chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja

sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: To jest Meloradio Kraków.
1: Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przykład do Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty, więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
1: Niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
2: A w tych siatach? Kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje. Drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje. Drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
3: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
8: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
7: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
9: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
10: Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
11: No jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
12: Get ready with me.
11: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
12: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
11: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
13: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
14: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
15: W tę sobotę lody do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Ekstra. Drugie tańsze gratis, a soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Ekospalarnia Kraków z okazji 10. urodzin zaprasza na dni otwarte. Już 23 i 24 maja będzie można od środka zobaczyć, jak funkcjonuje zakład, a oprócz tradycyjnego zwiedzania czekać będzie również mnóstwo atrakcji. Świętuj z nami, zarejestruj się na www.ekospalarniakrakow.pl i przyjedź. Dni otwarte Ekospalarni 23 i 24 maja przy ulicy Giedroycia 23 w Krakowie.
17: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
18: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
19: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy. Po reklamie.
20: Meloradio Kraków na 101.3 FM.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: W naszym magazynie ciekawi goście i tematy. Ola Wasilewska, zapraszam. W dzisiejszym programie odwiedzimy gabinet Sławomira Mrożka. Pamiątki tworzące kolekcję gabinetu to m.in. artefakty pochodzące z Domu Literatów przy ulicy Krupniczej, gdzie Mrożek mieszkał po wojnie, ale nie tylko. Wśród eksponatów znajdziemy liczne pamiątki z podróży pisarza i jego przedmioty osobiste. O tym niezwykłym miejscu znajdującym się w bibliotece przy ulicy Powroźniczej opowie Agnieszka Sabak z Biblioteki Kraków.
2: Ciekawy Kraków.
1: Znajdujemy się w bardzo wyjątkowym miejscu, unikatowym w skali kraju, mianowicie w gabinecie Sławomira Mrożka w oddziale Biblioteki Głównej Biblioteki Kraków.
3: Bardzo mi miło gościć tutaj panią, szczególnie, że jest to miejsce rzeczywiście wyjątkowe, ponieważ to jest jedyne miejsce w Polsce, gdzie są zgromadzone autentyczne, podarowane przez wdowę po pisarzu Suzannę Osorio-Mrożek pamiątki, i to niektóre z nich są bardzo osobiste, jak właśnie okulary, jak dokumenty, paszporty, książeczka wojskowa, takie przedmioty codziennego użytku, rzeźby. Tutaj trochę anegdotycznie ostatnio był pan, który zapytał, czy to może są zabawki z dzieciństwa Sławomira Mrożka. Nie, to są takie rzeźby, które stały na jego biurku, rzeczywiście mu towarzyszyły, co poświadczają zdjęcia opublikowane chociażby w książce Suzanny Osorio-Mrożek Przylepka i Potwór. Mamy tutaj te pamiątki, mamy coś absolutnie unikatowego, niezwykłego i zaskakującego bardzo wielu naszych gości, mianowicie pasją Sławomira Mrożka, o czym niewiele osób wie, były strategiczne gry wojenne, planszowe. On grał w nie, potrafił grać wiele godzin, rozgrywał partie sam ze sobą. To są autentyczne strategie, autentyczne bitwy, autentyczne proporcje terenu na planszach, pionki, które symbolizują jednostki wojskowe, ich liczebność. To wszystko jest dokładnym odtworzeniem wydarzeń historycznych, między innymi II wojny światowej. Sławomir Mrożek, tak jak powiedziałam, grywał w nie z wielką pasją. Z pewnością w jakiś sposób na pewno wpłynęła na to wojna, którą przeżył. Kiedy ona wybuchła, Sławomir Mrożek miał 9 lat. Także ta wczesna jego młodość przypadła właśnie na lata II wojny światowej.
1: Gabinet Sławomira Mrożka został otwarty w 2024 roku. Przez rok od otwarcia przewinęło się tutaj ponad 1000 osób, turystów, krakowian i nie tylko. Miejsce naprawdę wyjątkowe, jak już podkreśliłam już kolejny raz. Ale jak pani tutaj oprowadza ich, to od czego zaczynacie?
3: Zaczynamy od czegoś również wyjątkowego. Mamy tutaj mianowicie chyba pierwsze prawdziwe biurko Sławomira Mrożka z Domu Literatów przy ulicy Krupniczej 22. To biurko podarował Bibliotece Kraków Adam Macedoński, lokator tegoż domu również. Sławomir Mrożek mieszkał tam we wczesnej młodości, kiedy zaczynał rysować w Szpilkach, w Dzienniku Polskim, później u Mariana Ajlego w Przekroju. No wiemy z pewnością, że tu przepisywał policję, że tu rysował te swoje pierwsze rysunki i że tu powstawały jego pierwsze próby i pisarskie, jeśli chodzi o opowiadania czy teksty, felietony, ale też pierwsze sztuki. Więc to jest taka rzecz, z której jesteśmy dumni i od której zaczynamy, chociaż z tym zaczynaniem jest różnie, ponieważ gości mamy przeróżnych, rzeczywiście, jak pani powiedziała, są turyści, są krakowianie, są czasem osoby o specjalnych potrzebach, które przychodzą i dla których my tu jesteśmy otwarci i każdemu staramy się sylwetkę Sławomira Mrożka maksymalnie przybliżyć. Każdemu inaczej, bo z doświadczenia widzimy, że trzeba trafiać rzeczywiście patrząc na to, jakie są potrzeby odbiorców. Uczniom na przykład zaczynamy oprowadzanie uczniów, szczególnie szkoły podstawowej, od przeczytania im opowiadania nauczyciele, co ich bardzo rozbawia i rzeczywiście oni czują, że ta szkoła, którą Sławomir Mrożek opisywał w latach 80. jest bardzo bliska tej, w której oni się uczą. Staramy się mówić o Sławomirze Mrożku jako o człowieku. Dużo tutaj rzeczywiście oczywiście opowiadamy, posiłkując się głównie jego dziennikami, autobiografią Baltazar, dziennikiem powrotu oraz książką Suzanny Osorio Mrożek, Przylepka i potwór. Bazujemy na tych relacjach, na tych świadectwach i tych źródłach, żeby nie odejść od tego, co Sławomir Mrożek i Suzanna Osorio Mrożek chcieli nam powiedzieć, chcieli nam przekazać, a jednocześnie, żeby nic nudzić, natomiast może zainspirować do właśnie sięgnięcia po utwory Sławomira Mrożka, zapoznanie się z nimi, sięgnięcia do sztuk, też relacji telewizyjnych, tak żeby Sławomir Mrożek rzeczywiście odzyskał tutaj byt i życie w Krakowie, bo jest troszeczkę zapomniany.
1: Tutaj można powiedzieć, czuć tego ducha Sławomira Mrożka. Oprócz tego zabytkowego biurka mamy też tutaj maszynę do pisania, mamy zeszyt z oryginalnymi zapiskami i co najbardziej mnie ujmuje, w tym gabinecie wita nas Sławomir Mrożek jak żywy.
3: To prawda. Pomysł hologramu przedstawiającego Sławomira Mrożka, ten hologram został wykonany na podstawie zdjęcia Wojciecha Plewińskiego, bardzo słynnego zdjęcia. Sławomir Mrożek na Kanoniczej ze swoim znanym czarnym parasolem w czarnym prochowcu. Ten pomysł narodził się, kiedy myśleliśmy o tym, jak przyciągnąć młodych ludzi tak technicznie bardzo, że tak powiem, patrzących na rzeczywistość i, no i oczekujących jakichś nowinek, jakichś niespodzianek. Rzeczywiście Sławomir Mrożek robi wrażenie i podoba się hologram. Bardzo miło mi stwierdzić to, że nikt tu nie robi sobie jakichś nieprzystojnych żartów, nie ma jakichś nieprzystojnych komentarzy. A jak tutaj sobie stoimy, bo często w trakcie oprowadzania nawiązujemy jakiś dialog, toczy się rozmowa i ten stojący obok nas Sławomir Mrożek wygląda dosłownie tak, jakby nieledwie brał udział w tych naszych tutaj rozmowach, co rzeczywiście jest bardzo atrakcyjne.
1: Otrzymaliście Państwo tutaj też takie nieoczywiste eksponaty, przepraszam za takie określenie, typowo muzealne. Mianowicie za mną znajduje się oryginalna skrzynia na węgiel.
3: Czy na węgiel? Na węgiel rzeczywiście to była skrzynia w Domu Literatów, kiedy tam się wprowadzili, no właśnie, pisarze, artyści w czasach powojennych, tuż powojennych. Jak wiemy, Warszawa była zrujnowana. No i oni tutaj ściągnęli między innymi do Krakowa, takim drugim ośrodkiem była Łódź, ale Kraków i rzeczywiście Krupnicze cieszyły się to miejsce. To był taki tygiel rzeczywiście niespokojnych i oryginalnych dusz. Natomiast w czasie wojny mieścił się tam dom urzędników niemieckich. Oni tam mieszkali, pracowali w tych skrzyniach takich metalowych. Ona rzeczywiście jest potężna, masywna, metalowa. Coś było tam przewożone. Te skrzynie później służyły jako skrzynie na węgiel, ponieważ no, palono w piecach, a węgiel składowano w piwnicy. I jeśli ktoś, a Sławomir Mrożek mieszkał naprawdę bardzo wysoko, chciał uniknąć biegania na przykład wczesnym rankiem do tej piwnicy, no to musiał sobie nanosić, skrzynia ma wysokość jakiegoś jednego metra, więc myślę, że jak sobie nanosił tego węgla, to miał spokój przynajmniej przez dzień, dwa, trzy i mógł spokojnie pisać na przykład.
1: Ale dzisiaj Państwo nadaliście tej skrzyni drugie życie.
3: To prawda. Gabinet Sławomira Mrożka jest otwarty i czynny przez cały czas w godzinach otwarcia biblioteki. Mamy też wyznaczone godziny, kiedy oprowadzamy po gabinecie, ale kiedy nas tutaj nie ma, w skrzyni znajduje się ekran komputera z po prostu prezentacją taką też. Ona jest wykonana w taki sposób, żeby była skrótowa, nienużąca, bardzo dużo, ponad 100 zdjęć w tej prezentacji i tam jest przedstawiona biografia, ważne punkty życia Sławomira Mrożka i jego droga twórcza, ale też jego takie trochę życie prywatne, jego przyjaciele, miejsca, w których mieszkał, miejsca, które były dla niego drogie z jakichś powodów, także zapraszamy, niekoniecznie tutaj oprowadzająca osoba musi towarzyszyć, można sobie tu w spokoju obejrzeć wszystkie pamiątki, które są dostępne i przeczytać te prezentacje. Myślę, że odwiedzający będą usatysfakcjonowani.
1: Tymczasem zapraszam na krótki spacer po okolicy. Kamienice przy ulicy Barskiej 24, 26 i 30 łączy postać tego samego architekta Romana Bandurskiego. O jego fantazyjnym i nieco secesyjnym stylu wie całkiem sporo mój kolejny rozmówca, czyli Jakub Jaszczemski z Muzeum Podgórza.
2: Ciekawostki o Krakowie.
4: Roman Bandurski należy do architektów młodszego pokolenia, działających na przełomie XIX i XX wieku. Był to uczeń Teodora Talowskiego, co widać w niektórych jego projektach, ale też współpracownik Jana Zawiejskiego. z architekta miejskiego, co widać w innych projektach. Jest to osoba mało znana, a powinniśmy o Bandurskim wiedzieć zdecydowanie więcej, chociażby dlatego, że projekt osiedla Salvator i większości tych kamienic willowych, które się tam znajdują, to są właśnie dzieła Romana Bandurskiego. A możemy się też na niego natknąć w samym centrum miasta, jeżeli sobie wyjdziemy na Plac Szczepański. Jest kamienica obok Starego Teatru, czyli dom Jana Wolnego, przedsiębiorcy pogrzebowego. To również elewacja tego budynku, również jest projektu Romana Bandurskiego.
1: A co pana urzeka w tych kamienicach, jeśli możemy to tak zbiorczo ocenić, w tej dębnickiej secesji? Bo tutaj mamy sporo takich fantazyjnych dekoracji. No na przykład w przypadku 24 mamy orły, dzikie wino.
4: To jest te trzy budynki, czyli Barska 24, 26 i 30. To jest w ogóle bardzo ciekawa rzecz, bo to jest inwestycja tego samego towarzystwa, które później wybuduje Salvator. To jest pierwsza, czyli to jest towarzystwo budowy tanich domów urzędniczych. I to jest sam początek ich działania. Bandurski był z nimi związany przez większość czasu. I tutaj się zaczynają jego eksperymenty i z formą budynku, i z dekoracją budynku. Więc mamy dwa budynki, które są tak mocniej osadzone w historyzmie. Jest 30, którą on budował sam dla siebie. Ona jest tak, oryginalnie budynek był na rzucie litery L, potem jeszcze został rozbudowany, więc mamy na przecięciu skrzydeł, mamy wieżyczkę, mamy balkony, mamy lodżie, mamy wejście cofnięte w takim podcieniu. I to jest budynek bardzo mocno inspirowany architekturą Teodora Talowskiego. Natomiast z czasem Bandurski postanawia go rozbudować. Od frontu mamy część, która wygląda zupełnie inaczej. Ona jest taka w jasnym kolorze, takim piaskowym. I ona wygląda prawie dokładnie tak samo, jeżeli chodzi o dekorację, jak jasny dom Jana Zawiejskiego. I bardzo ładnie widać, to jest odpowiednio 1907 i 1912, te dwie części zostały wybudowane. Widać drogę, jaką Bandurski przechodzi od takiej mocniejszej fascynacji Talowskim do fascynacji Zawiejskim. I to jest budynek, który zbudował dla siebie, natomiast już 24 i 26 były budowane na zlecenie. Tutaj w ogóle trzeba powiedzieć, że to jest bardzo specyficzny rodzaj zabudowy, który się pojawia na początku XX wieku, również w Krakowie, czyli jest to kamienica willowa. I z zewnątrz, jak na to popatrzymy, to wydaje nam się, że to jest willa, bo jest to budynek dekoracyjny, często wolno stojący, aczkolwiek właśnie tutaj na Barskiej te budynki są ze sobą sklejone jedną ścianą. Są one położone w ogrodzie, w związku z czym w zasadzie spełniają wszystkie warunki bycia willą, ale one są od początku podzielone na mieszkania. Czyli tu mamy, stąd mamy ten element kamieniczny, dlatego nazywamy to kamienicą willową. I tutaj jedna z tych, 26 była budowana dla aptekarza, a 24 była budowana dla urzędnika CK Kolei. No i tutaj już Bandurski sobie może troszeczkę też poeksperymentować ze stylem. Właśnie 24 jest taka najbardziej charakterystyczna ze względu na tą zajmującą duży kawałek ściany, właśnie przedstawienie drzewa figowego, na którym jest gniazdo, w którym siedzi jakiś ptak drapieżny, a drugi ptak drapieżny do tego gniazda leci. I to jest takie syntetyzujące przedstawienie, natomiast ono przechodzi we fryz, który obiega cały budynek i ten fryz jest taki troszeczkę bardziej zgeometryzowany i on nam może troszeczkę przypomnieć dekoracje gotyckie. Bandurski w ogóle popełnił bardzo dużo projektów podobnych budynków. Widać też, jak one się zmieniały z czasem. W zbiorach Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego znajduje się cały szereg zdjęć tych projektów wykonanych na początku XX wieku przez Antoniego Pawlikowskiego. I właśnie mamy do czynienia z takimi malusieńkimi, piętrowymi właśnie willami, które właśnie albo są lekko secesyjne, albo bardzo mocno korzystają z też tej naszej lokalnej tradycji architektonicznej. Bardzo często w projektach Bandurski wykorzystuje motyw astyki sukiennic, aczkolwiek niestety nigdy nie zrobił tego w zrealizowanym projekcie.
1: Zdjęcia i opowieści o pozostałych projektach Bandurskiego można znaleźć na profilu Igraszki z czasem, którego autorem jest mój rozmówca.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: ponad 100 lat temu to była najnowocześniejsza kamienica w Krakowie. Mowa o tak zwanym Jasnym Domu na rogu ulic Biskupiej i Łobzowskiej. To projekt i dom własny architekta Jana Zawiejskiego. Obecnie Jasny Dom jest odrestaurowany i wpisany do rejestru zabytków, ale jego przeszłość kryje ciekawe rozdziały. Przy mikrofonie Ola Wasilewska, a moim gościem jest Jakub Jaszczemski, historyk i współtwórca profilu w mediach społecznościowych Igraszki z czasem.
2: Ciekawostki o Krakowie.
4: Może powinniśmy w ogóle zacząć od tego, kim Jan Zawiejski był, bo on się nam będzie kojarzył przede wszystkim jako projektant teatru imienia Juliusza Słowackiego. To jest jego największe dzieło architektoniczne, ale musimy pamiętać, że to jest człowiek, który od 1900 roku pełnił funkcję architekta miejskiego, co oznacza, że odpowiadał za w pewnym sensie politykę budowlaną miasta i zostało po nim naprawdę bardzo dużo projektów, głównie budynków użyteczności publicznej. On się specjalizował przede wszystkim w szkołach. Kraków prowadził taką bardzo intensywną akcję budowy szkół na początku XX wieku i tutaj pojawia się bardzo dużo właśnie projektów Zawiejskiego. Natomiast obok tego oczywiście projektował też tak zwaną mieszkaniówkę, projektował kamienicę i w tym zaprojektował kamienicę dla siebie, czyli właśnie Jasny Dom. To jest budynek bardzo charakterystyczny ze względu na to, że zbudowany w 1911 roku, w związku z czym już nam wchodzą do architektury takie prądy o charakterze modernizującym, ale dla Zawiejskiego bardzo ważna była tradycja architektoniczna. W związku z czym ten budynek łączy w sobie formy nowoczesne właśnie z elementami historycznymi i to nawet z cytatami takimi architektonicznymi z Wawelu, bo nad pod wykuszem pierwszego piętra znajdziemy orła Zygmuntowskiego, tego przeplecionego literą S. Natomiast jeżeli popatrzymy na sam budynek do góry, to zobaczymy, że on ma taki wystający poza obrys okap od dachu i to jest nawiązanie oczywiście do tych okapów wawelskich.
1: To bardzo ciekawy projekt, a smaczku dodają wnętrza Jasnego Domu. Zapoznałam się ze zdjęciami z klatki schodowej, które pan publikował w mediach społecznościowych i muszę przyznać bez ogródek, że robi wrażenie. Tu mamy te mosiężne balustrady, pochwyty, kafelki, okna na klatce schodowej.
4: Wnętrze jest bardzo ciekawe. Zachowało się w całkiem dobrym stanie. Ono jest też po remoncie konserwatorskim. Niestety nie wszystko się zachowało, bo ta kamienica miała kiedyś windę. Tylko nie była to, tak jak w tych najstarszych budynkach, winda umieszczona w duszy klatki schodowej, tylko ona była w normalnej zabudowie, czyli to tak jak mamy współcześnie, ale śladem po tym jest takie nadświetle nad drzwiami, gdzie jeszcze zostały trzy okienka, które wskazywały parter drugie i pierwsze i drugie piętro. Budynek jest bardzo ciekawy, tam jest jeszcze jeden smaczek taki, który się zachował na drzwiach prowadzących na takie ganki zewnętrzne. Są malusieńkie tabliczki z napisem nie zamikać, z takim ewidentnym błędem ortograficznym, co wynika z tego, że są to tabliczki przygotowane w Wielkiej Brytanii na rynek polski na początku XX wieku i są to tabliczki, które informowały o tym, że są zainstalowane samozamykacze do drzwi. Bo może nam się wydawać, że to taki nam współcześnie występujący element, ale nie, domykacze takie do drzwi pojawiają się pod koniec XIX wieku i w Krakowie od czasu do czasu można je było również spotkać.
1: Trzeba podkreślić, że sam właściciel i autor projektu niedługo się cieszył tym budynkiem, no i te koleje losu są bardzo interesujące, bo ta winda też nie zniknęła bez przyczyny.
4: Tak, Zawiejski umiera niedługo po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. I tutaj zaczynają się już bardzo skomplikowane koleje losu. Wielu starszym krakowianom ta kamienica może się kojarzyć przede wszystkim z milicją obywatelską, bo był to budynek, który został za poprzedniego systemu przeznaczony na mieszkania dla milicjantów. Wtedy też doszło do takich największych zmian, jeżeli chodzi o wnętrza, bo zostały one wtórnie podzielone, żeby było więcej mieszkań. Wtedy właśnie zniknęła też winda i w jej miejscu po prostu pojawiły się dodatkowe drzwi do mieszkania. Natomiast no, po 1989 roku tutaj znowu zaczęły się problemy, do kogo ten budynek tak naprawdę należy. Znajdowali się różni tajemniczy spadkobiercy którzy w rzeczywistości okazali się tymi spadkobiercami nie być i powoli, powoli ten budynek przechodzi na własność miasta.
1: Ale nie możemy zapomnieć o autorze, ponieważ wychodząc na zewnątrz budynku, to w portalu umieszczono nazwę kamienicy, a między oknami pierwszego i drugiego piętra kartusze z inicjałami właścicieli. Jak pan uważa, czemu ta kamienica zawdzięcza nazwę Jasny Dom? Co tutaj autor miał na myśli? Czy to jest na przykład odwołanie do tej przestronnej klatki schodowej na przykład?
4: Jeśli mówimy o nazwie i mówimy o inicjałach właścicieli, tam się pojawiają inicjały Jana, ale również jego małżonki, jego córki, to jeszcze musimy zwrócić uwagę, że od strony biskupiej na parterze jest loggia i w jej zwieńczeniu tak troszeczkę z boku jest taka malutka nisza, w której jest ukryta twarz Jana Zawiejskiego. Jest tam taka rzeźba. Dlaczego budynek nazywa się Jasnym Domem? Jeżeli na niego sobie popatrzymy, to zwrócimy uwagę na pewną taką różnicę w stosunku na przykład do otaczającego kamienic tych XIX-wiecznych. On ma dużo szersze okna. No i tutaj oczywiście budynek ten zawdzięcza nazwę przede wszystkim tym przestronnym wnętrzom, które były dobrze oświetlone światłem słonecznym. Też budynek jest wznoszony już w czasach, kiedy jak najbardziej elektryczność w Krakowie jest, w związku z czym można się nią wspierać, oświetlając mieszkania czy w ogóle wnętrza budynku. Natomiast musimy pamiętać o tym, że to cały czas jest epoka, w której bardzo mocno myśli się o jak największym wykorzystaniu światła zewnętrznego i starają się bardzo często projektanci tak budować, zwłaszcza te domy, które budowali dla siebie, żeby one były jak najlepiej dostosowane do otoczenia.
1: Zmieniamy temat. To jedyny w Polsce profesjonalny zespół tańców dawnych, specjalizujący się w tańcu barokowym. Balet Dworski Krakowia Danza od lat pracuje nad odtwarzaniem tradycyjnych tańców i baletów dworskich różnych krajów i epok. Jego założycielką jest Romana Aniel, z którą miałam przyjemność porozmawiać.
0: Krakowianie z pasją.
1: Krakowia Danza, ta zbitka słów kojarzy się wielu z festiwalem tańca, ale przecież za tymi słowami kryje się zespół taneczny, baletowy. Jaka jest jego historia?
5: Zespół baletowy jak najbardziej, pod tytułem Kraków Tańczy, czyli taki zespół, który w Krakowie prezentuje repertuar unikatowy, niezwykły, bo jest to faktycznie zespół, który jest taki jedyny na świecie. W tym momencie zespół został założony przeze mnie w momencie, kiedy powróciłam z Francji po dłuższym pobycie i doświadczeniach tanecznych tam właśnie, obserwując, w jaki sposób taneczne spektakle mogą być wpisane w dziedzictwo materialne, czyli właśnie tą spuściznę, która akurat we Francji jest niezwykle bogata, wszystkich zamków, pałaców. I wracając do Krakowa, miałam taki pomysł, żeby zaprezentować taki zespół, który z jednej strony będzie nawiązywał do tradycji naszej krakowskiej tanecznej i oczywiście też polskiej, ale z drugiej strony będzie to robił w sposób na najwyższym poziomie, więc od razu myśl była taka, że będą to zawodowi tancerze, którzy będą mogli prezentować takie tańce, takie choreografie, takie spektakle. No i tak się zaczęło. Na początku była Fundacja Ardente Sole i w 2006 roku zostaliśmy już zespołem, który był oficjalnie przyjęty przez miasto Kraków, więc jesteśmy teraz instytucją miasta Krakowa, instytucją kultury i od tego czasu, od tego momentu funkcjonujemy jako już taki zawodowy zespół, który jest dofinansowany przez środki miasta Krakowa i mamy już też swoje miejsce, swoją markę i wspaniałych tancerzy, tak jak pani wspomniała, którzy są tancerzami z całej Polski, ale i nie tylko, bo wielu z nich też przyjeżdża z zagranicy i coraz więcej osób bierze udział w audycjach baletu.
1: Doczekali się państwo wspaniałej siedziby w samym centrum miasta przy ulicy Szlak 67, gdzie w właśnie rozmawiamy. Jak wygląda Państwa praca na co dzień? Treningi to przecież bardzo wymagające.
5: Tak, absolutnie. Myślę, że też ten model funkcjonowania naszego baletu jest troszeczkę takim modelem, który ja zbudowałam na bazie tego, co obserwowałam we Francji, w czym brałam udział, więc jest to taka trochę compagnie en résidence, czyli zespół, który ma służyć też różnym wydarzeniom miejskim i w związku z tym my taki repertuar, takie programy przygotowujemy. To, co jest istotne, to to, że dbamy o to, żeby tancerze cały czas byli w formie, więc oni mają oprócz prób i jakby poznawania repertuaru mają też zajęcia stałe. To są zajęcia z tańca klasycznego, które odbywają się codziennie, prowadzone przez panią Alinę Towarnicką. Mają też takie zajęcia fizyczne, bardziej w kierunku przygotowania właśnie do takiego wysiłku fizycznego, czyli PBT, które prowadzi Florence Gaillard. No i oczywiście dużo szkoleń w różnych technikach i w dziedzinie tańca polskiego, które przeprowadza pan Leszek Rębowski, tańce właśnie renesansowe, które też tutaj przygotowywała i przeprowadzała Marie-Claire Lecor, taniec barokowy Pierre-François Dolé, pan Dariusz Brojek, który jest korepetytorem baletu, prowadzi też takie zajęcia i również lekcje dla tancerzy z różnych technik, no więc oni jak gdyby muszą poznawać nie tylko repertuar, ale też techniki i style tańca.
1: Ta złożoność tańca robi wrażenie, no jednak balet wielu kojarzy się właśnie z czymś wysublimowanym, wyrafinowanym, piękną sylwetką, smukłym ciałem, no i też ogromną, ogromną pracą.
5: Tak, absolutnie, szczególnie, że my występujemy też w kostiumach i żeby taki kostium nosić, to trzeba mieć też siłę i umiejętności, żeby w nim się odpowiednio odnaleźć, zachować. Te kostiumy renesansowe ważą po kilkanaście kilo, bo jednak te materiały są bardzo ciężkie, no do tego dochodzi jeszcze biżuteria i też różne rekwizyty, którymi tancerze się posługują, więc na pewno tutaj wymaga to dużej siły i na pewno też te techniki, które oni prezentują, wymagają no, takich umiejętności tanecznych, a repertuar, który my prezentujemy, no jednak jest oparty na baletowym dziedzictwie, więc myślę, że ten artystyczny aspekt jest również bardzo ważny.
1: Powróćmy do Państwa flagowego projektu, jakim jest Festiwal Krakowia Dansa. Do jakich styli tanecznych, do jakich epok nawiązywaliście podczas poprzednich edycji?
5: Właściwie festiwale, które się odbywały od 2000 roku, bo taka już jest tradycja, prezentowały różne aspekty naszego repertuaru od tych najwcześniejszych, czyli średniowiecznych, po te XIX-wieczne. Czyli nawet okres Chopina, który prezentowaliśmy. Mamy taki spektakl taneczny Świat Chopina, który został zaprezentowany na naszym festiwalu i oczywiście koniec XVIII wieku, więc to jak gdyby stanowiło taką możliwość, żeby zaprezentować te wszystkie nasze różne spektakle, wydarzenia, które produkujemy w ciągu roku.
1: A prywatnie, która epoka jest Pani najbliższa?
5: Mnie jest trudno powiedzieć, ponieważ ja lubię wszystkie epoki, a prywatnie powiem jeszcze, że moją taką wielką pasją jest taniec indyjski. Byłam przez wiele lat tancerką klasycznego tańca indyjskiego Bharatanatyam, który poznawałam w Indiach i w związku z tym w ogóle jak gdyby taniec jest taką dziedziną, która po prostu mnie bardzo interesuje pod każdym względem.
1: Od siebie dodam jeszcze, że tematem przewodnim ostatniej edycji Festiwalu Krakowia Dansa był renesans.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
6: magazyn To jest tydzień, Kuba Kusy, zapraszam. Zarząd Transportu Publicznego, MPK i Krakowski Magistrat szukają nowych lektorów zapowiadających w tramwajach nazwy przystanków. To w ramach konkursu Przystanek Dzień Dziecka. O szczegółach opowiada Maciej Piotrkowski z ZTP.
2: Co słychać w Krakowie?
7: Będzie kursował 31 maja z okazji obchodów krakowskich Dnia Dziecka specjalny tramwaj. Ten tramwaj będzie oczywiście zatrzymywał się na konkretnych przystankach. I teraz chodzi o to, że nasi konkursowicze muszą wybrać sobie 5 przystanków spośród listy, która jest dostępna u nas na stronie internetowej i po prostu nagrać ich nazwę i nam przesłać w osobnych plikach. Bo to jest o tyle ważne, że chcielibyśmy, żeby każdy miał co najmniej przez to 5 szans. To znaczy każdy przystanek na trasie będzie rozpatrywany osobno. Więc każde z dzieci, które prześle nam, no załóżmy, że wszystkie 5 nazw przystanków, będzie miało co najmniej 5 szans na to, że to akurat jego głos zabrzmi na danym przystanku jako zapowieść tego przystanku. I 5 tak właśnie nagranych plików dźwiękowych należy przesłać do nas na konkurs konkurs@zttpkraków.pl. No i tutaj tymi nagraniami przesłanymi zajmie się już jury. Jury składające się z przedstawicieli organizatorów tego konkursu, czyli Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie, Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego i Urzędu Miasta Krakowa, i to jury właśnie, analizując jakość czy walory artystyczne każdego takiego pojedynczego nagrania, wybierze listę tych najlepszych nagrań i to one właśnie będą emitowane na tej linii z okazji Dnia Dziecka, która będzie kursowała w takiej pętli między Borsuczą Broska, Filharmonią, Wawelem, Teatrem Słowackiego, Teatrem Bagatela, przez Rondo Matecznego, Rondo Grunwaldzkie, czy też pod Pocztą Główną. Pliki trzeba przesłać nam do 17 maja i liczymy na to, że może jakieś kolejne gwiazdy polskiego lektoringu, może w ten sposób się również narodzą.
6: Więcej na stronie ZTP, a my zmieniamy temat. Za mniej więcej tydzień Ośrodek Kultury imienia Norwida zaprasza na kolejną już odsłonę Nowa Huta Retro Fest. Wydarzenie to prawdziwy wehikuł czasu, który tym razem przeniesie nas do lat 90.
2: Co jest grane w Krakowie?
8: Julia Figura z Arcony Ośrodka Kultury Norwida.
9: Skąd w ogóle wzięła się idea Nowa Huta Retro Fest? Bo to już 5. odsłona przed nami. Dlaczego akurat taka forma?

0: kiedy jednak właśnie w latach 50. 49. huta powstawała. I tak co roku szliśmy tymi dekadami, aby można było czerpać jak najbardziej kreatywnie z tego, co już u nas było, co mogliśmy skojarzyć i co było fajne, kreatywne.
1: Nowa Huta też sprzyja, bo Nowa Huta to nie tylko ten socrealistyczny sznyt, ale też zmieniała się na przestrzeni właśnie dekad, bo inaczej wyglądała w latach 60. i w 70. i w 80. no i lata 90. no to już sobie zostawimy na później. Ale chyba pomaga Huta sama z siebie jako taka organizować takie przedsięwzięcie.
0: Każdy róg, każdy blok ma swoją historię i to wszystko pomaga stworzyć jakąś taką właśnie tajemnicę i przesunąć się właśnie w jakiejś takim odtworzeniu tego, co było kiedyś, odnalezieniu tych mikrohistorii, zamknięciu oczy, rozmarzeniu się i wyobrażeniu sobie, jak żyli nasi dziadkowie, ciocie, wujkowie i przybliżyć nas do tych historii.
1: To w takim razie przechodzimy do wydarzeń. Ty mi opowiesz bardziej ogólnie o tym, co nas czeka, a tutaj cała jest norwidowa ekipa, która poopowiada w szczegółach o tym, co zaplanowaliście. No to zaczynamy. 19 maja, bo 19 maja startuje Nowa Huta Retro Fest. Co się będzie działo?
0: Akurat trafiłeś, ja wtedy poprowadzę warsztaty psychodeliczne tie-dye. Zastanawiałam się, co się może jeszcze kojarzyć z takimi latami 90. Trochę grunge'u, więc stąd takie kreatywne koszulki, trochę takie toksyczne, z różnymi wzorami takimi wirowymi, które będziemy odtwarzać tutaj na t-shirtach.
1: 23 maja, bo Nowa Huta Retro Fest potrwa ponad tydzień. W ubiegłym roku była nieco krótsza edycja, chyba tylko weekendowa. No teraz mamy ile? 8 dni w sumie.
0: Dokładnie tak, wtedy mieliśmy skróconą wersję. Teraz możemy sobie pozwolić na pełnoprawny festiwal przez od wtorku do środy, gdzie tego 23 odbędą się aż 3 wydarzenia taneczne, 2 warsztaty, na które obowiązują zapisy, a pod wieczór odbędzie się dyskoteka, na którą szczególnie zapraszam, bo myślę, że każdy będzie się mógł tam odnaleźć, od seniorów po najmłodszych. Zapraszamy gorąco.
1: A warsztaty jakie?
0: Hip-hop. No jednak tamte czasy pozwalały na to, żeby rozkręcać sobie trochę tymi biodrami i trochę tego vibe'u przekazywano w latach 90. Ale również step disco, taki klasyczny, który poprowadzi Agata Toporek. Trzeba by rozgrzać się troszeczkę, więc stąd najpierw warsztaty i dla tych najbardziej wytrwałych wieczorem właśnie będzie dyskoteka.
1: Przechodzimy, 26-27.
0: Odbędzie się 26 graffiti. Stworzymy graffiti na streczach rozciągniętych w naszej przestrzeni na polu w ogrodzie. Będzie to super możliwość w ogóle zrobienia tego legalnie, graffiti i spróbowania tego właśnie zgodnie z prawem. 27 odbędzie się wieczorynka z Kasią Kobylarczyk. Kasia poprowadzi nas przez lata 90. w Nowej Hucie, pokaże nam niesamowite historie, które tam się działy i myślę, że to będzie kompletne już zwieńczenie tego i wprowadzenie mentalne do tych lat 90.
2: Monika Fiołek, Ośrodek Kultury Norwida.
1: Warsztaty czekają nas 23, aż 2 edycje. I tak jak Julia wcześniej powiedziała, mamy i hip-hop, i disco, czyli no, można chyba powiedzieć, no disco już trochę mniej, ale hip-hop jak najbardziej, kwintesencja lat 90. Co nas czeka podczas tych warsztatów?
2: Moda na lata 90. wraca i to widać także w ubiorze. Wystarczy popatrzeć na ulicę, na młodych ludzi, jak oni się ubierają. I niektórym rodzicom może przypomnieć się, że no my przecież wyglądaliśmy tak samo. I chcę zwrócić uwagę, że zarówno warsztaty Viva Hip Hop, jak i warsztaty graffiti są przeznaczone też dla młodzieży, dla ludzi od 16 roku życia. Niech przyjdą, niech spróbują tak zatańczyć, jak tańczyli ich rodzice, czy wujkowie i ciocie, albo też spróbują właśnie, jak wykonać prawidłowe graffiti, bo niektórzy przychodzą na ulicę Nowej Huty i podziwiają te

0: kolorowe rysunki, a mogą spróbować zrobić to sami. Natomiast jeśli chodzi o disco step manie, warsztaty taneczne z Agatą Toporek są niesamowite, z energią, z vibe'em. Kto był na Nowa Huta Retro Fest lata 80. mógł się przekonać, jak fantastycznie prowadzone były te zajęcia, jaką wniosły energię, i teraz na pewno będzie tak samo i kto przyjdzie, nie pożałuje.
1: Mateusz Pasek, Ośrodek Kultury Norwida.
2: Graffiti, sztuka tworzenia malunków na murach, tym razem nie na murach, ale na pewnie jakichś takich wielkich płachtach. No, lata 90. to początek w zasadzie sztuki graficiarskiej, takiej sensu stricte, jak za granicą naszą, zachodnią.
1: Dokładnie, graffiti oczywiście zyskało popularność w latach 90. To jest jeden z czterech filarów hip-hopu. My właśnie tej kulturze hip-hopowej będziemy się zdecydowanie przyglądać na Nowa Huta Retro Fest. No, graffiti to jest zdecydowanie warsztaty, to są warsztaty, na które zdecydowanie ja najbardziej czekam. Będzie prowadził je Marcin Rajewski, artysta z stażem już 14-letnim w tworzeniu graffiti, więc naprawdę myślę, będziemy mogli nauczyć się od najlepszych. Zdecydowanie kwestia taka dyskusyjna przy tym rodzaju sztuki jest to, czy to jest sztuka, czy wandalizm. No, my oczywiście będziemy tworzyć to u nas, na naszym terenie, więc o żadnym wandalizmie nie będzie mowy.
2: A czy wiadą też na przykład szablony? No bo lata 90., jeszcze wcześniej nawet 80. wraz z kulturą punkową, anarchistyczną wjechały właśnie szablony gdzieś w obszar street artu. Czy też na szablonach będziemy pracować, czy nie? Czy tylko sprayem malujemy?
1: To zależy od kreatywności uczestników. My nie będziemy narzucać niczego. Chcemy, żeby te warsztaty były też możliwością ekspresji siebie, realizacji własnych pomysłów, więc taka idea będzie nam przyświecać.
3: Katarzyna Kobylarczyk, Nowochódzkie Laboratorium Dziedzictwa.
2: Kasiu, ty zabierzesz nas na wycieczkę po Nowej Hucie. Wycieczka przez lata 90. i przestrzenie nowochódzkie z lat 90. Dres, transformacja i kasety wideo. Chyba w tych trzech sformułowaniach skupia się cała idea twoich spacerów.
3: No może troszkę, tak. To jest w ogóle spacer, który robimy trochę na życzenie naszych uczestników i uczestniczek, ponieważ kiedy prowadziliśmy wieczorynki poświęcone zbrodni nowochódzkiej, to zawsze padały pytania o to lata 90., które osiedla, na które, gdzie było najbardziej niebezpiecznie, a gdzie byli skinheadzi, a gdzie były punki. No, takich pytań mieliśmy sporo, no więc troszkę próbujemy odpowiedzieć na to zapotrzebowanie. Do końca tej plemiennej geografii Nowej Huty z lat 90. nie odtworzymy, ale opowiemy o różnych aspektach. Przejdziemy się takim najbardziej chyba 90. 90-sowym szlakiem, to znaczy zaczniemy oczywiście na Tomeksie. Prześledzimy trochę tych pierwszych dziko kapitalistycznych miejsc. Zobaczymy, gdzie handlowano, czym handlowano.
2: I jak handlowano, czyli szczęki, łóżka polowe, krzesełka takie wędkarskie.
3: Obiecuję, że pokażę, gdzie kupiłam moją pierwszą koszulę w kratę. Ale pokażę też jeszcze coś lepszego, bo ten spacer na początku miał mieć trochę inny tytuł, ale musieliśmy go zmienić, no bo niestety social media mają swoje wymagania. Pokażę Państwu, gdzie był pierwszy nowochódzki sex shop, obiecuję.
2: O, to jest ciekawe, to jest ciekawe. Czy to się będzie też łączyło pewnie z kasetami wideo? No bo to wypożyczalnie, no też były, uginały się całe półki od filmów dla dorosłych.
3: Filmów dla dorosłych w tym czasie nie oglądałam, ponieważ jestem młoda. Natomiast o wypożyczalniach kaset wideo i w ogóle o wideo wiem wszystko, ponieważ jestem córką właściciela wypożyczalni kaset.
2: I nigdy ci się nie trafiło, że, nie wiem, pożyczałaś jakiś horror i się okazało, że był horror, ale w wydaniu niemieckim?
3: Nie. Tata pilnował, co brałam. Ja mam tylko taki dojrzały głos, proszę Państwa, ja jestem młoda duchem, więc nie, natomiast wszystkie te hity, po które inni ustawiali się w kolejce, myśmy z tatą oglądali jako pierwsi, więc wszystkie absolutnie przeboje wideo lat 90. mam w małym paluszku i potem będę o tym mówić.
2: Odwiedzimy też Łąki Nowochódzkie.
3: Dojdziemy na Łąki, ponieważ lata 90. to jest ten moment, kiedy Łąki się stają dostrzeżone, to znaczy one z takiej bezimiennej zupełnie Łąki, jakiegoś ugoru, gdzie każdy może robić wszystko, co chce, nagle stają się użytkiem ekologicznym. To znaczy, zaczynamy dostrzegać, że ta przyroda wokół nas wymaga ochrony. Lata 90. to są w ogóle narodziny ruchów ekologicznych, także w Nowej Hucie. I o tym też chcę opowiedzieć, żeby pokazać, że to właśnie wtedy się to wszystko zaczęło. Te pierwsze manifestacje na Dzień Ziemi, kiedy młodzież się zaczynała interesować tym, co się dzieje z planetą. To jest słynna kwestia, że mamy dziurę ozonową, prawda? I nie można używać dezodorantów.
2: I lodówki, freony, tak.
3: Tak, tak, więc takie rzeczy. Natomiast w pobliżu Łąk Nowochódzkich jest też jeszcze, nie ma, ale jest ślad po. I też wiem dobrze, gdzie to jest, po fliperach. Tam była budka z fliperami. Ja wszystko opowiem, co to były flipery, tylko proszę się zapisać na wieczorynkę. I znam nawet mistrza nowochódzkich fliperów. Też państwu o nim opowiem.
4: Szczegóły na stronie Norwida.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
4: A teraz dobra wiadomość dla rodziców. Mniejsze oddziały w przedszkolach mają rozwiązać problem niżu demograficznego. Miasto zapowiedziało zmniejszenie liczebności grupy z 25 do 22 maluchów. Mówią wiceprezydent Maria Klaman i radna Anna Bałdyga.
6: Istotne dla Krakowa.
7: Nie planujemy wygaszania przedszkoli. Ten zabieg właśnie pozwala nam na to, żeby utrzymać w całym Krakowie tę samą liczbę oddziałów. Oczywiście może tak być, że gdzieś w jednym przedszkolu ten oddział, były powiedzmy 5 oddziałów, będzie 4, ponieważ zostaną 4 maluszki i wtedy będziemy zapraszali ich do przedszkola w tej dzielnicy jak najbliżej. Natomiast całościowo nie zmieni to nam po prostu liczby oddziałów, nie zmieni to nam także w związku z tym, nie wpłynie to także negatywnie na kadrę przedszkola.
8: Ja jako radna miasta, przewodnicząca Komisji Edukacji, ale też mama jeszcze do niedawna dwóch przedszkolaków, bardzo cenię sobie to rozwiązanie i nie ukrywam, że też w gronie i dyrektorów, i rodziców czekaliśmy na takie rozwiązanie, które pozwoli zmniejszyć liczbę dzieci w grupie, tak aby ten nauczyciel miał szansę poznać dziecko, miał szansę nawiązać z nim lepszy kontakt i ten okres przedszkolny, który jest tak niesamowicie istotny dla dziecka, dla jego późniejszego rozwoju, jak najpełniej wykorzystać. Dlatego chciałam tutaj powiedzieć o kolejnych rozwiązaniach, które dają komfort rodzicom, bo w centrum naszej edukacji stoją dzieci i dzieci są najważniejsze, ale tymi dziećmi zawiadują na co dzień rodzice i jeśli oni mają bezpieczeństwo i komfort tego, że dzieci są dobrze zaopiekowane, mogą lepiej funkcjonować, a przede wszystkim też planować swoje działania.
7: Rekrutacja jest prowadzona w kilku etapach. Pierwszy jest etap, w którym rodzice zapisują dzieci w systemie naszym elektronicznym. My widzimy wtedy, ile jest rzeczywiście tych dzieci, jak to się przekłada na liczbę oddziałów i wtedy, oświata potrzebuje być zarządzana. I wtedy z Wydziałem Edukacji analizujemy sytuację i z dyrektorami rozmawiamy, na ile oni mają kadry, żeby rzeczywiście ten dodatkowy oddział otworzyć lub nie i jaka jest też sytuacja, żeby też ilość oddziałów nie wpływała negatywnie na jakość kształcenia dzieci.
9: Zmiany, które są przygotowywane, są bardzo dobrym rozwiązaniem przede wszystkim dla wszystkich dzieci.
10: Anna Stocka, dyrektor przedszkola 76 w Krakowie.
9: Oczywiście cała struktura organizacyjna przedszkoli też bardzo na tym zyskuje. Nauczyciele, którzy dotychczas, jak Państwo wiecie, w grupach 25-osobowych mają prawo też dostać dziecko, które przeżywa różnego rodzaju trudności, ma orzeczenie. Czasami zdarzają się grupy, w których jest 4 dzieci na przykład z orzeczeniem, prawda, i 20 dzieci innych, które też potrzebują tej opieki. To jest naprawdę bardzo duże wyzwanie. Ja nazywam moich nauczycieli kolekcją limitowaną. To są już nauczyciele, którzy naprawdę zdobywali i zdobywają cały czas niesamowite umiejętności i nauczyciele wychowania przedszkolnego są w tym naprawdę wyjątkowi. Posiadają bardzo duże kwalifikacje, dodatkowe studia, cały czas chodzą na kursy, szkolenia i oni dają siebie wszystko, starają się jak mogą, ale są pewne właśnie takie elementy, które, na które nie mają wpływu, czyli właśnie ilość dzieci. Dla nas organizacyjnie, dla nauczycieli będzie to wspaniałe rozwiązanie. Myślę też, że rodzice chętnie zapiszą do naszych przedszkoli. Oferta przedszkoli samorządowych już od dłuższego czasu jest wspaniałą ofertą. Tak naprawdę oferujemy, tak jak już pani tu prezydent wspomniała, specjalistów. Na terenie każdego przedszkola jest zatrudniony psycholog, pedagog specjalny, logopedę. Ja w tym roku na przykład zatrudniam jeszcze fizjoterapeutę, bo akurat dziecko potrzebuje takiego wsparcia i w tym momencie uzyskaliśmy zgodę, prawda, urzędu i mamy dodatkowych specjalistów. Naprawdę każde dziecko, które trafia do przedszkola, jest bardzo dobrze zaopiekowane. To, że będzie mniej, pozwoli na taką większą indywidualizację pracy z dzieckiem. Pozwoli na to, że pochylimy się nad potrzebami każdego dziecka. Natomiast oferta przedszkoli jest wspaniała, ale też za chwilę pojawia się nowa podstawa programowa, w której mamy jeszcze więcej możliwości. Już z dyrektorami pochylamy się, zastanawiamy się też nad tym, w jaki sposób wzbogacić, w jaki sposób podjąć pewne działania, żeby te kompetencje przyszłości, które dzieci powinny już kształtować w wieku przedszkolnym, żeby one się faktycznie zadziały. Więc mamy bardzo dużo pomysłów, mamy dużo bardzo ciekawych rozwiązań w związku z nową podstawą programową, która wchodzi od 1 września tego roku.
8: Pierwszym takim elementem jest to, że po raz pierwszy uruchamiamy rekrutację dla 2,5-latków już 16 maja. Otwieramy ją dla systemu. W tej chwili jeszcze nie można ich rejestrować, ale od 16 maja każdy rodzic będzie mógł swoje 2,5-roczne dziecko już zarejestrować w systemie i zgłosić do takiej rekrutacji przedszkolnej. Te dzieci na jesień będą miały 3 lata, będą w pełni ukształtowane, gotowe i świadome, aby ze swoimi starszymi kolegami funkcjonować w przedszkolach, a dla rodziców jest to znów, tak jak mówiłam, komfort, że mogą wiele miesięcy wcześniej zaplanować, do jakiej placówki i gdzie konkretnie od dziecko będzie uczęszczało. Więc jest to pierwsza dobra wiadomość, ale nie ostatnia. Druga to taka, że również w tym roku po raz pierwszy wprowadzamy elektroniczny system rezerwacji dyżuru wakacyjnego. Do tej pory wyglądało to tak, że rodzice sami dowiadywali się, jaki przedszkolek, w którym miesiącu ma dyżur. Odsiewali te, które mają dyżur w innym momencie niż im pasuje, a następnie w formie papierowej, mailowej, dzwoniąc też telefonicznie, dopytywali, sprawdzali, rejestrowali dziecko w 3-4 miejscach. Finalnie oczywiście też nie zawsze zwalniali te miejsca po podjęciu ostatecznej decyzji, do którego przedszkola dziecko wyślą, co powodowało także chaos po stronie zarządzających przedszkolami. To powodowało, że wielu nauczycieli, którzy mają prawo też do swojego wakacyjnego odpoczynku, nie mogło wziąć urlopu w wakacje, ponieważ byli dedykowani do pilnowania dzieci, których finalnie w tych przedszkolach nie było. A więc liczymy, że ten elektroniczny system uporządkuje sytuację, pozwoli na szybszy przepływ informacji, gdzie są miejsca, w jakich miesiącach. W przedszkolach, wiele przedszkoli zaczęło prowadzić rekrutacje na tygodnie wakacyjne. Wcale nie trzeba się deklarować na cały miesiąc, a możemy się rejestrować na dyżury wakacyjne, aby tam precyzyjnie określić, w jakich momentach faktycznie Państwo tej opieki dla dzieci potrzebują, a pozostałą część wakacji oczywiście mam nadzieję, że spędzą Państwo wspólnie rodzinnie na wyjazdach lub na lecie w mieście.
11: To, co też wprowadziłam do Wydziału Edukacji, to jest po prostu zarządzanie oświatą. Zarządzanie w taki sposób, żeby na pierwszym miejscu zawsze położyć jakość edukacji, dziecko, ucznia, w kolejnym pracowniku, czyli nauczycieli, dyrektorów, kadrę administracji obsługi i oczywiście w trzecim pewna racjonalność tutaj też finansowa. Natomiast nam budżetowo będziemy musieli przy minimalizacji, to jest zmniejszeniu liczby oddziałów, pewnie jakąś kwotę mamy wyliczyć, że będzie trzeba z budżetu dopłacić, natomiast nie jest ona, jest ona na tyle takiej wysokości, że jesteśmy w stanie to spokojnie udźwignąć. Nawet powiem szczerze, zdziwiło mnie to, że tę analitykę, o którą poprosiłam, że to nie są tak wysokie kwoty. I oczywiście my dzisiaj także pracujemy. To, dlaczego ja współpracuję i chcę i działam tak, żeby dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych ze sobą współpracowali, znali się. Mamy sieci dyrektorów właśnie po to, żeby także oni na swoim poziomie wiedzieli, co u kogo się, że tak powiem, dzieje, żebyśmy mogli wtedy także w sposób efektywny dla wszystkich tak zarządzić oświatą, żeby na końcu po prostu mieć to, o czym mówiłam, czyli wysoką jakość edukacji, bezpieczeństwo dzieci i uczniów i zadowolonych też rodziców.
12: Kolejną trzecią rzeczą jest to, że mamy takie przedszkola, które się remontują. Radni miejscy Koalicji Obywatelskiej Nowej Lewicy od 2 lat bardzo intensywnie poprawkami wspierają, czasem wręcz podwajają budżet remontowy dla placówek edukacyjnych. One mają w zasadzie tylko czas wakacyjny, żeby poważne remonty dachów, remonty podbudówek czy inne wewnętrzne sanitariaty, instalacje elektryczne, tylko wtedy można przeprowadzić. A więc te placówki, które w tym roku zdarzy się, że będą miały 2-miesięczną przerwę, chcemy i staramy się, aby miały możliwość przekierować dzieci do szkół podstawowych, najbliżej położonych i skorzystać z ich sal świetlicowych, z ich sal początkowego nauczania i gościnnie te dzieci zaopiekować, tak aby móc swój dyżur wakacyjny zrealizować w sąsiedniej lokalizacji, co również ułatwi rodzicom tą wakacyjną logistykę, organizację swojego czasu pracy i też opieki nad tym, co mają najcenniejszego. I wreszcie ostatni krok już, może nie typowo wakacyjny, ale całoroczny, natomiast mający bardzo ważny wydźwięk dla rodziców, to wprowadzenie systemu mikropłatności. Systematycznie od września wprowadzamy mikropłatności, czyli indywidualne rachunki dzieci do przedszkoli. Są w tej chwili już prowadzone we wszystkich przedszkolach samorządowych. Każdy rodzic ma swój indywidualny rachunek i nawet jak zapomni napisać, za który miesiąc płaci, albo nie napisze imienia dziecka, to wiadomo od razu, że to jest jego rachunek i te pieniądze nie są w tym wielkim worku poszukiwane, analizowane i przez wiele osób dopytywane. Do tej pory wyglądało to tak, że jedna osoba czy kilka musiało dopasować płatność z głównego konta do konkretnego dziecka. I chociaż dla jednej osoby, jak dowiedziałam się z mojej interpelacji, trwało to zaledwie kilkanaście sekund, to jeśli przemnożymy to przez blisko 20 tysięcy dzieci, robi się to kilkadziesiąt godzin takiej trochę niepotrzebnej pracy w miesiącu, w XXI wieku. Możemy naszych pracowników, też taki najcenniejszy zasób organizacji, znacznie lepiej dedykować do bardziej ambitnych zadań i bardzo się cieszę, że te mikropłatności są, one bardzo dobrze się sprawdzają i będą funkcjonować w kolejnych latach. A zatem reasumując i wychodząc naprzeciw rodzicom opiece nad dziećmi, patrząc też, jak mamy dobrze wyremontowane, ale też wyposażone, a przede wszystkim zaopatrzone w najlepszej jakości kadrę przedszkola, nie pozostaje nam nic innego, jak brać udział w rekrutacji, do czego też serdecznie bardzo zachęcam. Cały czas trwa rekrutacja uzupełniająca. Będzie jeszcze jedna rekrutacja wrześniowa, tak więc aż do połowy września jest szansa wybierać, decydować się na przedszkola. A w gronie tych przedszkoli, przedszkola samorządowe naprawdę prezentują wysoką klasę.
11: Średnio wiemy, że w naszych samorządowych przedszkolach, tak, mamy o 1000 dzieci mniej. Na razie nie jesteśmy w stanie tego powiedzieć. Z rekrutacji tylko część, niewielki procent przedszkoli niesamorządowych bierze udział w naszej rekrutacji elektronicznej. I tam także wiemy, że co najmniej 1000 dzieci im brakuje. W ilu jednostkach. Na razie nie mogę podać tych danych, ponieważ zakończył się dopiero pierwszy etap rekrutacji. 16 maja będziemy otwierali drugą uzupełniającą rekrutację. Jeszcze i tak jest tak, że w ciągu wakacji ktoś dokonuje, jakiś rodzic dokonuje jakieś zmiany, są przejścia, ale pewnie myślę, że rzeczywiście po tej analizie naszej na koniec czerwca będziemy już wiedzieli, jak to generalnie wygląda. Natomiast to, co powiedziałam, dbamy o to, że samo to zmniejszenie do średnio 20 dzieci w oddziale, 20 dzieci w oddziale pozwoli na to, żeby liczba oddziałów się nie zmieniła i także w konsekwencji w konkretnych przedszkolach tych oddziałów nie będzie jakoś dużo mniej. Ale no, wiemy na przykład i to znamy tę sytuację od zawsze, że no w Śródmieściu zawsze mamy mniej dzieci, ponieważ no Śródmieście jest przed etapem takim naszym strategicznym miasta do tego, żeby pracować i wprowadzić takie
7: takie strategiczne działania, które nam pozwolą przywrócić czy zbalansować trochę liczbę mieszkańców Krakowa pomiędzy a turystów czy wynajmem Airbnb, w czym nam bardzo dobrze i bardzo mocno, zresztą to pan prezydent Miszalski zapowiadał, pomoże nowe rozporządzenie i ustawa Ministerstwa Sportu, która ogranicza też możliwość otwierania Airbnb w mieście i daje większy wpływ w końcu samorządom właśnie na to, żebyśmy mogli jakoś współdecydować i wspólnie z biznesem rozmawiać o tym, gdzie my mamy potrzeby, żeby zadbać o tkankę miejską od mieszkańców, a gdzie oni mają potrzeby, żeby rozwijać swój biznes.
4: Więcej na stronie magistratu.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.

0: Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Co myślisz, gdy słyszysz Kraków? Wspomnienia, pasje, życie i nadzieje. Idź na referendum, bo Kraków to też twoja przyszłość i ty o niej zdecydujesz już 24 maja. To jest reklama polityczna sfinansowana przez Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców w związku z referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Krakowa oraz Rady Miasta 24 maja 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie reklamapolityczna.grupa.euroz.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to hity z Intermarché. Jak kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, 29,99. A chipsy Crunch Chips 130 gramów, trzecie gratis.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Po reklamie. Meloradio Kraków na 101,3 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
9: Magazyn to jest tydzień, Kuba Kusy zapra. Magazyn to jest tydzień, Kuba Kusy zapraszam. Muzea łączą. To hasło tegorocznej edycji Nocy Muzeów. To wydarzenie już w piątkową noc, a na uczestniczki i uczestników czekają nie tylko ekspozycje, te stałe i czasowe, ale także cała masa warsztatów i pokazów.
10: Muzea w Krakowie.
11: Od 22 lat Noc Muzeów w jakiś sposób organizuje ten majowe wieczory w Krakowie. Paweł Szczepanik, pełnomocnik prezydenta miasta Krakowa do spraw kultury. Muzea łączą rzeczywiście, to jest chyba dobry punkt wyjścia do tego, żeby powiedzieć co szczególnego. Po pierwsze ponad pół setki instytucji, ale nie tylko instytucji, ale też organizacji czy prywatnych muzeów, które dołączyły do tej inicjatywy. Niezwykła mnogość wydarzeń dla najmłodszych odbiorców. Wydaje się, że w ogóle ta działalność edukacyjna sfery muzealnej jest nie tylko bardzo mocna, ale także i bardzo ważna. Było, nie było, to mamy nadzieję przyszła publiczność czy odbiorcy kultury. No i wreszcie to, co istotne, część wydarzeń odbędzie się także pod auspicjami czy w związku z trwającym rokiem Andrzeja Wajdy. Myślę tu choćby o inicjatywie Muzeum Etnograficznego i spotkaniu z Krystyną Zachwatowicz-Wajdą.
9: Powiedział pan, że do inicjatywy, do Nocy Muzeów dołączył też szereg mniejszych placówek, mniej znanych. Ja mam z nimi często taki problem, że w zasadzie nie wiem, czy jest to placówka muzealna, czy bardziej jakiś taki muzealny park rozrywki. Gdzieś ta granica zaczęła się chyba powoli zacierać.
11: Być może tak jest, że w dobie wszechobecnego epatowania popkulturą niektóre firmy czy organizacje podejmują taką decyzję, ale akurat tutaj chyba nie mam wyrzutu sumienia w stosunku do tych, którzy dołączyli do Nocy Muzeów. No bo choćby Muzeum Zabawek, które działa na terenie Apteki Designu, czyli w dzielnicy Wesoła, to z jednej strony echo absolutnie imponującej kolekcji artefaktów związanych z wczesnym dzieciństwem, a z drugiej też rzecz w skali Krakowa zupełnie unikatowa. Kolejnym podmiotem, o którym myślę, jest Żydowskie Muzeum Galicja. W zasadzie nie jest na jakichś takich utartych ścieżkach muzealnych. Tak zwykle myślimy o muzeach w kategoriach raczej tych dużych instytucji, które mają imponujące kolekcje, które mają w swoich zbiorach arcydzieła, a tymczasem okazuje się, że taka instytucja, która cały czas działa w jakiś sposób z żydowskim dziedzictwem miasta, też zajmuje na tej mapie bardzo ważne miejsce.
9: No i wszystko teraz jest immersyjne. To mnie drażni powoli.
11: Och, no oczywiście, że jest immersyjne, bo uwielbiamy odbierać wszystko wszystkimi zmysłami, ale pytanie, czy rzeczywiście nie jest tak, że kiedy idziemy do muzeów, to jednak oczekujemy pewnej tradycjonalności. Czym innym jest eksponowanie dzieł w niesprzyjającym świetle i rzeczywiście poprawa na tym polu jest gigantyczna, a czym innym jest epatowanie. Tak naprawdę nie działami sztuki wtedy, pamiętajmy o tym, tylko raczej wrażeniem. Pytanie, na ile to wrażenie rzeczywiście intensywnie w nas pozostaje. Ja muszę przyznać, że stoję po tej stronie tradycjonalistycznej. Nie ukrywam tego i prawdę powiedziawszy, nie trzeba nic więcej, aniżeli dobre dzieło sztuki, żeby rzeczywiście odczuć całą paletę emocji, zainspirować się, mieć punkt wyjścia do dyskusji. Dlatego też myślę, że najlepiej do muzeów wchodzić z kimś.
9: No i właśnie, ściana, dzieło sztuki i odpowiednio dobrane światło. To chyba wystarcza, tak jak pan powiedział.
11: Ja uważam, że nie trzeba nic więcej, ewentualnie potem jeszcze partner albo partnerka do tego, żeby porozmawiać o tym, co nas rozdrażniło, co nam się wyjątkowo podobało, a wobec czego pozostaliśmy zupełnie obojętni, bo uważam też, że sztuka, która nie budzi emocji, to żadna sztuka.
12: Andrzej Betlej, przewodniczący Forum Muzeów Krakowa, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu.
9: No to nie wiadomo, o co pytać. Czy pytać o to, co będzie się działo na Wawelu podczas Nocy Muzeów, czy o ocenę Nocy Muzeów jako takiej? To nie, to może przejdziemy do drugiej z funkcji. Wawel. Co państwo przygotowali dla swoich odwiedzających, bo pewnie tłumów można się będzie spodziewać?
12: Zobaczymy. Natomiast myślę, że wyjątkową atrakcją dla wszystkich uczestniczących w Nocy Muzeum na Wawelu będzie możliwość zobaczenia stałych ekspozycji, przede wszystkim prywatnych apartamentów królewskich z gabinetem porcelanowym, ale również, co jest istotne, pokazujemy wystawy czasowe, w tym niedawno otwartą wystawę arcydzieła kolekcji Lanskorońskich Sztuka Antyku z bardzo nietypową i zachwycającą scenografią. A ponieważ na Zamku Królewskim już na dobre zadomowiła się sztuka współczesna, myślę, że instalacja, przepraszam za bałagan, również przyciągnie tych, którzy poszukują właśnie sztuki współczesnej na Nocy Muzeach. Całość wieczoru uprzyjemni występ Krakowi Dancy, a przy okazji będzie można zobaczyć również ogrody królewskie z wystawą Joanny Rajkowskiej.
9: Oby tylko pogoda nam dopisywała. Wawel otworzy miejsca też na co dzień niedostępne dla zwiedzających, czy raczej ograniczamy się i do wystaw stałych, i do wystaw czasowych?
12: W tym roku, czy generalnie, Wawel pokazuje wystawy stałe. Pamiętajmy bowiem, że na Wawel przychodzi kilkanaście tysięcy osób, co jest dużym wyzwaniem logistycznym, więc myślę, że zwiedzanie zakamarków to byłoby zbyt trudne dla tak masowego wydarzenia, jakim jest Noc Muzeów.
9: Inaczej odbiera się sztukę nocą, a inaczej odbiera się sztukę za dnia. Wawel inaczej pachnie, inaczej oddziałuje na nas w dzień i w nocy?
12: No, myślę, że na pewno. Myślę, że w nocy, w tych godzinach pomiędzy 19 a 1, Wawel jest miejscem podwójnie magicznym. Rzeczywiście atmosfera jest niesamowita, a przy pięknej pogodzie, miejmy nadzieję, wówczas zamek staje się miejscem wspólnym. I o to chodzi, w całej Nocy Muzeów. O to, aby być razem. Tegoroczne hasło Muzea Łączą właśnie wskazuje na ten aspekt, że nie tylko jest to przestrzeń podziwiania artefaktów, co oczywiście Zamek Królewski zapewnia, ale jest to miejsce niesamowite, miejsce, w którym przeżywa się kontakt z historią, sztuką, dziedzictwem.
9: No to teraz przechodzimy właśnie do hasła tegorocznej Nocy Muzeów. Muzea łączą.
12: Muzea łączą. Hasło powstało w relacji z wciąż dyskutowaną nową definicją muzeów. Myślę, że ten wymiar wspólnotowy instytucji muzealnych, gdzie podkreśla się bardzo pozytywny przekaz, jaki płynie z muzeów, jest tutaj autentycznie uniwersalnym przekazem. To muzea tworzą ludzie. Myślę, że jeżeli byśmy tylko skupiali się na artefaktach, byśmy mówili o zwiedzaniu magazynów muzealnych, a tak naprawdę chodzi o to, aby być w muzeum, aby to muzeum przeżyć.
13: Muzeum Narodowe w Krakowie jest tą instytucją, która 22 lata temu rozpoczęła to bardzo ciekawą i miłą tradycję w Krakowie. Tomasz Ostrowski, Muzeum Narodowe w Krakowie. Proszę koniecznie nas odwiedzić. Jesteśmy otwarci od godziny 19 do 24. Do gmachu głównego proszę przyjść na wspaniałe wystawy Gotyk w Karpatach, Młodopolska Grupa 5 i Szapocznikow osobiście. W każdym z naszych oddziałów przygotowaliśmy coś specjalnego. Można potańczyć u Wyspiańskiego, zwiedzić pracownię ikonografii Krakowa i zobaczyć, jak bada się dawne widoki Krakowa w sukiennicach oraz posłuchać muzyki w Szołajskich i w Ciołku. Wszystko na naszej stronie internetowej. Bardzo zapraszamy.
9: Czy Noc Muzeów w jakiś sposób dezorganizuje Państwa pracę? To jest takie duże wyzwanie dla muzealniczek i muzealników?
13: No, na pewno wiąże się to z przygotowaniem nowej oferty, ale wszyscy jesteśmy do tego przyzwyczajeni i z dużą sympatią podchodzimy do tej miłej tradycji. Czujemy się tego częścią, jesteśmy tego inicjatorami. Więc z roku na rok mieszkańcy i miłośnicy kultury mogą na Muzeum Narodowe w Krakowie liczyć.
9: No i kolejki się ustawiają chyba przed gmachem głównym.
13: Ustawiają się, ale lubimy kolejki. To też jest atmosfera. Zresztą nie trwa to tyle, żeby było to niemożliwe do przejścia. Wszystko jest dobrze zorganizowane, zwiedzać można w miłej atmosferze. Tak więc nie bójmy się kolejek, tylko przejdźmy do Muzeum Narodowego w Krakowie.
9: Noc jest trochę innym sposobem odczuwania sztuki w muzeach?
13: Jesteśmy zwierzętami dziennymi, ale działamy również nocą. Na pewno wpływa to na odbiór sztuki, ale Noc Muzeów to jest też po to, żebyśmy się spotkali, zobaczyli i cieszyli, bo tak naprawdę jest to święto miasta i mieszkańców.
14: Izabela Rak, rzeczniczka prasowa Muzeum Narodowego w Krakowie.
9: Przy okazji Nocy Muzeów, Muzeum Narodowe zadba także o zdrowie pań, które być może wybiorą się na te Nocy Muzeów. Akcja niecodzienna i ja nie pamiętam, żeby przy okazji właśnie tego wydarzenia coś takiego się działo. O czym mówimy?
14: W sobotę, dzień po Nocy Muzeów, zapraszamy wszystkie panie do gmachu głównego. Tam przed gmachem głównym właśnie w sobotę 16 maja stanie Mammobus. Jest to akcja towarzysząca wystawie Szapocznikow osobista. Artystka Alina Szapocznikow to wyjątkowa osoba. W swojej biografii, w swojej twórczości podejmowała takie tematy jak kruchość ciała, kruchość życia i przede wszystkim doświadczenia swojej choroby nowotworowej. Chorowała na raka piersi. Dzisiaj ta choroba jest już całkowicie diagnozowana i perspektywa wyleczenia i diagnozowania tej choroby jest o wiele dalej posunięta. Także uczcimy tą setną rocznicę urodzin Aliny Szapocznikow. Zapraszamy wszystkie kobiety od 45 roku życia do 74 na bezpłatne badania mammograficzne od 10 do 18.
15: Alicja Szymska, dział komunikacji i publiczności MUFO.
16: Marek Ślica, dyrektor MUFO.
9: Przed nami Noc Muzeów, no i co czeka na uczestników tego wydarzenia właśnie w Muzeum Fotografii w Krakowie.
15: W MUFO Rawkowicka zapraszamy na oprowadzania, także pokaz w czytelni wyjątkowych fotobooków, które już są niedostępne na rynku wydawniczym. Zapraszamy również na wyjątkową akcję fotograficzną, gdzie będzie można sobie zrobić portret aparatem wielkoformatowym i zabrać go od razu ze sobą do domu. Także doświadczenie retro. Zapraszamy też na MUFO Józefitów, gdzie będzie można zobaczyć przestrzenie na co dzień niedostępne, magazyny, pracownie, posłuchać wyjątkowych wykładów o technice polskiej fotografii, a także wziąć udział w warsztatach dla rodzin i dla dzieci z animacji poklatkowej i monotypii.
9: Noc Muzeów, kolejna już odsłona. No i co to dla MUFO
17: oznacza? Czy to jest kolejna szansa na pokazanie się, że tak, że jesteście, że istniejecie, że działacie i to działacie bardzo prężnie, czy być może jeszcze coś innego?
16: Na pewno noce muzeów są dla każdej instytucji muzealnej wielkim świętem i dlatego tak wielką wagę przykładamy do tego, żeby program Noce Muzeów był bardzo atrakcyjny, bo przecież jesteśmy otwarci na co dzień, a chcemy, żeby właśnie w ten jeden wieczór to była wizyta trochę nadzwyczajna, żeby się działo coś nieco innego niż zwykle można się spodziewać po wizycie w muzeum. Ja zachęcam, mimo że prognozy na razie są nam niepomyślne, żeby skorzystać z takiego faktu, że przy MUFO Rakowicka mamy piękne przestrzenie zielone, że działa kawiarnia, pojawiły się rzeźby Kingi Nowak, które przewieźliśmy ze Strzelnicy. To są atrakcje, które mam nadzieję zagrają przy lepszej pogodzie. Jak nie będzie pogody, mamy pawilon, będzie na pewno miło, będzie przyjemnie. Zapraszamy serdecznie do MUFO.
17: Bo MUFO jest wciąż, pomimo iż działa od bardzo wielu lat, takim miejscem nie do końca odkrytym. Już ta teza zawarła się w moim poprzednim pytaniu.
15: Tak, ale to może właśnie idealna okazja, żeby je odkryć. Noc w muzeum, czy jest coś wspanialszego?
16: Zapraszamy, bo wiemy, że przez tego typu wydarzenia rozchodzą się informacje o wielu placówkach muzealnych, bo my ten problem przekuwamy na sukces i myślę, że wiele jest placówek, które żyją w cieniu Wawelu, Muzeum Narodowego, które właśnie w tym wyjątkowym wydarzeniu uczestnicząc pokazują się miastu i światu, że jesteśmy fajni, jesteśmy fancy, chodźcie do nas nie tylko raz w Noc Muzeów.
9: A po krótkiej przerwie wracamy do tego tematu.
8: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
18: W tym roku będziemy udostępniać dwie przestrzenie. W głównym gmachu Krykoteki przy ulicy Nadwiślańskiej będzie można zwiedzać dwie wystawy. Małgorzata Paluch-Cyburska, kierownik Muzeum Tadeusza Kantora w Krykotece w Krakowie. Jedna wystawa poświęcona będzie twórczości Tadeusza Kantora i jest to wystawa zatytułowana Tadeusz Kantor Terapię Widzeń, gdzie tym razem Tadeusz Kantor nie występuje solo, czyli tutaj możemy mówić o odejściu od muzeum jednego artysty jako Krykotece, albowiem jego twórczość jest kontekstualizowana przez artystów współczesnych. Będziemy na tej wystawie mogli zobaczyć różne etapy twórczości Kantora, obiekty z kolekcji Krykoteki oraz archiwalia. I o godzinie 20 oraz 21.30 odbędzie się oprowadzanie po wystawie, na które serdecznie zapraszamy. A zaraz za ścianą odbywa się wystawa czasowa zatytułowana Dzikie Harce. Jest to wystawa, na której z kolei w ogóle nie możemy zobaczyć Kantora w sposób materialny. Natomiast był on inspiracją dla twórców wystawy, którzy postanowili stworzyć taką interaktywną przestrzeń działania zabawy, gdzie jednak te odniesienia do Kantora są bardzo silne poprzez inspirację. Jest to wystawa, na której można się bawić, a jednocześnie edukować. I w związku z tą wystawą między 19 a 21 odbędzie się warsztat i dla małych dzieci, i dla osób dorosłych. Warsztat inspirowany malarstwem Informel, któremu Kantor był bardzo bliski i bardzo często wykorzystywał zarówno w malarstwie, jak i w twórczości teatralnej malarstwo gestu. Zatem na rozłożonych foliach w kombinezonach będzie można chlapać farbą i bawić się w artystę. A w oddziale Krykoteki na Małym Rynku przy ulicy Siennej 7/5 będzie można zobaczyć pokój Kantora, który jest wystawą stałą. Pokój artysty, w którym mieszkał przez ostatnie 3 lata życia z zachowanym wystrojem, a pokojowi towarzyszy zaprojektowana przez Kantora galeria, gdzie w tym roku będziemy pokazywać maszynę do kineform Andrzeja Pawłowskiego.
19: Edyta Gajewska, Muzeum Inżynierii i Techniki. Jestem kierowniczką działu promocji. Tym razem przygotowaliśmy coś specjalnego, a to dlatego, że o godzinie 18 u nas w siedzibie głównej przy ulicy Wawrzyńca, Świętego Wawrzyńca 15, odbędzie się oficjalne otwarcie z udziałem dyrektorów muzeów krakowskich. I to nas trochę zobligowało do tego, żeby pokazać się specjalnie. To jest dla nas też wyjątkowa okazja, bo otworzyliśmy nasz drugi oddział, czyli hangar Czyżyny, gdzie jest wystawa Machiny Leonardo da Vinci. Więc w tym roku zapraszamy do siedziby głównej, zajezdnia Świętego Wawrzyńca 15, do Ogrodu Doświadczeń, czyli naszego pierwszego oddziału, dobrze już Państwu znanego, i do hangaru Czyżyny.
17: Każdy z tych oddziałów ma jakiś swój indywidualny charakter. W jaką stronę idzie Muzeum Inżynierii i Techniki? Bo hangar, no właśnie, mamy machiny Leonarda, była wystawa autobusów, były też inne immersyjne wystawy. I właśnie pytanie o to zacieranie się trochę tych granic pomiędzy placówką muzealną a placówką rozrywkowo-muzealną.
19: No to jest dylemat związany z budżetem instytucji, to znaczy hangar Czyżyny robi niesamowite wrażenie, ale to jest ogromna kubatura przeszklona. Ogrzanie tego budynku to jest ogromny koszt, więc staramy się racjonalizować i też wystawy imersyjne były trochę po to, żeby mogły tam być prezentowane inne wystawy i takich możliwości po prostu szukamy, wiemy w jakiej kondycji jest miasto i staramy się naszym budżetem gospodarować w sposób jak najlepszy, więc zapraszamy i na różne rozrywkowe rzeczy. Z tego też wynika na przykład wystawa światełek w Ogrodzie Doświadczeń poza sezonem, kiedy nasz ogród i tak byłby zamknięty. To zapraszamy Państwa wtedy na coś, co jest czystą, ludyczną zabawą, efektowną, ale mniej związaną z naszą działalnością, ale dzięki temu nie podnosimy ceny biletów drastycznie, więc proszę docenić. A w tym roku w naszej siedzibie głównej będziemy mieli kilka takich rzeczy, których normalnie codziennie w muzeum Państwo nie zobaczycie, więc bardzo zwracam na to uwagę. Otworzymy pracownię konserwacji. To będzie okazja, żeby porozmawiać z naszymi konserwatorami, dowiedzieć się, w jaki sposób ratujemy zabytki techniki, jakie dylematy są z tym związane, bo każdy taki zabytkowy przedmiot to jest często kilka warstw różnej, nie wiem, emali, lakieru, farby. To jest zawsze pytanie, czy wracać do tego pierwszego wyglądu, czy zostawić te ślady narosłe przez wieki. W pracowni konserwacji pokażemy też unikat. Ci, którzy interesują się motoryzacją, będą wiedzieli auto o nazwie Meduza. Unikat w naszych zbiorach od niedawna będzie tylko w tę noc pokazany, ponieważ będzie poddany pewnie dwuletniej konserwacji u nas.
17: To ja dopowiem, to mikrosamochód w latach 50. państwo pod nazwą PRL, czyli Polska Rzeczpospolita Ludowa, szukała takiego samochodu dla mas. Było kilka różnych projektów. Mikrus, Meduza, Smyk i parę jeszcze innych. Ostatecznie Mikrus z Mielca trafił do małoseryjnej produkcji. Meduza niestety nie. Bardzo ciekawa konstrukcja. Tak dopowiem tylko.
19: Tak. On pięknie wygląda, robi wrażenie i co więcej, niedawno pozyskaliśmy do zbiorów syrenkę i ona też będzie prezentowana. Jeszcze nie wiemy, czy w pracowni konserwacji, czy na zewnątrz. Dużo zależy od pogody, bo jednak podstawową naszą misją jest chronienie zabytków, nie tylko ich udostępnianie i pokazywanie, więc tu na pewno warunki pogodowe podyktują nam warunki, ale mamy też inne atrakcje. Razem z Uniwersytetem z FAPS i z takim bardzo ciekawym artystycznym kolektywem będziemy prowadzić happening artystyczny. Będzie można u nas przynieść albo skorzystać z przedmiotów dostępnych na miejscu i zrobić portret chochli, pokrywki, garczka, miksera, co tam komu się spodoba. I co więcej, te portrety, ja widziałam takie próbne portrety, one wyglądają zupełnie kosmicznie, bo my nie zwracamy uwagi na takie sprzęty codziennego użytku, a wystarczy sobie pomyśleć, zbliża się lato i wyobraźmy sobie nasze życie bez lodówki.
20: Marek Sosenko, twórca kolekcji zabawek i Muzeum Zabawek w Krakowie.
17: Muzeum Zabawek w Krakowie, mikroskopijna, chciałoby się powiedzieć, placówka, ale z niesamowitą duszą, z niesamowitym charakterem i też udowadniająca Państwa pasję do zabawek. Co Państwo przygotowali z okazji Nocy Muzeów?
20: Ja najpierw chciałem tylko sprostować, gigantyczna kolekcja, gigantyczne magazyny, natomiast mikroskopijna ekspozycja. I na ten rok przygotowaliśmy prezentację dawnych przeźroczy z latarni magicznych, czyli takich pradziadków kina i filmików, które będą wyświetlane i czytane przeze mnie z lat 50., 60. XX wieku. Same latarnie magiczne to jest coś, co właściwie jest tematycznie po drodze bardzo tegorocznemu hasłu, że mamy ludzi gromadzić, łączyć i na takie prezentacje, wyświetlania obrazów z latarni magicznych wszyscy, którzy tylko byli w najbliższej okolicy, zgłaszali się i oglądali to z wielkim, wielkim zainteresowaniem, zwłaszcza, że od czasu do czasu kolekcja możliwości, czyli tych nowych przeźroczy, powiększała się, bo kolejne przeźrocza były kupowane na różnych targach, czy przede wszystkim w sklepach dawniejszych.
17: Jak państwo wpadli na to, żeby przypomnieć takie latarnie magiczne, bo to ja nie kojarzę takiego urządzenia.
20: W ogóle to jest zwiastun projektu, który będzie bardzo dużą wystawą i bardzo wszechstronną, niezwykle skomplikowaną, dlatego że będziemy chcieli pokazać, jak najróżniejsze urządzenia optyczne działają, żeby pokazać świat w innej formie, chociażby zniekształcony, bo na przykład mamy też krzywe lustra, mamy specjalne lustra, w których oglądano najwcześniejsze pocztówki czy fotografie. Także to jest jeden z takich działów, który my nazwaliśmy dział optyczny, bo wszystko się opiera właśnie o tą optykę. Natomiast w tej chwili jest to zwiastun, czyli zapowiedź wystawy, która jednak łączy się z tym, że jak popatrzymy na młodzież i dorosłych, nawet jadących w tramwaju, czy siedzących w dorożce wynajętej za ciężkie pieniądze w rynku, to okazuje się, że wszyscy trzymają w ręku telefony, które właściwie izolują ich od całej reszty towarzystwa. Natomiast te latarnie magiczne magicznie ściągały całą publiczność i nie było to wyświetlanie tylko dla jednej osoby, tylko dla dużego audytorium. Chcę pokazać, jak to audytorium reagowało, bo okazuje się, że dwa lata temu, kiedy poza normalną prezentacją wystawową było też czytanie bajek, to kiedy dzieci już udały się do spania, czyli po godzinie 22, ja poszedłem dalszą ekspozycję pokazywać. To była wystawa zupełnie niezwiązana z nocą muzeów, ale interesująca zwiedzających. I w pewnym momencie ktoś przybiega i mówi: no a kiedy będzie dalsze czytanie? No i okazało się, że musiałem do prawie pierwszej w nocy czytać bajeczki dorosłym. Zastanawiałem się, skąd się wzięła taka historia. No i doszedłem do wniosku, że po pierwsze, jedni chcieli jeszcze raz usłyszeć bajeczki, a nie wypadało im samym sięgać po książeczki swoich dzieci, a drudzy nigdy pewnych bajeczek nie usłyszeli, więc to dla nich było szczególne przeżycie.
0: Renata Kosowska, zastępca kierownika Muzeum Przyrodniczego ISES-PAN.
17: Muzeum Przyrodnicze, placówka bardzo mało znana. Ja państwa placówkę znam. Raz, że kiedyś studiowałem biologię, nie za długo, ale jednak, i odwiedzałem was. Dwa, byłem tam z jednym z moich dzieci swego czasu. I tak, no chyba będziemy was odkrywać podczas nocy muzeów.
0: Tak, tym bardziej, że jesteśmy trochę ukryci. Trzeba przejść przez biuro paszportowe, żeby się dostać do zabytkowych łaźni, w których się mieści nasze muzeum.
17: Przypomnę, ulica Sebastiana.
0: Tak, Świętego Sebastiana 9. No i a propos odkrywania, to mamy bardzo dużo paleontologicznych wykopalisk, które można u nas zobaczyć, zarówno kości mamutów, jak i jedyny na świecie okaz nosorożca włochatego zachowany w całości, skamieniałości, najróżniejsze muszle ślimaków, małży, dużo wypreparowanych okazów. To wszystko będzie można podczas nocy muzeów u nas oczywiście zobaczyć, a oprócz tego zapraszamy też na prelekcję. Będziemy mieli prelekcję dotyczącą krakowskich łowców mamutów, a także planetę owadów pokazującą ogromną rolę owadów w przyrodzie i muszle czasu to podróż przez pradawne morza, jaskinie aż do współczesnych, zachowanych do dzisiaj okazów muszli.
17: No właśnie, te wątki krakowskie, czy pre- albo pra-krakowskie się u Państwa pojawiają, no bo to jak wiadomo, Kraków był stolicą nie tylko Polski, ale jeszcze wcześniej, zanim ludzie dominowali, czy zaczęli dominację swoją na świecie, no to mamuty tutaj nam dość ochoczo hasały. I tak, i to wszystko można u Państwa zobaczyć.
0: Te już nie hasają, ale mamy kości i czaszkę właściwie jednego mamuta. Mamy wystawę, która nazywa się Spadzista, bo w Krakowie mamuty były, żyły, chodziły i właśnie mamy takie największe w Europie stanowisko, które nazywa się Spadzista w Lesie Wolskim i tam właśnie była rzeźnia mamutów i można u nas zobaczyć wystawę z tym związaną.
9: W tym miejscu stawiamy kropkę, a po więcej informacji odsyłam Was tradycyjnie na stronę internetową Krakowskich Nocy.
8: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
9: W krakowskim szpitalu specjalistycznym imienia Jana Pawła II powstał nowy oddział transplantologii i mechanicznego wspomagania krążenia. Dzięki nowej jednostce pacjenci po przeszczepach serca lub z ciężką niewydolnością tego narządu będą mogli leczyć się w bezpiecznych, sterylnych i nowoczesnych warunkach. To pierwszy z tematów, jakimi zajmiemy się w naszej dzisiejszej audycji. Kuba Kusy, witam i zapraszam.
10: Zdrowy Kraków.
1: Przestrzeń oczywiście cieszy, dlatego że przestrzeń pozwala na bezpieczne leczenie pacjentów, na leczenie pacjentów, które prowadzi do minimalizacji infekcji, minimalizacji innych powikłań na oddziale transplantologii. Wojciech Płazak, jestem profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownikiem oddziału transplantologii i mechanicznego wspomagania krążenia. Ale to, co w tej przestrzeni się znajduje, to jest przede wszystkim zespół. Innowacją, która jest bardzo rzadko w świecie spotykana i w Polsce też, jest to, że zespół jest interdyscyplinarny, to znaczy w tym oddziale pracuje 12 lekarzy etatowych, 5 specjalizacji lekarskich, a więc nie jest tak jak na innych oddziałach, że musimy czekać na konsultacje wielospecjalistyczne. Każdy pacjent jest z definicji widziany codziennie przez wielu lekarzy, wielu specjalności, stąd też problemy wykrywane są bardzo wcześnie, pacjent jest natychmiast leczony. Mamy 24-godzinną, absolutnie codzienną dostępność do wszystkich procedur, którymi dysponujemy. Oprócz oczywiście przeszczepu serca, bo to jest problem oczekiwania na dawce.
21: To, co otwieramy, jest szczególne. Karol Wierzbicki, jestem kardiochirurgiem, transplantologiem klinicznym, ponieważ takie oddziały, które stricte zajmują się transplantacjami i mechanicznym wspomaganiem krążenia, są bardzo unikatowe, są bardzo rzadkie. To jest takie wyjątkowe miejsce dla pacjentów z najbardziej zaawansowaną niewydolnością serca. Oddziały kardiologiczne, z którymi jesteśmy w najlepszej współpracy, zajmują się pacjentami nieco mniej chorymi. I układ jest taki, że jeżeli ci pacjenci bardzo chorzy na serce, przebywający w tych szpitalach kardiologicznych, w oddziałach kardiologicznych, zaczynają się pogarszać, to wtedy te oddziały kontaktują się z naszym oddziałem, dedykowanym już pacjentom, którzy powinni być rozważani jako kandydaci do przeszczepu serca czy do długoterminowego wspomagania krążenia.
1: Pacjenci w najcięższym stanie, czyli we wstrząsie kardiogennym, to znaczy realnie pacjenci przywiezieni do szpitala w stanie umierania, którzy mieliby 100% śmiertelność bez pomocy medycznej, to są pacjenci, którzy wychodzą stąd, 90% praktycznie takich pacjentów wychodzi stąd na własnych nogach i żyje długo. Aczkolwiek hospitalizacja jest ciężka, związana z wieloma decyzjami podejmowanymi przez pacjenta, zazwyczaj także przez rodzinę pacjenta. I to jest hospitalizacja, która średnio we wstrząsie kardiogennym to jest 71 dni. Trzeba sobie wyobrazić chorego człowieka, którego boli, który się źle czuje, któremu jest duszno, któremu inni starają się pomóc, ale też takiego, który jest w obcym dla siebie środowisku, a często jest pierwszy raz w szpitalu. W związku związku z tym ten szpital musi wyglądać bardziej jak dom. Nie może być pacjent skazany na widok bloku operacyjnego, narzędzi chirurgicznych oraz innych stresujących rzeczy, ponieważ tak naprawdę chcemy pomóc całemu człowiekowi, to znaczy tak, żeby on w dobrym stanie zarówno fizycznym, jak i psychicznym stąd wyszedł.
21: Jest w tej chwili tak, że jest to zamknięta przestrzeń dedykowana wyłącznie tym pacjentom, których wspomniałem.

0: no szczególnie jak daje się to odczuć, ukochał transplantologię, żeby właśnie zrobić takie miejsce bardzo, bardzo specjalne dla tych pacjentów. To miejsce pozwala na bardziej szczegółową diagnostykę, bardziej zaawansowane i długotrwałe leczenie. Niektórzy pacjenci wymagają wielomiesięcznego przygotowania, żeby móc zrobić przeszczep serca czy wszczepić układ do wspomagania mechanicznego, a wiele, wiele oddziałów po prostu nie może sobie pozwolić na tak przedłużone hospitalizacje i tak zaawansowaną diagnostykę tej bardzo wyjątkowej grupy pacjentów. W Krakowie nie ma podobnych oddziałów. Jest to jeden też na cały tutaj taki szeroko zakrojony makroregion, bo i na województwie podkarpackim i w Małopolsce takiego oddziału oczywiście nie ma. To jest jedyny, tym bardziej jesteśmy szczególnie dumni. Możemy tutaj leczyć jednoczasowo kilkunastu pacjentów i myślę, że to będzie oddział był tak projektowany, żeby stworzyć maksymalny komfort dla pacjentów zgodnie z bardzo, bardzo wyśrubowanymi zasadami pobytu tych pacjentów, z bardzo wysokim standardem i z wszelakimi kategoryzacjami, sprzęt, określone położenie sal, wyposażenie każdej sali w łazienki, są sale jednoosobowe dla izolacji pacjentów, którzy mają różnego rodzaju infekcje. To jest bardzo rzadko spotykane.
1: Jeśli chodzi o to, czym dysponujemy, to dysponujemy oczywiście pełną farmakoterapią, tak jak na świecie, w pełnym wydaniu farmakoterapii, także presorowej, dożylnej, ale przede wszystkim mechanicznym wspomaganiem krążenia. Często jest tak, że pacjent, który do nas przyjeżdża, jest pacjentem, któremu farmakoterapia, nawet mega farmakoterapia nie wystarcza. W związku z tym musimy funkcję serca, a często i funkcję płuc, a często i funkcję nerek wspomóc w jakiś mechaniczny sposób. A zatem tak jak nerki wspomagamy dializoterapią, tak jak respiratoroterapią możemy po części wspomóc funkcję płuc, tak samo za pomocą różnych rodzajów pomp, na przykład pomp Impella czy pomp HeartMate 3, wspomagamy pracę serca. Te pompy dają nam rzut, czyli przepływ krwi przez te pompy taki jak prawidłowe serce. A zatem nierzadko jest sytuacja taka, kiedy pacjent, u którego serce praktycznie de facto już nie działa albo działa bardzo słabo, może wędrować korytarzem po wszczepieniu takiej pompy. Mieliśmy nawet, jeżeli to jest w jakiś sposób ciekawe, choć jest to kazuistyka, pacjentów, którzy przychodzili do nas w zatrzymaniu krążenia bez własnej funkcji serca z pompami, ponieważ twierdzili, że coś się zmieniło w ich stanie i chcieli się skontrolować. Cała funkcja ich serca to była właśnie funkcja wszczepionej pompy.
0: My też regularnie odwiedzamy zaprzyjaźnione, zresztą tylko takie mamy oddziały kardiologii w naszym makroregionie i opowiadamy o naszych możliwościach, przekazujemy szybkie łącza, numery telefonu, uczulamy kolegów kardiologów na to, żeby identyfikowali tych pacjentów, którzy powinni być skierowani właśnie do oddziału transplantologii. No a żeby mieć gdzie tych pacjentów kierować, no to musiał taki oddział transplantologii powstać.
2: Zmieniamy temat, ale pozostajemy w orbicie służby zdrowia, bo Wojewódzki Szpital Dziecięcy imienia Świętego Ludwika obchodzi 150 lat istnienia. Z tej okazji lecznica zapowiada wystawę, grę miejską i atrakcje dla najmłodszych.
3: Jest to jeden z najstarszych szpitali w Polsce, jeżeli chodzi o pediatrię. Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego. I dla nas bardzo istotny i bardzo ważny element jest to, że ten szpital leczy i pomaga dzieciom, a dla rodziców całym światem są dzieci. Stąd to jest bardzo ważny ośrodek. Województwo Małopolskie nie szczędzi środków, tylko inwestujemy po to, aby nie tylko sprzęt, ale też otoczenie, a w przyszłości nowy budynek był na bardzo wysokim poziomie. Chcemy, aby misja, która była jest stworzona 150 lat temu, była jak najbardziej aktualna, to znaczy dbamy o zdrowie, życie i uśmiech dziecka tutaj w Małopolsce. Stąd bardzo ważnym elementem jest, albo najważniejszym jest kadra medyczna. Kadra medyczna, która jest jedna z najlepiej przygotowanych, bardzo dobrze wyszkolonych, jeżeli chodzi o egzaminy rezydenckie, są to najlepsze osoby z tego szpitala i to jest dla nas bardzo ważny potencjał, w którego warto inwestować. Następnie bardzo mocno inwestujemy w nowoczesny sprzęt, nie tylko w szpitalu na

0: Fundacji Strzeleckiej, ale też jakby drugą odnogą tego szpitala jest Małopolskie Centrum Rehabilitacji w Radziszowie i tam odbywają się nowoczesne metody rehabilitacji dla dzieci i młodzieży, również realizowane w ostatnich latach nowe obiekty, ale przede wszystkim nowoczesny sprzęt. Nowoczesny sprzęt, który wspiera rehabilitację i co jest również bardzo ważnym elementem, a mianowicie, że ta pomoc jest realizowana nie tylko dla dzieci z Małopolski, ale również jeżeli zachodzi taka potrzeba, to również inni pacjenci spoza naszego regionu to wsparcie otrzymują. Szpital realizuje bardzo dużo różnego rodzaju procedur. Widzimy, że z roku na rok ta ilość procedur jest większa. Nowoczesne metody leczenia są jeszcze to bardziej intensywne i chociażby w zakresie żywienia dziecka, odpocząwszy pierwszych dni swojego już tutaj życia, ten szpital opiekuje się dziećmi, ale również w zakresie pomocy z FAST, począwszy od pacjentów z Krakowa po Nowy Targ czy po Miechów, ten szpital realizuje to wsparcie. Dla nas istotne jest to, że warto inwestować w szpital, ale przede wszystkim warto inwestować w zespół, bo zespół liczy prawie 500 osób, które pomagają na co dzień dzieciom i młodzieży z Małopolski, a nie ma lepszej inwestycji, ważniejszej inwestycji, jak inwestowanie w zdrowie i bezpieczeństwo najmłodszych Małopolan.
1: Mamy taką dużą konferencję naukową. Stanisław Stępniewski, dyrektor Szpitala Świętego Ludwika w Krakowie, która odbędzie się tutaj niedaleko na Wielopolu. I tam będziemy przedstawiali głównie to, co robimy, a możemy się pochwalić pewnymi rzeczami w sensie medycznym, bo mamy najlepszy oddział reumatologiczny w Polsce. Jesteśmy jedyni w Małopolsce, którzy leczą dzieci psychiatryczne do 14 roku życia. Nikt takiego nie ma. Prowadzimy przesiew mukowiscydozy. Mamy w zasadzie całość diagnostyki obrazowej u nas w szpitalu. Mamy też oddział chorób rzadkich, co jest takim ewenementem na dużą skalę. Także mamy takich parę punktów, gdzie absolutnie się wyróżniamy ponad przeciętność. Wracając raz do obchodów, tam będziemy to na tej konferencji przedstawiać. Natomiast 1 czerwca na terenie szpitala będzie duży festyn dla dzieci i dla rodziców. W międzyczasie będą tak zwane gry uliczne, które będą też, myślę, że cieszyły się dużym zainteresowaniem, jeżeli chodzi o dzieci i o osoby dorosłe również.
0: Ja potocznie nazywam, że to powstanie takie centrum dla dzieci, które potrzebują wsparcia, a bardzo często nadużywają telefonów komórkowych, tabletów. Stąd nasza determinacja samorządu województwa małopolskiego, aby taki obiekt przy ulicy Strzeleckiej powstał. Jesteśmy na takim etapie, otóż, że przed wakacjami zostanie ogłoszony przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie tegoż obiektu. Mamy zabezpieczone środki w ramach środków europejskich budowania odporności w naszym regionie. Natomiast kluczowym elementem w tym przypadku będzie to, jak otworzymy oferty, jaka będzie wartość całej inwestycji. Niemniej jednak już do tej pory województwo małopolskie ponad 24 miliony złotych zainwestowało w ten projekt, kupując nieruchomość i przez to szpital stał się właścicielem nieruchomości i następnie będziemy realizować. Cel jest bardzo ambitny, bo chcemy, aby w 2029 roku to centrum było oddane w ręce lekarzy, w ręce specjalistów i pomagało dzieciom i młodzieży. Ambitny plan, niemniej jednak, ja tutaj w formie żartu powiem, że chciałbym na równą, okrągłą rocznicę 153 lat funkcjonowania szpitala to centrum otworzyć.
1: To jest takie uproszczenie oczywiście, ale to jest prawda. Zresztą Państwo widzicie doskonale, co się dzieje. W zasadzie wszyscy naokoło jadący tramwajem, no z autami to różnie bywa, ale mają telefon w ręce. Niestety to samo dzieje się, jeżeli chodzi o dzieci. Ale z dziećmi jest tego typu problem, że one nie tak jak dorosły są w stanie wiedzieć, że jednak ten telefon komórkowy i tam treści w tym telefonie komórkowym to nie jest rzeczywistość. Czasami jest rzeczywistość, ale bardzo wiele wątków jest takich zupełnie irracjonalnych. I to bardzo wpływa na psychikę u dziecka, bo ta psychika się dopiero wtedy buduje. I w związku z tym, po pewnym czasie, kiedy dziecko zaczyna nadużywać telefonii komórkowej, jemu się wydaje, że ten świat tam to jest normalna rzeczywistość. I tu się zaczynają pierwsze problemy. Widząc to, chcemy w przyszłości, niedalekiej, bo w zasadzie za 3 lata, aby powstał nowoczesny szpital Małopolskie Centrum Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, ale również z oddziałem, który się będzie zajmował tego typu uzależnieniami, a to też jest ewenement na skalę Polski w tym momencie, bo oczywiście są ośrodki, które się tym zajmują, ale to jest jakby dodatkowa rzecz, która tam jest.
2: Teraz krótka przerwa, zostańcie z nami.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
2: Powraca cykl miejskich spacerów w Parkobud. Zarząd Zieleni Miejskiej zaprasza do wspólnej eksploracji krakowskich parków. W tym roku uczestnicy poznają różne oblicza rzecznych dolin. Tematy dobrano tak, by pokazać specyfikę tzw. parków rzecznych i ich wpływ na funkcjonowanie miasta. Eksperci opowiedzą o historii ukształtowania terenów podmokłych, o ptakach i owadach je zasiedlających, a także o roślinności specyficznej dla tych obszarów. Spacery będą odbywały się w wybrane soboty do końca wakacji.
4: Ekologia w Krakowie.
5: Jak co roku zapraszamy na spacery realizowane w ramach Parkobuta. Aleksandra Mikolaszek, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Spotykamy się w krakowskich parkach, spacerujemy po nich, ale zawsze też spotykamy się ze specjalistą z jakiegoś tematu, który nam tą zieleń pokazuje z jakiejś określonej perspektywy. Bo rzeczywiście te spacery po parkach nigdy nie są nudne, ale mogą być bardzo różnorodne. I to w ramach tego projektu pokazujemy. W tym roku skupiamy się na parkach rzecznych. I to rzeki są tym tematem przewodnim. Kolejne spotkania, które zaplanowaliśmy od kwietnia do sierpnia, to właśnie Wilga, Białucha, Dłubnia, Rudawa. To są te miejsca, które będziemy odwiedzać i na które będziemy spoglądać pod bardzo różnym kątem. Bo zapraszamy specjalistów od historii, od geomorfologii, od entomologii, od botaniki, tak żeby te ciekawe przestrzenie wzdłuż rzek pokazać od różnych stron, ale przede wszystkim pokazać to, jak bardzo są ważne dla miasta. Bo rzeki łączą różne tereny zieleni, są bardzo ważne pod kątem bioróżnorodności, pod kątem kształtowania specyficznego ekosystemu, o który w miastach musimy dbać, który musimy chronić, dlatego te tereny wzdłuż rzek są systemowo włączane w sieć parków rzecznych, które w Krakowie funkcjonują i które chcemy rozwijać, ponieważ jest to bardzo cenny zasób, jeśli chodzi o tereny zieleni.
6: No właśnie, bo ta tegoroczna edycja koncentruje się na parkach rzecznych. Dlaczego właśnie te miejsca są tak ważne dla miasta?
5: Rzeki łączą wiele terenów. Rzeka przepływa przez dany obszar, więc jest takim naturalnym korytarzem ekologicznym, który pod kątem występujących gatunków, zarówno roślin, jak i zwierząt, łączy pewne ekosystemy. Ciągnie się na długim odcinku, więc też spaja systemy zieleni w taki sposób, że tworzy takie naturalne miejsca do przemieszczania się, do tego, żeby z jednego zielonego miejsca przemieścić się do drugiego, są takimi ekologicznymi ścieżkami. I warto jest dbać o te tereny właśnie wzdłuż rzek, ponieważ one dają możliwość połączenia różnych parków, różnych miejsc, ale też ze względu na swoje wartości ekosystemowe są bardzo bioróżnorodne. To jest miejsce bytowania różnego rodzaju roślin, zwierząt, które ciężko znaleźć w innym ekosystemie. I rzeczywiście parki rzeczne mają ogromne znaczenie, sprzyjają bioróżnorodności i dlatego zachęcamy do tego, poświęciliśmy im właśnie całą edycję tego projektu po to, żeby pokazać, jak wiele kryje się w nich życia, jak duże mają znaczenie i po to, żeby pokazać, że można je oglądać z różnej perspektywy. W tym będą pomagali zaproszeni goście, specjaliści z różnych dziedzin, którzy prowadząc uczestników spaceru przez te tereny rzeczne, będą skupiali się na jakichś konkretnych aspektach funkcjonowania tej przestrzeni, ale myślę, że jako całość będzie się to składało na jedno przesłanie. Rzeki w miastach są bardzo ważne, parki rzeczne są bardzo ciekawym miejscem do tego, żeby spędzać w nich czas, ale to wszystko też mówi o tym, że są miejscami, które powinniśmy chronić i o które powinniśmy się troszczyć.
6: Czy Parkobud w zieleni w takim razie ma bardziej charakter taki edukacyjny czy rekreacyjny, a może właśnie jedno i drugie?
5: Zawsze staramy się połączyć przyjemne z pożytecznym. I ta rekreacja w mieście może być bardzo przydatna. przydatna do tego, żeby pewne zjawiska rozumieć, zapoznawać się z nimi. I nawet dla tego najmłodszego pokolenia, które serdecznie zachęcamy do wszystkich naszych aktywności zawsze i do tego, żeby odwiedzać Zieleń, spędzać czas nie przed ekranem telefonu, ale właśnie w krakowskich parkach. Nawet jeżeli jakaś część wiedzy może się okazać za trudna, to i tak dziecko spędza czas na zewnątrz, ciekawie i zyskuje jakiś zalążek wiedzy, którą może w formie pasji kiedyś rozwinie. Zawsze tutaj staramy się właśnie tą rekreację połączyć z czymś pożytecznym. Zieleń jest do tego idealnym miejscem, bo oprócz tego, że w niej odpoczywamy, to jeszcze poznajemy jej wartość. W mieście jest to dla nas szczególnie cenne.
6: Dobrze, że Pani tutaj nawiązała do obecności dzieci, bo tak się zastanawiałam, kiedy Pani wymienia ekspertów, którzy będą tutaj prelegentami. Czy te spacery właśnie są inicjatywą dla takich już pasjonatów przyrody, czy raczej właśnie dla wszystkich mieszkańców?
5: Myślę, że dla wszystkich mieszkańców. A połączenie i młodszych, i starszych jest zawsze korzystne. Zapraszamy całe rodziny, zapraszamy dziadków z wnukami, zapraszamy rodziców z dziećmi, osoby bez dzieci również, bo myślę, że to jest wiedza, która przyda się każdemu. To jest sposób spędzenia czasu, który każdego z nas relaksuje. I rzeczywiście to przebywanie w zieleni, przebywanie na zewnątrz ma dla nas ogromne korzyści w ogóle, jako dla ludzi, takie psychofizyczne. Więc do tego zawsze serdecznie zachęcamy, żeby w taki sposób spędzać czas aktywnie. Na Parkobud obowiązują zapisy. Zawsze przed konkretnym terminem ogłaszane są one na naszej stronie, w naszych social mediach. Można się zapisać na stronie Zarządu Zieleni Miejskiej. Są wszystkie dostępne informacje w tym temacie. Są już podane terminy, niektóre wstępnie, niektóre już bardzo konkretnie. Spotykamy się w soboty. Zachęcamy do tego, żeby skorzystać z tej oferty i myślę, że jest to taki sposób spędzenia czasu, który będzie odpowiadał każdemu i młodszemu i starszemu, bo rzeczywiście to przebywanie wśród zieleni dla każdego z nas ma pozytywny wpływ.
6: Tegoroczna edycja Parku Kobuta już się rozpoczęła, za nami jest już kilka spacerów, więc gdybyśmy miały tak zachęcić, jak wygląda typowy spacer w ramach tego projektu?
5: Taki typowy spacer, no zaczynamy od zapisu, od zarezerwowania miejsca, później dostajemy informacje, w jakim miejscu jest zbiórka, w jakim miejscu się spotykamy i w zależności od tego, z kim spacerujemy, po jakim terenie się poruszamy, to tutaj osoba, która prowadzi spacer, jest takim naszym przewodnikiem i dostosowuje tak naprawdę to, co się wydarzy na tym spacerze do grona osób, która się pojawi, bo myślę, że nawet spacery, na których było dużo dzieciaków i na których zapoznawały się z owadami, czy z pająkami. Różne mieliśmy edycje naszych spacerów i różne tematy. No to zaciekawione były najbardziej dzieci, ale myślę, że nie jeden dorosły też z ogromnym zaciekawieniem spoglądał na to wszystko. Więc musimy na pewno być odpowiednio ubrani do pogody, zadbać też o obuwie. Jeżeli to są parki rzeczne, to czasami w niektórych lokalizacjach może być to teren podmokły. Warto przygotować się na to, że w zieleni możemy się ubrudzić, jest to bardzo wskazane, zwłaszcza w przypadku osób młodszych, więc do tego zachęcamy, żeby spojrzeć w prognozę pogody, żeby dostosować ubranie i cieszyć się z tym spacerem, a prowadzący zadba o całą resztę.
6: Czyli Pani nie zachęcamy do zakładania białych dżinsów, które wszystkie lubimy zakładać na wiosnę, a raczej właśnie przygotowanie może nieco gorszych ubrań i myślę, że kalosze do tych parków rzecznych mogą się przydać, ale chciałabym jeszcze nawiązać z racji tego, że w tym roku wzięliście Państwo na tapet parki rzeczne. Jak to wyglądało w latach ubiegłych? Jakie parki eksplorowaliście, czy też tak grupowaliście tematycznie?
5: Różne to były spotkania. To były spotkania zarówno w formie parkobuta, wcześniej parkobusa, czyli idei, że wspólnie jeździliśmy autobusem do tych miejsc, ale to też były różnego rodzaju spacery z budżetu obywatelskiego. Zawsze w każdym miejscu, które odwiedzamy, staramy się znaleźć coś charakterystycznego. Albo spotykamy się z ornitologiem i obserwujemy ptaki, albo spotykamy się z entomologiem, który nam pokazuje świat owadów. I rzeczywiście spojrzenie na teren zieleni pod kątem pewnego wycinka przyrody jest bardzo ciekawe i wtedy dopiero orientujemy się, jak dużo ta przyroda ma nam do zaoferowania, bo rzeczywiście metr kwadratowy trawnika to jest mnóstwo życia, z którego nie zdajemy sobie sprawy, a taki spacer nam pięknie pokazuje, że to, co nad nami, to, co pod nogami, to, co wokół nas, to jest ogromna baza tematów, informacji, wiedzy, którą możemy zdobyć, a przy tym wszystkim świetnie się bawić, bo myślę, że i młodsi, i starsi są tymi spacerami bardzo zaciekawieni, ponieważ osoby, które zapraszamy do Parkobuta, to specjaliści, ale myślę, że z takim ogromnym zacięciem edukacyjnym, którzy jako pasjonaci swojego tematu są najlepszym przekaźnikiem tych informacji, bo jeżeli ktoś o czymś odpowiada z pasją, to tą pasją zaraża i przez to to wszystko staje się ciekawe. Więc to nie są wykłady akademickie, to są spotkania w naturze i też bardzo naturalne i myślę w wielu miejscach spontaniczne, co służy temu, żeby była przyjazna atmosfera, żeby się dobrze bawić i miło wspominać taki spacer, chcieć zapisać się na kolejny i tak też się dzieje, bo mamy grono stałych bywalców, fanów, myślę, że tu już nie boję się użyć tego słowa, naszego projektu, którzy są z nami, jeśli tylko mogą, praktycznie na każdym spacerze.
6: No właśnie, w związku z tym, że Państwo już obserwujecie, że jest pewna grupa osób, która ochoczo bierze rokrocznie udział w tym projekcie, czy wyszczególniacie jakieś grupy wiekowe?
5: Nie, zapraszamy i młodszych, i starszych. Myślę, że to jest taka materia, która każdego zainteresuje, a zawsze prowadzący dopasowuje tutaj treść i charakter tego, o czym mówi, do osób, które przyjdą i jest w stanie zaciekawić i osoby starsze, bo posiada bardzo szeroki zakres wiedzy z danego tematu i też ma podejście do osób młodszych, które często zadają bardzo nieoczywiste pytania, które tą przyrodę chłoną wszystkimi zmysłami i myślę, że połączenie i młodszych, i starszych jest też bardzo fajnym zabiegiem, bo my jako starsi spacerowicze często po prostu idziemy przed siebie, a to w młodych jest taki zachwyt każdym elementem, który nas otacza, więc myślę, że nawet bez specjalistów po prostu na każdym spacerze od dzieci powinniśmy się tego uczyć.
6: No właśnie, dzieci nie są łatwym odbiorcą, bo zadają rzeczywiście trudne pytania, więc osoby, które zapraszacie, eksperci, no mają twardy orzek do zgryzienia.
5: Tak, pytania maluchów są często trudne, ale są też przez to bardzo ciekawe, bo biorą pod uwagę aspekt, z którego jako dorośli byśmy sobie, nawet byśmy się nad pewną rzeczą nie zastanowili, a jednak dzięki temu pytaniu musimy i myślę, że to jest wartość ogromna dla wszystkich innych uczestników spaceru, dla samych prowadzących, a jeżeli taki maluch dostanie ciekawą, fajną odpowiedź, to może być to takim ziarenkiem, które zasiewa jakąś pasję w nim, czego i maluchom, i sobie życzymy, bo zadowolenie odbiorcy naszych spacerów. To jest to, co nas napędza do dalszej pracy i rzeczywiście frekwencja na pierwszym spacerze i pogoda pięknie dopisały, więc informacja zwrotna, którą dostaliśmy, była też bardzo budująca i to pokazuje, że fajnie jest dobrany ten temat, że mieszkańcy chcą się spotykać w krakowskich parkach i chcą o nich rozmawiać, bo czym innym jest spacer ze specjalistą, a czym innym jest takie zwykłe wyjście do parku i czas, w którym przysiądziemy na ławce. Oczywiście też jest nam to bardzo potrzebne, więc niezależnie od tego, czy chcemy wzbogacać swoją wiedzę, czy chcemy tylko odpoczywać, to krakowska zieleń jest do tego idealnym miejscem i to myślę rokrocznie powtarzamy, nie tylko w naszych projektach spacerowych, ale w ogóle mówiąc o krakowskich parkach, że są one miejscem do tego, żeby w mieście po prostu móc odpocząć.
6: A jakie to musi być zarazem relaksujące, kiedy wybieramy się na taki zorganizowany spacer, usłyszymy tutaj różne ciekawostki na temat tego parku, nie siedzimy w telefonie, tylko słuchamy, relaksujemy się, a poziom kortyzolu się obniża.
5: Tak, zieleń jest dobra na wszystko i my to rokrocznie powtarzamy, zachęcamy do tego, żeby z niej korzystać przez cały rok. I rzeczywiście te spacery częściej organizujemy w takim okresie wiosennym, letnim, jesiennym. Natomiast choćby na naszej stronie jest mnóstwo materiałów edukacyjnych czy takich pomocniczych, które pokazują, że miło czas w zieleni, w parkach, na skwerach czy w lasach można spędzić o każdej porze roku, niezależnie czy to jest jesień, czy to jest zima, czy pada deszcz. Każde też zjawisko pogodowe jest bardzo ciekawe w różnych miejscach, więc zachęcamy do tego, żeby eksplorować krakowską zieleń, czy to z nami, czy na własną rękę. Natomiast jeśli na własną rękę, to też zachęcamy, żeby na naszej stronie zajrzeć do zakładki Biblioteka ZZM. Tam znajdą Państwo różnego rodzaju materiały edukacyjne, spacerowniki, propozycje tras, ale też propozycje zabaw, które uatrakcyjnią zwykły spacer. spacer i sprawią, że będziemy mogli chociażby maluchom zaoferować coś fajnego podczas spaceru, a nie tylko odpowiedź, że idziemy przed siebie.
2: Z Aleksandrą Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej rozmawiała Ola Wasilewska, a więcej informacji na ten temat na stronie ZZM.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
1: Co myślisz, gdy słyszysz Kraków? Wspomnienia, pasje, życie i nadzieje. Idź na referendum, bo Kraków to też twoja przyszłość i ty o niej zdecydujesz już 24 maja. To jest reklama polityczna sfinansowana przez Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców w związku z referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Krakowa oraz Rady Miasta 24 maja 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie reklamapolityczna.grupa.euroz.pl.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan. Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
6: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
5: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
6: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
7: Po reklamie. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
8: 6 czerwca rozpoczyna się długo wyczekiwany remont skrzyżowania przy Teatrze Bagatela. Prace obejmą wymianę zdezelowanego torowiska na samym skrzyżowaniu i na fragmencie ulicy Karmelickiej. Dla pasażerów oznacza to spore utrudnienia, o których opowiem już za chwilę. To pierwszy z tematów, jakimi zajmiemy się w dzisiejszym magazynie To jest tydzień. Kuba Kusy, witam serdecznie i zapraszam do słuchania.
9: Ważne dla mieszkańców Krakowa.
10: Siłą rzeczy, kiedy jest zamknięte skrzyżowanie czy rozjazd torów przy Teatrze Bagatela, to tramwaje tamtędy nie pojadą, więc z jednej strony te tramwaje będą mogły tak jak do tej pory wjechać w długą, a z drugiej strony, i tu jest dobra wiadomość w tej może nie najlepszej związanej z brakiem komunikacji tramwajowej do Bronowic Małych, jest taka, że wraca również 6 dokładnie tramwaj do Cichego Kącika. Krzysztof Wojdowski, Zarząd Dróg Miasta Krakowa. Czyli jadąc od strony Filharmonii Straszewskiego, tramwaj będzie mógł wjechać w Piłsudskiego i dojechać właśnie do Cichego Kącika. Natomiast no, ten remont był od dawna zapowiadany i to jest ta środkowa część tej takiej dużej triady remontowej, gdy idzie o torowiska w centrum miasta Krakowa, bo mamy już zrobioną Franciszkańską i rozjazd przy Filharmonii oraz kończy się przebudowa przy Straszewskiego. Ona, no tam w zasadzie 3/4 tego skrzyżowania jest już czynne, bo przy Straszewskiego tramwaj już może jechać. Rozpoczynamy, tak jak to mówiliśmy, rozpoczynamy przebudowę torowiska pod Bagatelą. No i kiedy zakończy się Bagatela z początkiem 2027 roku, płynnie przechodzimy na przebudowę ulicy Starowiślnej, no również wyczekiwaną.
8: Czyli koniec tak zwanej triady remontowej. Powiedzmy coś o tej przebudowie, bo w przypadku skrzyżowania przy Bagateli to także będzie no, solidna przebudowa, bo chyba też będziemy sięgać w głąb i zahaczymy też o fragment ulicy Karmelickiej do skrzyżowania chyba z Garbarską, o ile się nie mylę.
10: Do skrzyżowania z Garbarską i Rajską i tutaj jest również pewna dobra informacja, gdy idzie o funkcjonowanie funkcjonowanie tramwajów w tej części Krakowa, ponieważ właśnie do skrzyżowania Garbarska-Rajska będzie dojeżdżał tramwaj dwuprzejazdowy od strony Bronowic Małych. Tyle, że to będzie się działo od 1 września, no bo teraz przed nami, no może jeszcze nie tak od razu, ale jednak wakacje, więc ten ruch jest troszeczkę mniejszy i ten czas zostanie właśnie spożytkowany przede wszystkim na to, żeby prowadzić pracę pod samą Bagatelą, czyli na skrzyżowaniu Karmelickiej Dunajskiego Podwale. No i oczywiście te prace również będą prowadzone na ulicy Karmelickiej i właśnie po tym trzecim miesiącu tych prac będzie możliwe zamontowanie już takiej zwrotnicy, również rozjazdów po to, żeby właśnie na tym odcinku od Bronowic Małych do skrzyżowania z Rajską mógł jeździć tramwaj dwukierunkowy.
8: Do tego tematu przejdziemy przy okazji utrudnień, jakie czekają na pasażerów komunikacji miejskiej, czyli tramwaj dwukierunkowy w kolejnym etapie pracy. Na początek może skupmy się na tym, co będzie się działo, co państwo będą wymieniali na tym ważnym węźle, który już od ładnych paru lat dopominał się o renowację.
10: No, mówimy tutaj przede wszystkim o wymianie torowiska i to torowisko będzie zrobione w takiej technologii płyt monolitycznych. Całe skrzyżowanie będzie w ten sposób wykonane. Zresztą podobną technologię możemy zauważyć właśnie na pobliskim skrzyżowaniu Piłsudskiego i Straszewskiego. Ta technologia pozwala na większą trwałość torowiska, po którym również jeżdżą samochody osobowe oraz autobusy komunikacji miejskiej. No i więc tak idąc od góry, ulica Karmelicka właśnie na tym odcinku do Rajskiej oraz całe to skrzyżowanie pod Bagatelą, no, zostaną rozkopane, zostaną wykopane na kilka metrów w dół, po to, żeby wymienić te wszystkie sieci, które tam się znajdują. Przede wszystkim kanalizację deszczową, ale też kanalizację sanitarną, wodociąg, całą teletechnikę, kable energetyczne, również te kamienice, które są zarówno wzdłuż jednej, jak i drugiej pierzei ulicy Karmelickiej na tym odcinku do Rajskiej. Tam zostaną wymienione, no właśnie, te przyłącza kanalizacyjne kanalizacji deszczowej, po to, żeby ta woda nie uciekała prosto w ziemię i degradowała nie tylko ulicy, ale i fundamenty tych kamienic, więc te wszystkie prace zostaną zrobione. No i po tym etapie, no, nastąpi już jakby mozolne odbudowywanie ulicy od nowa oraz oczywiście całego skrzyżowania. Przy tej okazji zostanie nieco delikatnie zmieniona korekta, czy nastąpi taka korekta osi torowiska zarówno na Karmelickiej, jak i na samym skrzyżowaniu, po to, żeby po pierwsze dowiązać się do tych wcześniejszych zmian, które miały miejsce na ulicy czy Dunajskiego, czy na Podwalu, oraz po to, żeby tramwaje mogły tam mijać się właśnie na łukach. W związku z tym, że jednak często tam dochodzi do takiej oto sytuacji, w której tramwaj wyjeżdża z Karmelickiej i skręca na przykład w Dunajskiego, albo jedzie z Dunajskiego i skręca w Karmelicką, no to do tej pory tam był kłopot właśnie, gdy idzie o tą geometrię tego torowiska, żeby te tramwaje mogły się minąć. Jeden musiał czekać na drugiego, więc ten problem zostanie rozwiązany, co też oczywiście troszkę przyspieszy kursowanie tramwajów, no oraz spowoduje, że jednak ten komfort przejazdu będzie nieco wyższy. Jak mówię, tam samo to skrzyżowanie będzie w tej technologii płyt monolitycznych zrobione, natomiast sama już ulica Karmelicka jakoś specjalnie nie zmieni swojego kształtu, tyle że torowisko również będzie właśnie w takich betonowych płytach, natomiast cała reszta pozostanie tak jak do tej pory w kostce. To oczywiście wszystko było uzgodnione z konserwatorem zabytków, które właśnie takie wytyczne tutaj dla tego remontu dała.
8: Skupiając się trochę na remoncie tego fragmentu karmelickiej, macie jakoś dobrze zinwentaryzowany ten teren albo te przestrzenie pod jezdnią i nie będą na was czekały takie niespodzianki jak na przykład na Kościuszki, że okazuje się, że spora liczba kamienic w ogóle nie była podpięta do kanalizacji deszczowej i ta deszczówka sobie właśnie tak spływała i wsiąkała w wodę, no co wiadomo, rodziło problemy z jezdnią, z torowiskiem. Macie przebadany ten teren, no bo Karmelicka jednak przechodziła pewien remont parę lat temu.
10: Ulica Zwierzyniecka i Kościuszki też przechodziły remont przed tym ostatnim remontem, co nie zmienia faktu, że takie niespodzianki również na nas czekały. Przy tak głębokim, i tutaj specjalnie mówię głębokim, mówiąc, że dokładnie chodzi mi o to słowo, przy tak głębokiej przebudowie wchodzącej tak głęboko właśnie w strukturę samej ulicy, zawsze mogą się zdarzyć jakieś niespodzianki, bo po prostu przedtem nie kopano tak głęboko właśnie. Więc no, mogą się tutaj zdarzyć jakieś takie niespodzianki, natomiast no, my dołożymy wszelkich starań, żeby rzeczywiście te harmonogramy, które sobie założyliśmy, które są wypracowane z wykonawcą, no, zostaną tutaj dochowane i no, przede wszystkim, żeby ten remont nie trwał dłużej niż to zakładamy, gdy idzie właśnie o te kłopoty w komunikacji dla mieszkańców tej części Krakowa.
8: To przechodzimy do tychże kłopotów, do utrudnień. Rozumiem, że roboty przy Bagateli będą etapowane. No i w pierwszym etapie właśnie zamykamy torowisko od Piłsudskiego aż do skrzyżowania z Długą. Tramwaje nie będą kursowały. Pojawi się za tramwaj, czyli autobusowe linie zastępcze.
10: Dokładnie tak to będzie wyglądało. Pierwszy etap tych prac jest przewidziany na te właśnie pierwsze 3 miesiące i przez te 3 miesiące tramwajem no, w ogóle nie będzie się dało dojechać do Bronowic Małych. Będzie kursowała komunikacja zastępcza, autobusy, które do Placu Inwalidów będą jeździły co 3 minuty. Z tego, co mi wiadomo, od Placu Inwalidów do Bagateli troszkę rzadziej, ale tutaj już po szczegóły odsyłam do naszych kolegów z Zarządu Transportu Publicznego, bo tam wszelkie szczegóły można na ich na przykład stronie internetowej znaleźć. Więc przez te pierwsze 3 miesiące w ogóle tramwajem nie będzie się dało do Bronowic Małych dojechać. Natomiast po tych pierwszych 3 miesiącach przechodzimy do pierwszej dobrej wiadomości. A ta pierwsza dobra wiadomość jest taka, że od 1 września tak planujemy, będzie na odcinku pomiędzy Bronowicami Małymi, a właśnie skrzyżowaniem z Retoryka, z ulicą Karmelicką jeździł tramwaj.
8: Nie Retoryka.
10: Oczywiście Rajską. Ma pan redaktor rację. Między ulicą Rajską a Pętlą w Bronowicach Małych będzie jeździł tramwaj dwukierunkowy. Po prostu przebudowa ulicy Karmelickiej już będzie po tych 3 miesiącach na tak zaawansowana, że właśnie w okolicach skrzyżowania z Rajską uda się zamontować taki rozjazd, który pozwoli na kursowanie tam tramwajów dwukierunkowych. To będzie dokładnie taka sytuacja, jak niedawno przerabialiśmy, tak mówiąc kolokwialnie, na rondzie grunwaldzkim, kiedy to podczas remontu mostu grunwaldzkiego tam właśnie taki dwukierunkowy tramwaj dojeżdżał pod centrum kongresowe AIS. I kolejna dobra wiadomość, gdy idzie o przywracanie jakby ładów komunikacji miejskiej, to będzie jesień tego roku, ponieważ wtedy zostanie wznowiony ruch tramwajowy na pierwszej obwodnicy, czyli tramwaje pod skrzyżowaniem pod Teatrem Bagatela przejadą na linii Podwale Dunańskiego, Dunańskiego Podwale i to rzeczywiście jest no, taka priorytetowa sytuacja, więc jakby w tym pierwszym etapie siły i środki zostaną mocno tutaj skierowane właśnie na samą tarczę skrzyżowania pod Bagatelą. Natomiast na ten pozostały czas, czyli od jesieni do początku 2027 roku, to już będą prace przy ulicy Karmelickiej, tak żeby całość tego remontu zakończyła się właśnie z początkiem 2027 roku.
8: Zastanawia mnie, jak to skrzyżowanie będzie rozkopane, jak te tramwaje
11: pojawią się na torowisku za tym skrzyżowaniem z Rajską i Garbarską, to pewnie na jakiejś loże przyjedzie taki tramwaj i co, i będzie nocował na pętli, czy gdzieś w tamtym rejonie? Bo to jest ciekawa rzecz.
10: No tutaj zapewne ustalenia szczegółowe jeszcze przed nami oraz naszymi kolegami z Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Takie rzeczy już w Krakowie się działy. Wspomnę tylko remont czy przebudowę, bo to tak też trzeba nazwać, ulicy Królewskiej, która kilka lat temu miała miejsce i tam również jeździł tramwaj z pętli w Bronowicach Starych właśnie na pętlę w Bronowicach Małych, więc to nie jest tutaj jakieś przedsięwzięcie, którego nie da się wykonać. Ono jak najbardziej jest wykonalne, a myślę, że to jest o tyle trafiony pomysł, no, że właśnie 1 września sporo uczniów, szczególnie na przykład liceów w centrum Krakowa oraz na uczelnie, które jeszcze w centrum miasta się znajdują, z Bronowic, no wygodniej tym osobom jest dojechać właśnie tramwajem w okolice skrzyżowania z ulicą Rajską i ten fragment już do tego ścisłego centrum miasta pokonać na piechotę, niż jeździć zastępczą komunikacją autobusową, choćby ona wyśmienicie działała, bo tak pewnie będzie.
8: A tak na podsumowanie dodam jeszcze, że prace na węźle przy Teatrze Bagatela zakończą się w pierwszych miesiącach 2027 roku. Będą kosztowały około 20 milionów złotych. Teraz krótka przerwa.
7: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
8: W drugiej części magazynu To jest tydzień zmieniamy temat. Krakowski Alarm Smogowy stworzył specjalną platformę, która ma ułatwić zgłaszanie przez mieszkanki i mieszkańców problemów z komunikacją pieszą, rowerową i miejską. Na stronie dobrajazda.krk.pl można w bardzo prosty sposób zaznaczyć miejsca, w których codzienne poruszanie się po mieście jest mocno utrudnione.
9: Mieszkańcy Krakowa mają głos.
12: Filip Jarnakowski, Polski Alarm Smogowy.
11: Krakowski Alarm Smogowy stworzyliście specjalne narzędzie internetowe, strona internetowa, na której można zgłaszać problemy, ale problemy osób niezmotoryzowanych, a tych korzystających z siły własnych mięśni, czyli pieszych, rowerzystów i użytkowników komunikacji miejskiej. Co ważne, nie tylko w Krakowie, ale i w całej aglomeracji krakowskiej. Co to za narzędzie? Czy to jest jakaś aplikacja? Aplikacja, czy strona, czy aplikacja webowa?
12: Można to powiedzieć aplikacja, można to powiedzieć strona. To jest po prostu dobrze działający serwis, bardzo prosty, dostępny przez przeglądarkę, zarówno na komórce, jak i na przeglądarce stacjonarnej. Chodzi o to, żeby znaleźć łatwo rozwiązywalne problemy komunikacyjne w mieście. To znaczy, jeżeli mamy problem z dojściem do przystanku, bo zamiast iść do niego minutę, moglibyśmy iść do niego 20 sekund, bo przejście jest tak zrobione nieergonomicznie, to możemy to zgłosić na naszej stronie. Na tej stronie zgłaszamy pomysły na rozwiązanie projektów jako piesi, jako rowerzyści i jako poruszający się komunikacją miejską. Chcemy się skupić na tych problemach przede wszystkim, żeby dać jakby szansę i zwrócenie uwagi na to, że komunikacja publiczna musi być rozwijana i w mieście, i w aglomeracji, ponieważ miasto nie jest z gumy i więcej samochodów do niego nie wjedzie. W związku z czym transport indywidualny powinien być w znacznym stopniu bilansowany, komunikacją publiczną.
11: Jakieś przykłady takich utrudnień, z którymi na co dzień zmagają się mieszkanki i mieszkańcy? No, może z racji tego, że koszula ciału bliższa, to z naszego najbliższego podwórka krakowskiego.
12: Przede wszystkim zacznijmy od podstawowego elementu, czyli piesi. Piesi mają problem w wielu miejscach, żeby w szersze ulice przejść na jednych światłach. Tu typowy przykład to są Aleje Trzech Wieszczy, gdzie za jednym razem w wielu miejscach tej ulicy się nie da przejść, w związku z czym stracimy ponad półtorej minuty, czasami dwie minuty na to, żeby przejść jedną ulicę.
11: O tym się mówi od 20 lat i od 20 lat no nie da się tego zrobić.
12: No to świadczy też o priorytetach miasta. Przypominamy, że jednak przemieszczanie się po mieście to nie tylko samochód, mimo że jest oczywiście oczywiście ważnym, nieodłącznym elementem funkcjonowania miasta. Nikt nie będzie samochodów zakazywał. No ale musimy też zwracać uwagę na to, że Kraków jest akurat tym miastem, jednym z tych miast w Polsce, które cały czas się rozwija, gdzie zwiększa się ilość mieszkańców. No i nie ma szansy na to, żeby znaleźć miejsca na samochody kolejnych przybywających tutaj ludzi.
11: No i to odbija się na naszym zdrowiu, bo takie stanie na alejach do najprzyjemniejszych ze względów oddechowych nie należy.
12: Tak, zgadza się, zwłaszcza na takich ulicach jak aleje czy inne duże ulice w mieście, gdzie te stężenia dwutlenku azotu, który jest bardzo szkodliwym gazem, a także pyłów, które wydobywają się z diesla, jest największe. No i to jest też dowód na to, że strefa czystego transportu jest kolejnym elementem, który powinien ten problem rozwiązywać. Natomiast żeby zmniejszyć udział ruchu samochodów w mieście, a zwiększyć przyjazność transportu publicznego, no to właśnie potrzebne są rozwiązania, które będą przyjaźniejsze dla ludzi poruszających się transportem.
11: I jeszcze jakieś kolejne przykłady. Podczas prezentacji kilka z nich podaliście.
12: Tak, no to też jest kwestia ruchu rowerowego. No widzimy na skrzyżowaniu, to też na prezentacji właśnie pokazywaliśmy, śluzy rowerowej na ulicy Mazowieckiej przy skrzyżowaniu z alejami. Tam ona jakby jest naturalnie robiona przez rowerzystów, którzy intuicyjnie ustawiają się przed samochodami, ale samej fizycznej śluzy namalowanej na asfalcie nie ma. Dlatego to jest chyba najłatwiejsze do rozwiązania. Po prostu tam, gdzie takie rozwiązania przychodzą intuicyjnie, wystarczy je tylko zalegalizować i zrobić fizycznie.
11: No ale to wiesz, ile papierologia będzie trwała? To jest w sumie pewnie nawet nie cały dzień roboty, bo to wystarczy po prostu wziąć szablon, trochę czerwonej farby i gotowe. Ale papierologia, myślę, że z miesiąc co najmniej, bo tu i miejski inżynier ruchu, i zarząd transportu publicznego, i jeszcze zarząd dróg jako trzeci do brydża nam dochodzi.
12: Tak, fizyczne rozwiązanie tego problemu robione metodą partyzancką na pewno trwałoby znacznie krócej niż tak, jak to musi być zrobione zgodnie z prawem, no ale zobaczymy. No, na pewno ten problem się pojawi, na pewno go zgłosimy.
11: Mówiliście też o przedeptach przy węźle przesiadkowym na Górce Narodowej. To jest kuriozum pewne, bo żeby dojść z parkingu Park and Ride na przystanek, trzeba obejść ten budynek kubaturowy, jak się to określa w inżynierii, a przedept nam załatwia sprawę w ciągu kilku sekund.
12: Tak, no to jest taki najbardziej charakterystyczny przedept w Krakowie moim zdaniem. Natomiast są też znacznie mniejsze przedepty, które pojawiają się w wielu miejscach, przy wielu przystankach tramwajowych czy autobusowych, które można by spokojnie przystosować do poruszania się normalnego, a nie przez błoto w dni deszczowe, i które też znacznie by usprawniły takie poruszanie się, zwłaszcza na przystanki.
11: To jest rzecz dla mnie też dziwna i kolejne takie kuriozum, bo kto czytał, nie wiem, Miasto Szczęśliwe na przykład, ten wie, że w kilkunastu miastach udało się ten problem rozwiązać i naturalnie ścina się gdzieś właśnie tam te łuki, no bo ludzie siłą rzeczy będą sobie drogę skracali. U nas jakoś nie widać w ogóle chęci, mimo że narzędzia są, no to Kolumbia i parę jeszcze innych krajów skupiło się właśnie na tym. Zobaczyli, gdzie te przedepty są i po prostu je wyasfaltowali albo wykostkowali.
12: Pewnego rodzaju intuicja komunikacyjna, no każdy ją ma w umyśle, można ją też nazwać lenistwem albo upraszczaniem przeżycia. To jest jedna z metod projektowania, abstrahując już komunikacji po mieście, jedna z metod projektowania parków, to znaczy park się otwiera i nie wyznacza się z nim ścieżek, tylko ścieżki samodzielnie pojawiają się w formie właśnie przedeptów i tam ustanawia się już, że to będą alejki parkowe.
11: Co będzie działo się z tymi waszymi zgłoszeniami? Myślisz, że serwery wytrzymają? No ja przyznam szczerze, zacieram ręce, bo zasypuję różne miejskie jednostki różnymi problemami. Czasami się da rozwiązać, czasami słychać nie da się. Nie boicie się, że wam strzelą serwery? No i co właśnie, i co będzie dalej?
12: Jako organizacja pozarządowa będziemy sobie musieli radzić z takimi problemami na bieżąco i mamy nadzieję, że sobie poradzimy nie pierwszy raz i trzeba w sytuacjach kryzysowych sobie oczywiście radzić. Natomiast chcemy to zbierać przez najbliższy miesiąc, taką pierwszą bazę danych sobie zbudować, zebrać kilkadziesiąt przykładów, które będą się powtarzały albo będą naszym zdaniem najłatwiej rozwiązywalne, najmniejszym kosztem, zebrać je w taki rodzaj białej księgi, przedstawić ją władzom miasta i władzom metropolii i pokazać, że proszę bardzo, to są rzeczy, które są dla mieszkańców ważne, a które można by rozwiązać minimalnym nakładem środków, lub są trochę trudniejsze do rozwiązania, ale rozwiązania w perspektywie kilku miesięcy czy kilku lat dadzą realne efekty.
11: Czy będziecie też monitorować albo ponaglać urzędników, by to nie da się krakowskie nie pojawiało się zbyt często? Nie wiem, pojawi się kolejna taka zakładka zrobione w trakcie albo nie da się. O.
12: Tak, taki jest plan, żeby kolejne punkty, które i problemy, które się pojawią w naszej bazie danych i na tej białej księdze, którą przedstawimy włodarzom, że można było je chociaż w jakimś stopniu uznać za wykonane i będziemy je odhaczali. Mamy nadzieję, że nie będzie zbyt wielu sytuacji, w której urzędnicy odpowiedzą, że nie da się. Ale tak, chcemy to monitorować regularnie, chcemy sprawdzać, jak takie działania sprawdzają się w rzeczywistości, czy faktycznie usprawniają poruszanie się po mieście, no i czy miasto jest w stanie jakoś bardzo sprawnie to robić.
11: Będziecie zbierać dane przez najbliższy miesiąc, czy ta strona będzie sobie tak wisiała?
12: Strona będzie dostępna cały czas, tak długo jak będzie to potrzebne oczywiście. My będziemy tą bazę na bieżąco aktualizowali, sprawdzali i będziemy też w sposób oczywiście medialny próbowali docierać do władz, ale też do mieszkańców i będziemy regularnie publikowali albo ciekawe posty na naszym oczywiście social mediach, czy też w formie filmików, które będą zwracały uwagę na problem, który pojawił się, a który jest bardzo ciekawy, albo na problem, który został już rozwiązany. I myślę, że to jest też dobra forma docierania do ludzi.
11: Czy wzorowaliście się na jakichś innych miastach, czy jest to wasz autorski pomysł? Mamy niby w aplikacji mKraków możliwość zgłaszania takich problemów do krakowskiego centrum kontaktu, ale raz, to trwa długo, jest często skomplikowane, no i nie zawsze można uzyskać odpowiedź. No i też pytanie, czy z waszej strony, jeżeli ja jako mieszkaniec zgłoszę jakiś problem, to dostanę jakiś taki feedback, tak, zajmiemy się tą sprawą, albo została załatwiona, albo nie, czy czekać na to, aż filmik na przykład pojawi się w waszych socjalach?
12: Myślę, że najprostszą formą, najlepszą będzie to, jeżeli my takie problemy zbierzemy i pokażemy włodarzom, a potem wszystkim tym, którzy takie problemy zgłosili, damy znać w tej czy innej formie, no bo wiadomo, że możemy to robić wielokanałowo, że o proszę bardzo, ten problem został rozwiązany, albo o proszę bardzo, tym problemem zainteresowały się władze miasta i stwierdziły, że jest ważny, choć nie może być tak szybko rozwiązany.
11: A pierwsza część mojego pytania, które było bardzo rozbudowane, czyli czy wzorowaliście się na kimś, czy to jest wasze rozwiązanie?
12: Takich rozwiązań jest bardzo dużo w całej Europie i nie tylko. Miasto ma oczywiście swoją stronę internetową, na której można zgłaszać takie bieżące problemy, czy tu jakaś dewastacja była, czy należy coś zmienić. Natomiast to jest po prostu kolejny kanał dotarcia do naszych władz, żeby zwracać i podtrzymywać cały czas uwagę dotyczącą problemu tego, że miasto to nie tylko przemieszczanie się samochodem, ale też szereg innych możliwości, które można łatwo rozwiązywać.
11: Ja jestem trochę krakowsko- albo nowochódzko-centryczny, to wychodzimy poza Kraków, bo te problemy można zgłaszać też w ramach aglomeracji krakowskiej. To jest też ważne, bo jednak było, nie było, sporo osób spoza miasta dojeżdża do miasta, do pracy, do szkoły albo do szpitala.
12: Tak jest, dokładnie. Takie problemy też były nam sygnalizowane. To mogą być problemy na przykład takie, że wiata nad wyjściem z tunelu kolejowego na przystanek kolejowy zbyt krótka, w związku z czym albo brakuje takich wiat na przystanku, w związku z czym ludzie muszą chować się w przejściu podziemnym przed deszczem w takiej sytuacji. To też jest problem, który jest tak naprawdę low hanging fruit, czyli łatwy do rozwiązania, a jest bardzo, bardzo medialny w pewnym sensie, ponieważ po prostu chroni ludzi od warunków pogodowych i w związku z czym, jeżeli pada im na głowę deszcz, no to ich zniechęca na to, żeby korzystać z takiej formy przemieszczania się.
11: Mówiąc o aglomeracji krakowskiej, myślimy o czym? O Obwarzanku czy gdzieś jeszcze gminy położone nieco dalej? Na przykład, nie wiem, Krzeszowice. O.
12: Myślimy przede wszystkim o gminach, które są w Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska, ponieważ to jest jakby sformalizowana instytucja, możemy im pokazać takie problemy, wiemy też, do kogo się zwracać z pytaniami, czy takie problemy, które pokazaliśmy, w jaki sposób są rozwiązywane, czy zaczęliście się nimi zajmować, czy planujecie, żeby coś z tym zrobić.
11: Nie przyszło wam do głowy, by rozpocząć być może jakąś taką współpracę z miastem, byście zostali pasem transmisyjnym albo jakimś takim ogniwem łączącym mieszkanki i mieszkańców właśnie z urzędem. Nie chcę mówić, że wyręczalibyście obywatelki i obywateli z tego w tym procesie kontaktu z urzędnikami, ale czy aspirujecie też właśnie do takiej roli? Tak, słuchajcie, my będziemy takim trybunem ludowym. O, dobre sformułowanie.
12: Myślę, że alarm smogowy jest trybunem ludowym już od bardzo dawna i zajmuje się jakością powietrza. Tutaj już padały głosy, że przecież to nie ma nic wspólnego z jakością powietrza. No więc właśnie ma, ponieważ musimy pamiętać, że skoro wspomniana już strefa czystego transportu obowiązuje, no to muszą być alternatywne formy i do tego wydajne alternatywne formy przemieszczania się po mieście. I tu oczywiście mówimy o transporcie publicznym, mówimy o tym, żeby piesi mieli łatwiej właśnie przechodząc, skracając sobie możliwie drogi zarówno piesze, jak i dojścia do na przykład przystanków. No i jakby balansując i bilansując tę ilość samochodów z ilością ludzi przemieszczających się transportem publicznym na piechotę czy rowerem powoduje, że zmniejsza się ilość emisji oraz poprawia się jakość powietrza. To się sprawdziło w wielu miastach. Najlepszym przykładem jest Londyn czy Bruksela i nie widzę powodu, dla którego Kraków miałby być wyjątkiem.
8: Ja przyznam szczerze, że z niecierpliwością czekam na efekty działania strony dobrajazda.krk.pl, a jeśli zainteresował Was ten temat, to odsyłam Was także na stronę internetową krakowskiego alarmu smogowego.
7: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
13: W naszym magazynie ciekawi goście i tematy. Ola Wasilewska, zapraszam. W dzisiejszym programie odwiedzimy gabinet Sławomira Mrożka. Pamiątki tworzące kolekcję gabinetu to m.in. artefakty pochodzące z Domu Literatów przy ulicy Krupniczej, gdzie Mrożek mieszkał po wojnie, ale nie tylko. Wśród eksponatów znajdziemy liczne pamiątki z podróży pisarza i jego przedmioty osobiste. O tym niezwykłym miejscu, znajdującym się w bibliotece przy ulicy Powroźniczej, opowie Agnieszka Sabak z Biblioteki Kraków.
14: Ciekawy Kraków.
13: Znajdujemy się w bardzo wyjątkowym miejscu, unikatowym w skali kraju, mianowicie w gabinecie Sławomira Mrożka w oddziale Biblioteki Głównej Biblioteki Kraków.
15: Bardzo mi miło gościć tutaj panią, szczególnie, że jest to miejsce rzeczywiście wyjątkowe, ponieważ to jest jedyne miejsce w Polsce, gdzie są zgromadzone autentyczne, podarowane przez wdowę po pisarzu Suzannę Osorio Mrożek pamiątki i to niektóre z nich są bardzo osobiste, jak właśnie okulary, jak dokumenty, paszporty, książeczka wojskowa, takie przedmioty codziennego użytku, rzeźby, tutaj trochę anegdotycznie ostatnio był pan, który zapytał, czy to może są zabawki z dzieciństwa Sławomira Mrożka. Nie, to są takie rzeźby, które stały na jego biurku, rzeczywiście mu towarzyszyły, co poświadczają zdjęcia opublikowane chociażby w książce Suzanny Osorio Mrożek Przylepka i potwór. Mamy tutaj te pamiątki, mamy coś absolutnie unikatowego, niezwykłego i zaskakującego bardzo wielu naszych gości, mianowicie pasją Sławomira Mrożka, o czym niewiele osób wie, były strategiczne gry wojenne, planszowe. On grał w nie, potrafił grać wiele godzin, rozgrywał partie sam ze sobą. To są autentyczne strategie, autentyczne bitwy, autentyczne proporcje terenu na planszach, pionki, które symbolizują jednostki wojskowe, ich liczebność. To wszystko jest dokładnym odtworzeniem wydarzeń historycznych, między innymi II wojny światowej. Sławomir Mrożek, tak jak powiedziałam, grywał w nie z wielką pasją. Z pewnością w jakiś sposób na pewno wpłynęła na to wojna, którą przeżył, kiedy ona wybuchła. Sławomir Mrożek miał 9 lat, także ta wczesna jego młodość przypadła właśnie na lata II wojny światowej.
13: Gabinet Sławomira Mrożka został otwarty w 2024 roku. Przez rok od otwarcia przewinęło się tutaj ponad 1000 osób, turystów, krakowian i nie tylko. Miejsce naprawdę wyjątkowe, jak już podkreśliłam już kolejny raz, ale jak pani tutaj oprowadza ich, to od czego zaczynacie?
15: Zaczynamy od czegoś również wyjątkowego. Mamy tutaj mianowicie chyba pierwsze prawdziwe biurko Sławomira Mrążka z Domu Literatów przy ulicy Krupniczej 22. To biurko podarował Bibliotece Kraków Adam Macedoński, lokator tegoż domu również. Sławomir Mrążek mieszkał tam we wczesnej młodości, kiedy zaczynał rysować w Szpilkach, w Dzienniku Polskim, później u Mariana Ajlego w Przekroju. No wiemy z pewnością, że tu przepisywał policję, że tu rysował te swoje pierwsze rysunki i że tu powstawały jego pierwsze próby i pisarskie, jeśli chodzi o opowiadania czy teksty, felietony, ale też pierwsze sztuki. Więc to jest taka rzecz, z której jesteśmy dumni i od której zaczynamy, chociaż z tym zaczynaniem jest różnie, ponieważ gości mamy przeróżnych, rzeczywiście, jak pani powiedziała, są turyści, są krakowianie, są czasem osoby o specjalnych potrzebach, które przychodzą i dla których my tu jesteśmy otwarci i każdemu staramy się sylwetkę Sławomira Mrążka maksymalnie przybliżyć. Każdemu inaczej, bo z doświadczenia widzimy, że trzeba trafiać rzeczywiście patrząc na to, jakie są potrzeby odbiorców. Uczniom na przykład zaczynamy oprowadzanie uczniów, szczególnie szkoły podstawowej, od przeczytania im opowiadania nauczyciele, co ich bardzo rozbawia i rzeczywiście oni czują, że ta szkoła, którą Sławomir Mrożek opisał,

0: źródłach, żeby nie odejść od tego, co Sławomir Mrożek i Suzanna Osorio-Mrożek chcieli nam powiedzieć, chcieli nam przekazać, a jednocześnie, żeby nic nudzić, natomiast może zainspirować do właśnie sięgnięcia po utwory Sławomira Mrożka, zapoznanie się z nimi, sięgnięcia do sztuk, też relacji telewizyjnych, tak żeby Sławomir Mrożek rzeczywiście odzyskał tutaj byt i życie w Krakowie, bo jest troszeczkę zapomniany.
1: Tutaj można powiedzieć, czuć tego ducha Sławomira Mrożka. Oprócz tego zabytkowego biurka mamy też tutaj maszynę do pisania, mamy zeszyt z oryginalnymi zapiskami i co najbardziej mnie ujmuje, w tym gabinecie wita nas Sławomir Mrożek jak żywy.
0: To prawda. Pomysł hologramu przedstawiającego Sławomira Mrożka, ten hologram został wykonany na podstawie zdjęcia Wojciecha Plewińskiego, bardzo słynnego zdjęcia. Sławomir Mrożek na Kanoniczej ze swoim znanym czarnym parasolem w czarnym prochowcu. Ten pomysł narodził się, kiedy myśleliśmy o tym, jak przyciągnąć młodych ludzi tak technicznie bardzo, że tak powiem, patrzących na rzeczywistość i, no i oczekujących jakichś nowinek, jakichś niespodzianek. Rzeczywiście Sławomir Mrożek robi wrażenie i podoba się hologram. Bardzo miło mi stwierdzić to, że nikt tu nie robi sobie jakichś nieprzystojnych żartów, nie ma jakichś nieprzystojnych komentarzy, a jak tutaj sobie stoimy, bo często w trakcie oprowadzania nawiązujemy jakiś dialog, toczy się rozmowa i ten stojący obok nas Sławomir Mrożek wygląda dosłownie tak, jakby nieledwie brał udział w tych naszych tutaj rozmowach, co rzeczywiście jest bardzo atrakcyjne.
1: Otrzymaliście Państwo tutaj też takie nieoczywiste eksponaty, przepraszam za takie określenie, typowo muzealne. Mianowicie za mną znajduje się oryginalna skrzynia na węgiel.
0: Czy na węgiel? Na węgiel rzeczywiście to była skrzynia w Domu Literatów, kiedy tam się wprowadzili, no właśnie, pisarze, artyści w czasach powojennych, tuż powojennych. Jak wiemy, Warszawa była zrujnowana. No i oni tutaj ściągnęli między innymi do Krakowa, takim drugim ośrodkiem była Łódź, ale Kraków i rzeczywiście Krupnicze cieszyły się to miejsce. To był taki tygiel rzeczywiście niespokojnych i oryginalnych dusz. Natomiast w czasie wojny mieścił się tam dom urzędników niemieckich. Oni tam mieszkali, pracowali w tych skrzyniach takich metalowych. Ona rzeczywiście jest potężna, masywna, metalowa. Coś było tam przewożone. Te skrzynie później służyły jako skrzynie na węgiel, ponieważ no, palono w piecach, a węgiel składowano w piwnicy. I jeśli ktoś, a Sławomir Mrożek mieszkał naprawdę bardzo wysoko, chciał uniknąć biegania na przykład wczesnym rankiem do tej piwnicy, no to musiał sobie nanosić, skrzynia ma wysokość jakiegoś jednego metra, więc myślę, że jak sobie nanosił tego węgla, to miał spokój przynajmniej przez dzień, dwa, trzy i mógł spokojnie pisać na przykład.
1: Ale dzisiaj Państwo nadaliście tej skrzyni drugie życie.
0: To prawda. Gabinet Sławomira Mrożka jest otwarty i czynny przez cały czas w godzinach otwarcia biblioteki. Mamy też wyznaczone godziny, kiedy oprowadzamy po gabinecie, ale kiedy nas tutaj nie ma, w skrzyni znajduje się ekran komputera z po prostu prezentacją taką też. Ona jest wykonana w taki sposób, żeby była skrótowa, nie nużąca, bardzo dużo, ponad 100 zdjęć w tej prezentacji i tam jest przedstawiona biografia, ważne punkty życia Sławomira Mrożka i jego droga twórcza, ale też jego takie trochę życie prywatne, jego przyjaciele, miejsca, w których mieszkał, miejsca, które były dla niego drogie z jakichś powodów, także zapraszamy, niekoniecznie tutaj oprowadzająca osoba musi towarzyszyć, można sobie tu w spokoju obejrzeć wszystkie pamiątki, które są dostępne i przeczytać te prezentacje. Myślę, że odwiedzający będą usatysfakcjonowani.
1: Tymczasem zapraszam na krótki spacer po okolicy. Kamienice przy ulicy Barskiej 24, 26 i 30 łączy postać tego samego architekta Romana Bandurskiego. O jego fantazyjnym i nieco secesyjnym stylu wie całkiem sporo mój kolejny rozmówca, czyli Jakub Jaszczemski z Muzeum Podgórza.
2: Ciekawostki o Krakowie.
3: Roman Bandurski należy do architektów młodszego pokolenia, działających na przełomie XIX i XX wieku. Był to uczeń Teodora Talowskiego, co widać w niektórych jego projektach, ale też współpracownik Jana Zawiejskiego, z architekta miejskiego, co widać w innych projektach. Jest to osoba mało znana, a powinniśmy o Bandurskim wiedzieć zdecydowanie więcej, chociażby dlatego, że projekt osiedla Salvator i większości tych kamienic willowych, które się tam

0: znajdują, to są właśnie dzieła Romana Bandurskiego. A możemy się też na niego natknąć w samym centrum miasta, jeżeli sobie wyjdziemy na Plac Szczepański. Jest kamienica obok Starego Teatru, czyli dom Jana Wolnego, przedsiębiorcy pogrzebowego. To również elewacja tego budynku, również jest projektu Romana Bandurskiego.
1: A co pana urzeka w tych kamienicach, jeśli możemy to tak zbiorczo ocenić, w tej dębnickiej secesji? Bo tutaj mamy sporo takich fantazyjnych dekoracji. No na przykład w przypadku 24 mamy orły, dzikie wino.
0: To jest te trzy budynki, czyli Barska 24, 26 i 30. To jest w ogóle bardzo ciekawa rzecz, bo to jest inwestycja tego samego towarzystwa, które później wybuduje Salwator. To jest pierwsza, czyli to jest towarzystwo budowy tanich domów urzędniczych. I to jest sam początek ich działania. Bandurski był z nimi związany przez większość czasu. I tutaj się zaczynają jego eksperymenty i z formą budynku, i z dekoracją budynku. Więc mamy dwa budynki, które są tak mocniej osadzone w historyzmie. Jest 30, którą on budował sam dla siebie. Ona jest tak, oryginalnie budynek był na rzucie litery L, potem jeszcze został rozbudowany, więc mamy na przecięciu skrzydeł, mamy wieżyczkę, mamy balkony, mamy lodżie, mamy wejście cofnięte w takim podcieniu. I to jest budynek bardzo mocno inspirowany architekturą Teodora Talowskiego. Natomiast z czasem Bandurski postanawia go rozbudować. Od frontu mamy część, która wygląda zupełnie inaczej. Ona jest taka w jasnym kolorze, takim piaskowym. I ona wygląda prawie dokładnie tak samo, jeżeli chodzi o dekorację, jak jasny dom Jana Zawiejskiego. I bardzo ładnie widać, to jest odpowiednio 1907 i 1912, te dwie części zostały wybudowane i widać drogę, jaką Bandurski przechodzi od takiej mocniejszej fascynacji talowskim do fascynacji zawiejskim. I to jest budynek, który zbudował dla siebie, natomiast już 24 i 26 były budowane na zlecenie. Tutaj w ogóle trzeba powiedzieć, że to jest bardzo specyficzny rodzaj zabudowy, który się pojawia na początku XX wieku, również w Krakowie, czyli jest to kamienica willowa. I z zewnątrz, jak na to popatrzymy, to wydaje nam się, że to jest willa, bo jest to budynek dekoracyjny, często wolno stojący, aczkolwiek właśnie tutaj na Barskiej te budynki są ze sobą sklejone jedną ścianą. Są one położone w ogrodzie, w związku z czym w zasadzie spełniają wszystkie warunki bycia willą, ale one są od początku podzielone na mieszkania. Czyli tu mamy, stąd mamy ten element kamieniczny, dlatego nazywamy to kamienicą willową. I tutaj jedna z tych, 26 była budowana dla aptekarza, a 24 była budowana dla urzędnika CK Kolei. No i tutaj już Bandurski sobie może troszeczkę też poeksperymentować ze stylem. Właśnie 24 jest taka najbardziej charakterystyczna ze względu na tą zajmującą duży kawałek ściany, właśnie przedstawienie drzewa figowego, na którym jest gniazdo, w którym siedzi jakiś ptak drapieżny, a drugi ptak drapieżny do tego gniazda leci. To jest takie syntetyzujące przedstawienie, natomiast ono przechodzi we fryz, który obiega cały budynek i ten fryz jest taki troszeczkę bardziej zgeometryzowany i on nam może troszeczkę przypomnieć dekoracje gotyckie. Bandurski w ogóle popełnił bardzo dużo projektów podobnych budynków. Widać też, jak one się zmieniały z czasem. W zbiorach Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego znajduje się cały szereg zdjęć tych projektów wykonanych na początku XX wieku przez Antoniego Pawlikowskiego. I właśnie mamy do czynienia z takimi malusieńkimi, piętrowymi właśnie willami, które właśnie albo są lekko secesyjne, albo bardzo mocno korzystają z też tej naszej lokalnej tradycji architektonicznej. Bardzo często w projektach Bandurski wykorzystuje motyw astyki sukiennic, aczkolwiek niestety nigdy nie zrobił tego w zrealizowanym projekcie.
1: Zdjęcia i opowieści o pozostałych projektach Bandurskiego można znaleźć na profilu Igraszki z czasem, którego autorem jest mój rozmówca.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: Ponad 100 lat temu to była najnowocześniejsza kamienica w Krakowie. Mowa o tak zwanym jasnym domu na rogu ulic Biskupiej i Łobzowskiej. To projekt i dom własny architekta Jana Zawiejskiego. Obecnie jasny dom jest odrestaurowany i wpisany do rejestru zabytków, ale jego przeszłość kryje ciekawe rozdziały. Przy mikrofonie Ola Wasilewska, a moim gościem jest Jakub Jaszczemski, historyk i współtwórca profilu w mediach społecznościowych Igraszki z czasem.
2: Ciekawostki o Krakowie.
0: Może powinniśmy w ogóle zacząć od tego, kim Jan Zawiejski był, bo on się nam będzie kojarzył przede wszystkim jako projektant teatru imienia Juliusza Słowackiego. To jest jego największe dzieło architektoniczne, ale musimy pamiętać, że to jest człowiek, który od 1900 roku pełnił funkcję architekta miejskiego, co oznacza, że odpowiadał za w pewnym sensie politykę budowlaną miasta i zostało po nim naprawdę bardzo dużo projektów, głównie budynków użyteczności publicznej. On się specjalizował przede wszystkim w szkołach. Kraków prowadził taką bardzo intensywną akcję budowy szkół na początku XX wieku i tutaj pojawia się bardzo dużo właśnie projektów Zawiejskiego. Natomiast obok tego oczywiście projektował też tak zwaną mieszkaniówkę, projektował kamienicę i w tym zaprojektował kamienicę dla siebie, czyli właśnie jasny dom. To jest budynek bardzo charakterystyczny ze względu na to, że zbudowany w 1911 roku, w związku z czym już nam wchodzą do architektury takie prądy o charakterze modernizującym, ale dla Zawiejskiego bardzo ważna była tradycja architektoniczna. W związku z czym ten budynek łączy w sobie formy nowoczesne właśnie z elementami historycznymi i to nawet z cytatami takimi architektonicznymi z Wawelu, bo pod wykuszem pierwszego piętra znajdziemy orła Zygmuntowskiego, tego przeplecionego literą S. Natomiast jeżeli popatrzymy na sam budynek do góry, to zobaczymy, że on ma taki wystający poza obrys okap od dachu i to jest nawiązanie oczywiście do tych okapów wawelskich.
1: To bardzo ciekawy projekt, a smaczku dodają wnętrza jasnego domu. Zapoznałam się ze zdjęciami z klatki schodowej, które pan publikował w mediach społecznościowych i muszę przyznać bez ogródek, że robi wrażenie. Tu mamy te mosiężne balustrady, pochwyty, kafelki, okna na klatce schodowej.
0: Wnętrze jest bardzo ciekawe. Zachowało się w całkiem dobrym stanie. Ono jest też po remoncie konserwatorskim. Niestety nie wszystko się zachowało, bo ta kamienica miała kiedyś windę. Tylko nie była to tak jak w tych najstarszych budynkach winda umieszczona w duszy klatki schodowej, tylko ona była w normalnej zabudowie, czyli to tak jak mamy współcześnie, ale śladem po tym jest takie nadświetle nad drzwiami, gdzie jeszcze zostały trzy okienka, które wskazywały parter drugie i pierwsze i drugie piętro. Budynek jest bardzo ciekawy, tam jest jeszcze jeden smaczek taki, który się zachował na drzwiach prowadzących na takie ganki zewnętrzne. Są malusieńkie tabliczki z napisem nie zamikać, z takim ewidentnym błędem ortograficznym, co wynika z tego, że są to tabliczki przygotowane w Wielkiej Brytanii na rynek polski na początku XX wieku i są to tabliczki, które informowały o tym, że są zainstalowane samozamykacze do drzwi. Bo może nam się wydawać, że to taki nam współcześnie występujący element, ale nie, domykacze takie do drzwi pojawiają się pod koniec XIX wieku i w Krakowie od czasu do czasu można je było również spotkać.
1: Trzeba podkreślić, że sam właściciel i autor projektu niedługo się cieszył tym budynkiem, no i te koleje losu są bardzo interesujące, bo ta winda też nie zniknęła bez przyczyny.
0: Tak, Zawiejski umiera niedługo po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. I tutaj zaczynają się już bardzo skomplikowane koleje losu. Wielu starszym krakowianom ta kamienica może się kojarzyć przede wszystkim z milicją obywatelską, bo był to budynek, który został za poprzedniego systemu przeznaczony na mieszkania dla milicjantów. Wtedy też doszło do takich największych zmian, jeżeli chodzi o wnętrza, bo zostały one wtórnie podzielone, żeby było więcej mieszkań. Wtedy właśnie zniknęła też winda i w jej miejscu po prostu pojawiły się dodatkowe drzwi do mieszkania. Natomiast no, po 89 roku tutaj znowu zaczęły się problemy, do kogo ten budynek tak naprawdę należy. Znajdowali się różni tajemniczy spadkobiercy, którzy w rzeczywistości okazali się tymi spadkobiercami nie być i powoli, powoli ten budynek przechodzi na własność miasta.
1: Ale nie możemy zapomnieć o autorze, ponieważ wychodząc na zewnątrz budynku, to w portalu umieszczono nazwę kamienicy, a między oknami pierwszego i drugiego piętra kartusze z inicjałami właścicieli. Jak pan uważa, czemu ta kamienica zawdzięcza nazwę Jasny Dom? Co tutaj autor miał na myśli? Czy to jest na przykład odwołanie do tej przestronnej klatki schodowej na przykład?
0: Jeśli mówimy o nazwie i mówimy o inicjałach właścicieli, tam się pojawiają inicjały Jana, ale również jego małżonki, jego córki, to jeszcze musimy zwrócić uwagę, że od strony biskupiej na parterze jest loggia i w jej zwieńczeniu tak troszeczkę z boku jest taka malutka nisza, w której jest ukryta twarz Jana Zawiejskiego. Jest tam taka rzeźba. Dlaczego budynek nazywa się Jasnym Domem? Jeżeli na niego sobie popatrzymy, to zwrócimy uwagę na pewną taką różnicę w stosunku na przykład do otaczającego kamienic tych XIX-wiecznych. On ma dużo szersze okna. No i tutaj oczywiście budynek ten zawdzięcza nazwę przede wszystkim tym przestronnym wnętrzom, które były dobrze oświetlone światłem słonecznym. Też budynek jest wznoszony już w czasach, kiedy jak najbardziej elektryczność w Krakowie jest, w związku z czym można się nią wspierać, oświetlając mieszkania czy w ogóle wnętrza budynku. Natomiast musimy pamiętać o tym, że to cały czas jest epoka, w której bardzo mocno myśli się o jak największym wykorzystaniu światła zewnętrznego i starają się bardzo często projektanci tak budować, zwłaszcza te domy, które budowali dla siebie, żeby one były jak najlepiej dostosowane do otoczenia.
1: Zmieniamy temat. To jedyny w Polsce profesjonalny zespół tańców dawnych, specjalizujący się w tańcu barokowym. Balet Dworski Krakowia Danza od lat pracuje nad odtwarzaniem tradycyjnych tańców i baletów dworskich różnych krajów i epok. Jego założycielką jest Romana Aniel, z którą miałam przyjemność porozmawiać.
2: Krakowianie z pasją.
1: Krakowia Danza, ta zbitka słów kojarzy się wielu z festiwalem tańca, ale przecież za tymi słowami kryje się zespół taneczny, baletowy. Jaka jest jego historia?
3: Zespół baletowy jak najbardziej, pod tytułem Kraków Tańczy, czyli taki zespół, który w Krakowie prezentuje repertuar unikatowy, niezwykły, bo jest to faktycznie zespół, który jest taki jedyny na świecie. W tym momencie zespół został założony przeze mnie w momencie, kiedy powróciłam z Francji po dłuższym pobycie i doświadczeniach tanecznych tam właśnie, obserwując, w jaki sposób taneczne spektakle mogą być wpisane w dziedzictwo materialne, czyli właśnie tą spuściznę, która akurat we Francji jest niezwykle bogata, wszystkich zamków, pałaców. I wracając do Krakowa, miałam taki pomysł, żeby zaprezentować taki zespół, który z jednej strony będzie nawiązywał do tradycji naszej krakowskiej tanecznej i oczywiście też polskiej, ale z drugiej strony będzie to robił w sposób na najwyższym poziomie, więc od razu myśl była taka, że będą to zawodowi tancerze, którzy będą mogli prezentować takie tańce, takie choreografie, takie spektakle. No i tak się zaczęło. Na początku była Fundacja Ardente Sole i w 2006 roku zostaliśmy już zespołem, który był oficjalnie przyjęty przez miasto Kraków, więc jesteśmy teraz instytucją miasta Krakowa, instytucją kultury i od tego czasu, od tego momentu funkcjonujemy jako już taki zawodowy zespół, który jest dofinansowany przez środki miasta Krakowa i mamy no już też swoje miejsce, swoją markę i wspaniałych tancerzy, tak jak pani wspomniała, którzy są tancerzami z całej Polski, ale i nie tylko, bo wielu z nich też przyjeżdża z zagranicy i coraz więcej osób bierze udział w audycjach baletu.
1: Doczekali się państwo wspaniałej siedziby w samym centrum miasta przy ulicy Szlak 67, gdzie właśnie rozmawiamy. Jak wygląda Państwa praca na co dzień? Treningi to przecież bardzo wymagające.
3: Tak, absolutnie. Myślę, że też ten model funkcjonowania naszego baletu jest troszeczkę takim modelem, który ja zbudowałam na bazie tego, co obserwowałam we Francji, w czym brałam udział, więc jest to taka trochę compagnie en résidence, czyli zespół, który ma służyć też różnym wydarzeniom miejskim i w związku z tym my taki repertuar, takie programy przygotowujemy. To, co jest istotne, to to, że dbamy o to, żeby tancerze cały czas byli w formie, więc oni mają oprócz prób i jakby poznawania repertuaru mają też zajęcia stałe. To są zajęcia z tańca klasycznego, które odbywają się codziennie, prowadzone przez panią Alinę Towarnicką. Mają też takie zajęcia fizyczne, bardziej w kierunku przygotowania właśnie do takiego wysiłku fizycznego, czyli PBT, które prowadzi Florence Gaillard. No i oczywiście dużo szkoleń w różnych technikach i w dziedzinie tańca polskiego, które przeprowadza pan Leszek Rębowski, tańce właśnie renesansowe, które też tutaj przygotowywała i przeprowadzała Marie-Claire Lecor, taniec barokowy Pierre-François Dolé, pan Dariusz Brojek, który jest korepetytorem baletu, prowadzi też takie zajęcia i również lekcje dla tancerzy z różnych technik, no więc oni jak gdyby muszą poznawać nie tylko repertuar, ale też techniki i style tańca.
1: Ta złożoność tańca robi wrażenie, no jednak balet wielu kojarzy się właśnie z czymś wysublimowanym, wyrafinowanym, piękną sylwetką, smukłym ciałem, no i też ogromną, ogromną pracą.
3: Tak, absolutnie, szczególnie, że my występujemy też w kostiumach i żeby taki kostium nosić, to trzeba mieć też siłę i umiejętności, żeby w nim się odpowiednio odnaleźć, zachować. Te kostiumy renesansowe ważą po kilkanaście kilo, bo jednak te materiały są bardzo ciężkie, no do tego dochodzi jeszcze biżuteria i też różne rekwizyty, którymi tancerze się posługują, więc na pewno no, tutaj wymaga to dużej siły i na pewno też te techniki, które oni prezentują, wymagają no, takich umiejętności tanecznych, a repertuar, który my prezentujemy, no jednak jest oparty na baletowym dziedzictwie, więc myślę, że ten artystyczny aspekt jest również bardzo ważny.
1: Powróćmy do Państwa flagowego projektu, jakim jest Festiwal Krakowia Dansa. Do jakich styli tanecznych, do jakich epok nawiązywaliście podczas poprzednich edycji?
3: Właściwie festiwale, które się odbywały od 2000 roku, bo taka już jest tradycja, prezentowały różne aspekty naszego repertuaru od tych najwcześniejszych, czyli średniowiecznych, po te XIX-wieczne. Czyli nawet okres Chopina, który prezentowaliśmy. Mamy taki spektakl taneczny Świat Chopina, który został zaprezentowany na naszym festiwalu i oczywiście koniec XVIII wieku, więc to jak gdyby stanowiło taką możliwość, żeby zaprezentować te wszystkie nasze różne spektakle, wydarzenia, które produkujemy w ciągu roku.
1: A prywatnie, która epoka jest Pani najbliższa?
3: Mnie jest trudno powiedzieć, ponieważ ja lubię wszystkie epoki, a prywatnie powiem jeszcze, że moją taką wielką pasją jest taniec indyjski. Byłam przez wiele lat tancerką klasycznego tańca indyjskiego Bharatanatyam, który poznawałam w Indiach i w związku z tym w ogóle jak gdyby taniec jest taką dziedziną, która po prostu mnie bardzo interesuje pod każdym względem.
1: Od siebie dodam jeszcze, że tematem przewodnim ostatniej edycji Festiwalu Krakowia Dansa był renesans.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.

0: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: To co, Marian? Rowery?
7: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
6: A raty jakie mają?
7: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
6: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
7: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
9: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
10: Magazyn To jest tydzień. Kuba Kusy, zapraszam. Zarząd Transportu Publicznego, MPK i krakowski magistrat szukają nowych lektorów zapowiadających w tramwajach nazwy przystanków. To w ramach konkursu Przystanek Dzień Dziecka. O szczegółach opowiada Maciej Piotrkowski z ZTP.
11: Co słychać w Krakowie?
12: Będzie kursował 31 maja z okazji obchodów krakowskich Dnia Dziecka specjalny tramwaj. Ten tramwaj będzie oczywiście zatrzymywał się na konkretnych przystankach. I teraz chodzi o to, że nasi konkursowicze muszą wybrać sobie 5 przystanków spośród listy, która jest dostępna u nas na stronie internetowej, i po prostu nagrać ich nazwę i nam przesłać w osobnych plikach. Bo to jest o tyle ważne, że chcielibyśmy, żeby każdy miał co najmniej przez to 5 szans. To znaczy każdy przystanek na trasie będzie rozpatrywany osobno. Więc każde z dzieci, które prześle nam, no załóżmy, że wszystkie 5 nazw przystanków, będzie miało co najmniej 5 szans na to, że to akurat jego głos zabrzmi na danym przystanku jako zapowieść tego przystanku. I 5 tak właśnie nagranych plików dźwiękowych należy przesłać do nas na konkurs @zttpkraków.pl. No i tutaj tymi nagraniami przesłanymi zajmie się już jury. Jury składające się z przedstawicieli organizatorów tego konkursu, czyli Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie, Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego i Urzędu Miasta Krakowa, i to jury właśnie, analizując jakość czy walory artystyczne każdego takiego pojedynczego nagrania, wybierze listę tych najlepszych nagrań i to one właśnie będą emitowane na tej linii z okazji Dnia Dziecka, która będzie kursowała w takiej pętli między Borsuczą Broska, Filharmonią, Wawelem, Teatrem Słowackiego, Teatrem Bagatela, przez Rondo Matecznego, Rondo Grunwaldzkie, czy też pod Pocztą Główną. Pliki trzeba przesłać nam do 17 maja i liczymy na to, że może jakieś kolejne gwiazdy polskiego lektoringu, może w ten sposób się również narodzą.
10: Więcej na stronie ZTP, a my zmieniamy temat. Za mniej więcej tydzień Ośrodek Kultury imienia Norwida zaprasza na kolejną już odsłonę Nowa Huta Retro Fest. Wydarzenie to prawdziwy wehikuł czasu, który tym razem przeniesie nas do lat 90.
5: Co jest grane w Krakowie?
13: Julia Figura z Arcony Ośrodka Kultury Norwida.
10: Skąd w ogóle wzięła się idea Nowa Huta Retro Fest? Bo to już piąta odsłona przed nami. Dlaczego akurat taka forma zabawy? Taki skok w tunel czasoprzestrzenny i wyskakujemy w różnych miejscach czasoprzestrzeni, czy w różnych obszarach czasoprzestrzeni.
13: Przyuważyłam podobne, może niekoniecznie podobne, ale historyczne festiwale w Małopolsce i zastanawiałam się, jak można by to było stworzyć u nas. Stąd zaczęliśmy właśnie latami 50. te ponad 5 lat temu, kiedy jednak właśnie w latach 50. 49. huta powstawała i tak co roku szliśmy tymi dekadami, aby można było czerpać jak najbardziej kreatywnie z tego, co już u nas było, co mogliśmy skojarzyć i co było fajne, kreatywne.
10: Nowa Huta też sprzyja, bo Nowa Huta to nie tylko ten socrealistyczny sznyt, ale też zmieniała się na przestrzeni właśnie dekad, bo inaczej wyglądała w latach 60. i w 70. i w 80. No i lata 90. no to już sobie zostawimy na później. Ale chyba pomaga Huta sama z siebie jako taka organizować takie przedsięwzięcie.
13: Każdy róg, każdy blok ma swoją historię i to wszystko pomaga stworzyć jakąś taką właśnie tajemnicę i przesunąć się właśnie w jakimś takim odtworzeniu tego, co było kiedyś, odnalezieniu tych mikrohistorii, zamknięciu oczy, rozmarzeniu się i wyobrażeniu sobie, jak żyli nasi dziadkowie, ciocie, wujkowie i przybliżyć nas do tych historii.
10: To w takim razie przechodzimy do wydarzeń. Ty mi opowiesz bardziej ogólnie o tym, co nas czeka, a tutaj cała jest norwidowa ekipa, która poopowiada w szczegółach o tym, co zaplanowaliście. No to zaczynamy 19 maja, bo 19 maja startuje Nowa Huta Retro Fest. Co się będzie działo?
13: Akurat ja wtedy poprowadzę warsztaty psychodeliczne tie-dye. Zastanawiałam się, co się może jeszcze kojarzyć z takimi latami 90. Trochę grunge'u, więc stąd takie kreatywne koszulki, trochę takie toksyczne, z różnymi wzorami takimi wirowymi, które będziemy odtwarzać tutaj na t-shirtach.
10: 23 maja, bo Nowa Huta Retro Fest potrwa ponad tydzień. W ubiegłym roku była nieco krótsza edycja, chyba tylko weekendowa. No teraz mamy ile? 8 dni w sumie.
13: Dokładnie tak, wtedy mieliśmy skróconą wersję. Teraz możemy sobie pozwolić na pełnoprawny festiwal przez od wtorku do środy, gdzie tego 23 odbędą się aż 3 wydarzenia taneczne, 2 warsztaty, na które obowiązują zapisy, a pod wieczór odbędzie się dyskoteka, na którą szczególnie zapraszam, bo myślę, że każdy będzie się mógł tam odnaleźć, od seniorów po najmłodszych. Zapraszamy gorąco.
10: A warsztaty jakie?
13: Hip-hop. No jednak tamte czasy pozwalały na to, żeby rozkręcać sobie trochę tymi biodrami i trochę tego vibe'u przekazywano w latach 90. Ale również step disco, taki klasyczny, który poprowadzi Agata Toporek. Trzeba by rozgrzać się troszeczkę, więc stąd najpierw warsztaty i dla tych najbardziej wytrwałych wieczorem właśnie będzie dyskoteka.
10: Przechodzimy 26-27.
13: Odbędzie się 26 graffiti. Stworzymy graffiti na streczach rozciągniętych w naszej przestrzeni na polu w ogrodzie. Będzie to super możliwość w ogóle zrobienia tego legalnie, graffiti i spróbowania tego właśnie zgodnie z prawem. 27 odbędzie się wieczorynka z Kasią Kobylarczyk. Kasia poprowadzi nas przez lata 90. w Nowej Hucie, pokaże nam niesamowite historie, które tam się działy i myślę, że to będzie kompletne już zwieńczenie tego i wprowadzenie mentalne do tych lat 90.
14: Monika Fiołek, Ośrodek Kultury Norwida.
10: Warsztaty czekają nas 23, aż dwie edycje. I tak jak Julia wcześniej powiedziała, mamy i hip-hop, i disco, czyli no, można chyba powiedzieć, no disco już trochę mniej, ale hip-hop jak najbardziej, kwintesencja lat 90. Co nas czeka podczas tych warsztatów?
14: Moda na lata 90. wraca i to widać także w ubiorze. Wystarczy popatrzeć na ulicę, na młodych ludzi, jak oni się ubierają. I niektórym rodzicom może przypomnieć się, że no my przecież wyglądaliśmy tak samo. I chcę zwrócić uwagę, że zarówno warsztaty Viva Hip Hop, jak i warsztaty graffiti są przeznaczone też dla młodzieży, dla ludzi od 16 roku życia. Niech przyjdą, niech spróbują tak zatańczyć, jak tańczyli ich rodzice, czy wujkowie i ciocie, albo też spróbują właśnie, jak wykonać prawidłowe graffiti, bo niektórzy przychodzą na ulicę Nowej Huty i podziwiają te kolorowe rysunki, a mogą spróbować zrobić to sami. Natomiast jeśli chodzi o disco stepmanie, warsztaty taneczne z Agatą Toporek są niesamowite, z energią, z vibe'em. Kto był na Nowa Huta Retrofest lata 80. mógł się przekonać, jak fantastycznie prowadzone były te zajęcia, jaką wniosły energię, i teraz na pewno będzie tak samo i kto przyjdzie, nie pożałuje.
15: Mateusz Pasek, Ośrodek Kultury Norwida.
10: Graffiti, sztuka tworzenia malunków na murach, tym razem nie na murach, ale na pewnie jakichś takich wielkich płachtach. No, lata 90. to początek w zasadzie sztuki graficiarskiej, takiej sensu stricte, jak za granicą naszą zachodnią.
15: Dokładnie, graffiti oczywiście zyskało popularność w latach 90. To jest jeden z czterech filarów hip-hopu. My właśnie tej kulturze hip-hopowej będziemy się zdecydowanie przyglądać na Nowa Huta Retrofest. No, graffiti to jest zdecydowanie warsztaty, to są warsztaty, na które zdecydowanie ja najbardziej czekam. Będzie prowadził je Marcin Rajewski, artysta z stażem już 14-letnim w tworzeniu graffiti, więc naprawdę myślę, będziemy mogli nauczyć się od najlepszych. Zdecydowanie kwestia taka dyskusyjna przy tym rodzaju sztuki jest to, czy to jest sztuka, czy wandalizm. No my oczywiście będziemy tworzyć to u nas, na naszym terenie, więc o żadnym wandalizmie nie będzie mowy.
10: A czy wiadą też na przykład szablony? No bo lata 90., jeszcze wcześniej nawet 80. wraz z kulturą punkową, anarchistyczną wjechały właśnie szablony gdzieś w obszar street artu. Czy też na szablonach będziemy pracować, czy nie? Czy tylko sprayem malujemy?
15: To zależy od kreatywności uczestników. My nie będziemy narzucać niczego. Chcemy, żeby te warsztaty były też możliwością ekspresji siebie, realizacji własnych pomysłów, więc taka idea będzie nam przyświecać.
14: Katarzyna Kobylarczyk, Nowochódzkie Laboratorium Dziedzictwa.
10: Kasiu, ty zabierzesz nas na wycieczkę po Nowej Hucie. Wycieczka przez lata 90. i przestrzenie nowochódzkie z lat 90. Dres, transformacja i kasety wideo. Chyba w tych trzech sformułowaniach skupia się cała idea twoich spacerów.
14: No może troszkę, tak. To jest w ogóle spacer, który robimy trochę na życzenie naszych uczestników i uczestniczek, ponieważ kiedy prowadziliśmy wieczorynki poświęcone zbrodni nowochódzkiej, to zawsze padały pytania o to lata 90., które osiedla, na które, gdzie było najbardziej niebezpiecznie, a gdzie byli skinheadzi, a gdzie były punki. No, takich pytań mieliśmy sporo, no więc troszkę próbujemy odpowiedzieć na to zapotrzebowanie. Do końca tej plemiennej geografii Nowej Huty z lat 90. nie odtworzymy, ale opowiemy o różnych aspektach. Przejdziemy się takim najbardziej chyba 90. 90-sowym szlakiem, to znaczy zaczniemy oczywiście na Tomeksie. Prześledzimy trochę tych pierwszych dziko kapitalistycznych miejsc. Zobaczymy, gdzie handlowano, czym handlowano.
10: I jak handlowano, czyli szczęki, łóżka polowe.
15: krzesełka takie wędkarskie.
16: Obiecuję, że pokażę, gdzie kupiła moją pierwszą koszulę w Kratę. Ale pokażę też jeszcze coś lepszego, bo ten spacer na początku miał mieć trochę inny tytuł, ale musieliśmy go zmienić, no bo niestety social media mają swoje wymagania. Pokażę Państwu, gdzie był pierwszy nowochódzki sex shop, obiecuję.
15: O, to jest ciekawe, to jest ciekawe, czy to się będzie też łączyło pewnie z kasetami wideo, no bo to wypożyczalnie, no też były, uginały się całe półki od filmów dla dorosłych.
16: Filmów dla dorosłych w tym czasie nie oglądałam, ponieważ jestem młoda. Natomiast o wypożyczalniach kaset wideo i w ogóle o wideo wiem wszystko, ponieważ jestem córką właściciela wypożyczalni kaset.
15: I nigdy ci się nie trafiło, że nie wiem, kupowałaś, pożyczałaś jakiś horror i się okazało, że był horror, ale w wydaniu niemieckim?
16: Nie. Tata pilnował, co brałam. Ja mam tylko taki dojrzały głos, proszę Państwa, ja jestem młoda duchem, więc nie, natomiast wszystkie te hity, po które inni ustawiali się w kolejce, myśmy z tatą oglądali jako pierwsi, więc wszystkie absolutnie przeboje wideo lat 90. mam w małym paluszku i potem będę o tym mówić.
15: Odwiedzimy też Łąki Nowochódzkie.
16: Dojdziemy na Łąki, ponieważ lata 90. to jest ten moment, kiedy Łąki się stają dostrzeżone, to znaczy one z takiej bezimiennej zupełnie Łąki, jakiegoś Ugoru, gdzie każdy może robić wszystko, co chce, nagle stają się użytkiem ekologicznym. To znaczy, zaczynamy dostrzegać, że ta przyroda wokół nas wymaga ochrony. Lata 90. to są w ogóle narodziny ruchów ekologicznych, także w Nowej Hucie. I o tym też chcę opowiedzieć, żeby pokazać, że to właśnie wtedy się to wszystko zaczęło. Te pierwsze manifestacje na Dzień Ziemi, kiedy młodzież się zaczynała interesować tym, co się dzieje z planetą. To jest słynna kwestia, że mamy dziurę ozonową, prawda? I nie można używać dezodorantów.
15: I lodówki, freony, tak.
16: Tak, tak, więc takie rzeczy. Natomiast w pobliżu Łąk Nowochódzkich jest też jeszcze, nie ma, ale jest ślad po. I też wiem dobrze, gdzie to jest, po fliperach. Tam była budka z fliperami. Ja wszystko opowiem, co to były flipery, tylko proszę się zapisać na wieczorynkę. I znam nawet mistrza nowochódzkich fliperów. Też Państwu o nim opowiem.
17: Szczegóły na stronie Norwida.
18: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
17: A teraz dobra wiadomość dla rodziców. Mniejsze oddziały w przedszkolach mają rozwiązać problem niżu demograficznego. Miasto zapowiedziało zmniejszenie liczebności grupy z 25 do 22 maluchów. Mówią wiceprezydent Maria Klaman i radna Anna Bałdyga.
19: Istotne dla Krakowa.
20: Nie planujemy wygaszania przedszkoli. Ten zabieg właśnie pozwala nam na to, żeby utrzymać w całym Krakowie tę samą liczbę oddziałów. Oczywiście może tak być, że gdzieś w jednym przedszkolu ten oddział, były powiedzmy 5 oddziałów, będzie 4, ponieważ zostaną 4 maluszki i wtedy będziemy zapraszali ich do przedszkola w tej dzielnicy jak najbliżej. Natomiast całościowo nie zmieni to nam po prostu liczby oddziałów, nie zmieni to nam także w związku z tym, nie wpłynie to także negatywnie na kadrę przedszkola.
21: Ja jako radna miasta, przewodnicząca Komisji Edukacji, ale też mama jeszcze do niedawna 2 przedszkolaków, bardzo cenię sobie to rozwiązanie i nie ukrywam, że też w gronie i dyrektorów, i rodziców czekaliśmy na takie rozwiązanie, które pozwoli zmniejszyć liczbę dzieci w grupie, tak aby ten nauczyciel miał szansę poznać dziecko, miał szansę nawiązać z nim lepszy kontakt i ten okres przedszkolny, który jest tak niesamowicie istotny dla dziecka, dla jego późniejszego rozwoju, jak najpełniej wykorzystać. Dlatego chciałam tutaj powiedzieć o kolejnych rozwiązaniach, które dają komfort rodzicom, bo w centrum naszej edukacji stoją dzieci i dzieci są najważniejsze, ale tymi dziećmi zawiadują na co dzień rodzice i jeśli oni mają bezpieczeństwo i komfort tego, że dzieci są dobrze zaopiekowane, mogą lepiej funkcjonować, a przede wszystkim też planować swoje działania.
20: Rekrutacja jest prowadzona w kilku etapach. Pierwszy jest etap, w którym rodzice zapisują dzieci w systemie naszym elektronicznym. My widzimy wtedy, ile jest rzeczywiście tych dzieci, jak to się przekłada na liczbę oddziałów i wtedy, żebym oświata potrzebuje być zarządzana. I wtedy z Wydziałem Edukacji analizujemy sytuację i z dyrektorami rozmawiamy, na ile oni mają kadry, żeby rzeczywiście ten dodatkowy oddział otworzyć lub nie, i jaka jest też sytuacja, żeby jakość, żeby też ilość oddziałów nie wpływała negatywnie na jakość kształcenia dzieci.
1: Zmiany, które są przygotowywane, są bardzo dobrym rozwiązaniem przede wszystkim dla wszystkich dzieci.
2: Anna Stocka, dyrektor przedszkola 76 w Krakowie.
1: I oczywiście cała struktura organizacyjna przedszkoli też bardzo na tym zyskuje. Nauczyciele, którzy dotychczas, jak Państwo wiecie, w grupach 25-osobowych mają prawo też dostać dziecko, które przeżywa różnego rodzaju trudności, ma orzeczenie. Czasami zdarzają się grupy, w których jest czwórka dzieci na przykład z orzeczeniem, prawda, i 20 dzieci innych, które też potrzebują tej opieki. To jest naprawdę bardzo duże wyzwanie. Ja nazywam moich nauczycieli kolekcją limitowaną. To są już nauczyciele, którzy naprawdę zdobywali i zdobywają cały czas niesamowite umiejętności, i nauczyciele wychowania przedszkolnego są w tym naprawdę wyjątkowi. Posiadają bardzo duże kwalifikacje, dodatkowe studia, cały czas chodzą na kursy, szkolenia, i oni dają siebie wszystko, starają się jak mogą, ale są pewne właśnie takie elementy, na które nie mają wpływu, czyli właśnie ilość dzieci. Dla nas organizacyjnie, dla nauczycieli będzie to wspaniałe rozwiązanie. Myślę też, że rodzice chętnie zapiszą do naszych przedszkoli. Oferta przedszkoli samorządowych już od dłuższego czasu jest wspaniałą ofertą. Tak naprawdę oferujemy, tak jak już pani tu prezydent wspomniała, specjalistów. Na terenie każdego przedszkola jest zatrudniony psycholog, pedagog specjalny, logopedę. Ja w tym roku na przykład zatrudniam jeszcze fizjoterapeutę, bo akurat dziecko potrzebuje takiego wsparcia, i w tym momencie uzyskaliśmy zgodę, prawda, urzędu, i mamy dodatkowych specjalistów. Naprawdę każde dziecko, które trafia do przedszkola, jest bardzo dobrze zaopiekowane. To, że będzie mniej, pozwoli na taką większą indywidualizację pracy z dzieckiem. Pozwoli na to, że pochylimy się nad potrzebami każdego dziecka. Natomiast oferta przedszkoli jest wspaniała, ale też za chwilę pojawia się nowa podstawa programowa, w której mamy jeszcze więcej możliwości. Już z dyrektorami pochylamy się, zastanawiamy się też nad tym, w jaki sposób wzbogacić, w jaki sposób podjąć pewne działania, żeby te kompetencje przyszłości, które dzieci powinny już kształtować w wieku przedszkolnym, żeby one się faktycznie zadziały. Więc mamy bardzo dużo pomysłów, mamy dużo bardzo ciekawych rozwiązań w związku z nową podstawą programową, która wchodzi od 1 września tego roku.
22: Pierwszym takim elementem jest to, że po raz pierwszy uruchamiamy rekrutację dla 2,5-latków już 16 maja. Otwieramy ją dla systemu. W tej chwili jeszcze nie można ich rejestrować, ale od 16 maja każdy rodzic będzie mógł swoje 2,5-roczne dziecko już zarejestrować w systemie i zgłosić do takiej rekrutacji przedszkolnej. Te dzieci na jesień będą miały 3 lata, będą w pełni ukształtowane, gotowe i świadome, aby ze swoimi starszymi kolegami funkcjonować w przedszkolach, a dla rodziców jest to znów, tak jak mówiłam, komfort, że mogą wiele miesięcy wcześniej zaplanować, do jakiej placówki i gdzie konkretnie od dziecko będzie uczęszczało. Więc jest to pierwsza dobra wiadomość, ale nie ostatnia. Druga to taka, że również w tym roku po raz pierwszy wprowadzamy elektroniczny system rezerwacji dyżuru wakacyjnego. Do tej pory wyglądało to tak, że rodzice sami dowiadywali się, jaki przedszkolek, w którym miesiącu ma dyżur. Odsiewali te, które mają dyżur w innym momencie niż im pasuje, a następnie w formie papierowej, mailowej, dzwoniąc też telefonicznie, dopytywali, sprawdzali, rejestrowali dziecko w 3-4 miejscach. Finalnie oczywiście też nie zawsze zwalniali te miejsca po podjęciu ostatecznej decyzji, do którego przedszkola dziecko wyślą, co powodowało także chaos po stronie zarządzających przedszkolami. To powodowało, że wielu nauczycieli, którzy mają prawo też do swojego wakacyjnego odpoczynku, nie mogło wziąć urlopu w wakacje, ponieważ byli dedykowani do pilnowania dzieci, których finalnie w tych przedszkolach nie było. A więc liczymy, że ten elektroniczny system uporządkuje sytuację, pozwoli na szybszy przepływ informacji, gdzie są miejsca, w jakich miesiącach w przedszkolach. Wiele przedszkoli zaczęło prowadzić rekrutacje na tygodnie wakacyjne. Wcale nie trzeba się deklarować na cały miesiąc, a możemy się rejestrować na dyżury wakacyjne, aby tam precyzyjnie określić, w jakich momentach faktycznie Państwo tej opieki dla dzieci potrzebują, a pozostałą część wakacji oczywiście mam nadzieję, że spędzą Państwo wspólnie rodzinnie na wyjazdach lub na lecie w mieście.
20: To, co też wprowadziłam do Wydziału Edukacji, edukacji, to jest po prostu zarządzanie oświatą. Zarządzanie w taki sposób, żeby na pierwszym miejscu zawsze położyć jakość edukacji, dziecko, ucznia, w kolejnym pracowniku, czyli nauczycieli, dyrektorów, kadrę administracji obsługi i oczywiście w trzecim pewna racjonalność tutaj też finansowa. Natomiast nam budżetowo będziemy musieli przy minimalizacji, to jest zmniejszeniu liczby oddziałów, pewnie jakąś kwotę mamy wyliczenia, że będzie trzeba z budżetu dopłacić, natomiast nie jest ona, jest ona na tyle takiej wysokości, że jesteśmy w stanie to spokojnie udźwignąć. Nawet powiem szczerze, zdziwiło mnie to, że tą analitykę, o którą poprosiłam, że to nie są tak wysokie kwoty. I oczywiście my dzisiaj także pracujemy. To, dlaczego ja współpracuję i chcę i działam tak, żeby dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych ze sobą współpracowali, znali się. Budujemy, mamy sieci dyrektorów właśnie po to, żeby także oni na swoim poziomie wiedzieli, co u kogo się, że tak powiem, dzieje, żebyśmy mogli wtedy także w sposób efektywny dla wszystkich tak zarządzić oświatą, żeby na końcu po prostu mieć to, o czym mówiłam, czyli wysoką jakość edukacji, bezpieczeństwo dzieci i uczniów i zadowolonych też rodziców.
22: Kolejną trzecią rzeczą jest to, że mamy takie przedszkola, które się remontują. Radni miejscy Koalicji Obywatelskiej Nowej Lewicy od 2 lat bardzo intensywnie poprawkami wspierają, czasem wręcz podwajają budżet remontowy dla placówek edukacyjnych. One mają w zasadzie tylko czas wakacyjny, żeby poważne remonty dachów, remonty podbudówek czy inne wewnętrzne sanitariaty, instalacje elektryczne, tylko wtedy można przeprowadzić. A więc te placówki, które w tym roku zdarzy się, że będą miały 2-miesięczną przerwę, chcemy i staramy się, aby miały możliwość przekierować dzieci do szkół podstawowych, najbliżej położonych i skorzystać z ich sal świetlicowych, z ich sal początkowego nauczania i gościnnie te dzieci zaopiekować, tak aby móc swój dyżur wakacyjny zrealizować w sąsiedniej lokalizacji, co również ułatwi rodzicom tą wakacyjną logistykę, organizację swojego czasu pracy i też opieki nad tym, co mają najcenniejszego. I wreszcie ostatni krok już, może nie typowo wakacyjny, ale całoroczny, natomiast mający bardzo ważny wydźwięk dla rodziców, to wprowadzenie systemu mikropłatności. Systematycznie od września wprowadzamy mikropłatności, czyli indywidualne rachunki dzieci do przedszkoli. Są w tej chwili już prowadzone we wszystkich przedszkolach samorządowych. Każdy rodzic ma swój indywidualny rachunek i nawet jak zapomni napisać, za który miesiąc płaci, albo nie napisze imienia dziecka, to wiadomo od razu, że to jest jego rachunek i te pieniądze nie są w tym wielkim worku poszukiwane, analizowane i przez wiele osób dopytywane. Do tej pory wyglądało to tak, że jedna osoba czy kilka musiało dopasować płatność z głównego konta do konkretnego dziecka. I chociaż dla jednej osoby, jak dowiedziałam się z mojej interpelacji, trwało to zaledwie kilkanaście sekund, to jeśli przemnożymy to przez blisko 20 tysięcy dzieci, robi się to kilkadziesiąt godzin takiej trochę niepotrzebnej pracy w miesiącu, w XXI wieku. Możemy naszych pracowników, też taki najcenniejszy zasób organizacji, znacznie lepiej dedykować do bardziej ambitnych zadań i bardzo się cieszę, że te mikropłatności są. One bardzo dobrze się sprawdzają i będą funkcjonować w kolejnych latach. A zatem reasumując i wychodząc naprzeciw rodzicom i opiece nad dziećmi, patrząc też, jak mamy dobrze wyremontowane, ale też wyposażone, a przede wszystkim zaopatrzone w najlepszej jakości kadrę przedszkola, nie pozostaje nam nic innego, jak brać udział w rekrutacji, do czego też serdecznie bardzo zachęcam. Cały czas trwa rekrutacja uzupełniająca. Będzie jeszcze jedna rekrutacja wrześniowa, tak więc aż do połowy września jest szansa wybierać, decydować się na przedszkola. A w gronie tych przedszkoli, przedszkola samorządowe naprawdę prezentują wysoką klasę.
20: Średnio wiemy, że w naszych samorządowych przedszkolach, tak, mamy o 1000 dzieci mniej. Na razie nie jesteśmy w stanie tego powiedzieć z rekrutacji, bo tylko część, niewielki procent przedszkoli niesamorządowych bierze udział w naszej rekrutacji elektronicznej. I tam także wiemy, że co najmniej 1000 dzieci im brakuje. W ilu
3: jednostkach. Na razie nie mogę podać tych danych, ponieważ zakończył się dopiero pierwszy etap rekrutacji. 16 maja będziemy otwierali drugą, uzupełniającą rekrutację. Jeszcze i tak jest tak, że w ciągu wakacji ktoś dokonuje, jakiś rodzic dokonuje jakieś zmiany, są przejścia, ale pewnie myślę, że rzeczywiście po tej analizie naszej na koniec czerwca będziemy już wiedzieli, jak to generalnie wygląda. Natomiast to, co powiedziałam, dbamy o to, że samo to zmniejszenie do średnio 20 dzieci w oddziale, 20 dzieci w oddziale pozwoli na to, żeby liczba oddziałów się nie zmieniła i także w konsekwencji w konkretnych przedszkolach tych oddziałów nie będzie jakoś dużo mniej. Ale no, wiemy na przykład i to znamy tę sytuację od zawsze, że no, w Śródmieściu zawsze mamy mniej dzieci, ponieważ no, Śródmieście jest przed etapem takim naszym strategicznym miasta do tego, żeby pracować i wprowadzić takie strategiczne działania, które nam pozwolą przywrócić czy zbalansować trochę liczbę mieszkańców Krakowa pomiędzy a turystów czy wynajmem Airbnb, w czym nam bardzo dobrze i bardzo mocno, zresztą to pan prezydent Miszalski zapowiadał, pomoże nowe rozporządzenie i ustawa Ministerstwa Sportu, która ogranicza też możliwość otwierania Airbnb w mieście i daje większy wpływ w końcu samorządom właśnie na to, żebyśmy mogli jakoś współdecydować i wspólnie z biznesem rozmawiać o tym, gdzie my mamy potrzeby, żeby zadbać o tkankę miejską od mieszkańców, a gdzie oni mają potrzeby, żeby rozwijać swój biznes.
17: Więcej na stronie magistratu.
18: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
17: Magazyn to jest tydzień. Kuba Kusy zapra. Magazyn to jest tydzień. Kuba Kusy zapraszam. Muzea łączą. To hasło tegorocznej edycji Nocy Muzeów. To wydarzenie już w piątkową noc, a na uczestniczki i uczestników czekają nie tylko ekspozycje, te stałe i czasowe, ale także cała masa warsztatów i pokazów.
19: Muzea w Krakowie.
4: Od 22 lat Noc Muzeów w jakiś sposób organizuje ten majowe wieczory w Krakowie. Paweł Szczepanik, pełnomocnik prezydenta miasta Krakowa do spraw kultury. Muzea łączą rzeczywiście, to jest chyba dobry punkt wyjścia do tego, żeby powiedzieć, co szczególnego. Po pierwsze, ponad pół setki instytucji, ale nie tylko instytucji, ale też organizacji czy prywatnych muzeów, które dołączyły do tej inicjatywy. Niezwykła mnogość wydarzeń dla najmłodszych odbiorców. Wydaje się, że w ogóle ta działalność edukacyjna sfery muzealnej jest nie tylko bardzo mocna, ale także i bardzo ważna. Było, nie było, to mamy nadzieję przyszła publiczność czy odbiorcy kultury. No i wreszcie to, co istotne, część wydarzeń odbędzie się także pod auspicjami czy w związku z trwającym rokiem Andrzeja Wajdy. Myślę tu choćby o inicjatywie Muzeum Etnograficznego i spotkaniu z Krystyną Zachwatowicz-Wajdą.
17: Powiedział pan, że do inicjatywy, do Nocy Muzeów dołączył też szereg mniejszych placówek, mniej znanych. Ja mam z nimi często taki problem, że w zasadzie nie wiem, czy jest to placówka muzealna, czy bardziej jakiś taki muzealny park rozrywki. Gdzieś ta granica zaczęła się chyba powoli zacierać.
4: Być może tak jest, że w dobie wszechobecnego epatowania popkulturą niektóre firmy czy organizacje podejmują taką decyzję, ale akurat tutaj chyba nie mam wyrzutu sumienia w stosunku do tych, którzy dołączyli do Nocy Muzeów, no bo choćby Muzeum Zabawek, które działa na terenie Apteki Designu, czyli w dzielnicy Wesoła, to z jednej strony echo absolutnie imponującej kolekcji artefaktów związanych z wczesnym dzieciństwem, a z drugiej też rzecz w skali Krakowa zupełnie unikatowa. Kolejnym podmiotem, o którym myślę, jest Żydowskie Muzeum Galicja. W zasadzie nie jest na jakichś takich utartych ścieżkach muzealnych. Tak zwykle myślimy o muzeach w kategoriach raczej tych dużych instytucji, które mają imponujące kolekcje, które mają w swoich zbiorach arcydzieła, a tymczasem okazuje się, że taka instytucja, która cały czas działa w jakiś sposób z żydowskim dziedzictwem miasta, też zajmuje na tej mapie bardzo ważne miejsce.
6: No i wszystko teraz jest immersyjne. To mnie drażni powoli.
4: Och, no oczywiście, że jest immersyjne, bo uwielbiamy odbierać wszystko wszystkimi zmysłami, ale pytanie, czy rzeczywiście nie jest tak, że kiedy idziemy do muzeów, to jednak oczekujemy pewnej tradycjonalności. Czym innym jest eksponowanie dzieł w niesprzyjającym świetle i rzeczywiście poprawa na tym polu jest gigantyczna, a czym innym jest epatowanie tak naprawdę nie dziełami sztuki wtedy, pamiętajmy o tym, tylko raczej wrażeniem. Pytanie, na ile to wrażenie rzeczywiście intensywnie w nas pozostaje. Ja muszę przyznać, że stoję po tej stronie tradycjonalistycznej. Nie ukrywam tego i prawdę powiedziawszy, nie trzeba nic więcej, aniżeli dobre dzieło sztuki, żeby rzeczywiście odczuć całą paletę emocji, zainspirować się, mieć punkt wyjścia do dyskusji. Dlatego też myślę, że najlepiej do muzeów wchodzić z kimś.
6: No i właśnie, ściana, dzieło sztuki i odpowiednio dobrane światło. To chyba wystarcza, tak jak pan powiedział.
4: Ja uważam, że nie trzeba nic więcej, ewentualnie potem jeszcze partner albo partnerka do tego, żeby porozmawiać o tym, co nas rozdrażniło, co nam się wyjątkowo podobało, a wobec czego pozostaliśmy zupełnie obojętni, bo uważam też, że sztuka, która nie budzi emocji, to żadna sztuka.
7: Andrzej Betlej, przewodniczący Forum Muzeów Krakowa, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu.
6: No to nie wiadomo, o co pytać. Czy pytać o to, co będzie się działo na Wawelu podczas Nocy Muzeów, czy o ocenę Nocy Muzeów jako takiej? To nie, to może przejdziemy do drugiej z funkcji. Wawel, co państwo przygotowali dla swoich odwiedzających, bo pewnie tłumów można się będzie spodziewać?
7: Zobaczymy. Natomiast myślę, że wyjątkową atrakcją dla wszystkich uczestniczących w Nocy Muzeum na Wawelu będzie możliwość zobaczenia

0: scenografią. A ponieważ na Zamku Królewskim już na dobre zadomowiła się sztuka współczesna, myślę, że instalacja, przepraszam za bałagan, również przyciągnie tych, którzy poszukują właśnie sztuki współczesnej na nocy w muzeach. Całość wieczoru uprzyjemni występ Krakowi Dancy, a przy okazji będzie można zobaczyć również ogrody królewskie z wystawą Joanny Rajkowskiej.
1: Oby tylko pogoda nam dopisywała. Wawel otworzy miejsca też na co dzień niedostępne dla zwiedzających, czy raczej ograniczamy się i do wystaw stałych, i do wystaw czasowych?
0: W tym roku, czy generalnie, Wawel pokazuje wystawy stałe. Pamiętajmy bowiem, że na Wawel przychodzi kilkanaście tysięcy osób, co jest dużym wyzwaniem logistycznym, więc myślę, że zwiedzanie zakamarków to byłoby zbyt trudne dla tak masowego wydarzenia, jakim jest Noc Muzeów.
1: Inaczej odbiera się sztukę nocą, a inaczej odbiera się sztukę za dnia. Wawel inaczej pachnie, inaczej oddziałuje na nas w dzień i w nocy?
0: No, myślę, że na pewno. Myślę, że w nocy, w tych godzinach pomiędzy 19 a 1, Wawel jest miejscem podwójnie magicznym. Rzeczywiście atmosfera jest niesamowita, a przy pięknej pogodzie, miejmy nadzieję, wówczas zamek staje się miejscem wspólnym. I o to chodzi, w całej Nocy Muzeów. O to, aby być razem. Tegoroczne hasło Muzea Łączą właśnie wskazuje na ten aspekt, że nie tylko jest to przestrzeń podziwiania artefaktów, co oczywiście Zamek Królewski zapewnia, ale jest to miejsce niesamowite, miejsce, w którym przeżywa się kontakt z historią, sztuką, dziedzictwem.
1: No to teraz przechodzimy właśnie do hasła tegorocznej Nocy Muzeów. Muzea łączą.
0: Muzea łączą. Hasło powstało w relacji z wciąż dyskutowaną nową definicją muzeów. Myślę, że ten wymiar wspólnotowy instytucji muzealnych, gdzie podkreśla się bardzo pozytywny przekaz, jaki płynie z muzeów, jest tutaj autentycznie uniwersalnym przekazem. To muzea tworzą ludzie. Myślę, że jeżeli byśmy tylko skupiali się na artefaktach, byśmy mówili o zwiedzaniu magazynów muzealnych, a tak naprawdę chodzi o to, aby być w muzeum, aby to muzeum przeżyć.
2: Muzeum Narodowe w Krakowie jest tą instytucją, która 22 lata temu rozpoczęła tę bardzo ciekawą i miłą tradycję w Krakowie. Tomasz Ostrowski, Muzeum Narodowe w Krakowie. Proszę koniecznie nas odwiedzić. Jesteśmy otwarci od godziny 19 do 24. Do gmachu głównego proszę przyjść na wspaniałe wystawy Gotyk w Karpatach, Młodopolska Grupa 5 i Szapocznikow osobiście. W każdym z naszych oddziałów przygotowaliśmy coś specjalnego. Można potańczyć u Wyspiańskiego, zwiedzić pracownię ikonografii Krakowa i zobaczyć, jak bada się dawne widoki Krakowa w sukiennicach oraz posłuchać muzyki w Szołajskich i w Ciołku. Wszystko na naszej stronie internetowej. Bardzo zapraszamy.
1: Czy Noc Muzeów w jakiś sposób dezorganizuje Państwa pracę? To jest takie duże wyzwanie dla muzealniczek i muzealników.
2: No, na pewno wiąże się to z przygotowaniem nowej oferty, ale wszyscy jesteśmy do tego przyzwyczajeni i z dużą sympatią podchodzimy do tej miłej tradycji. Czujemy się tego częścią, jesteśmy tego inicjatorami. No więc z roku na rok mieszkańcy i miłośnicy kultury mogą na Muzeum Narodowe w Krakowie liczyć.
1: No i kolejki się ustawiają chyba przed gmachem głównym.
2: Ustawiają się, ale lubimy kolejki. To też jest atmosfera. Zresztą nie trwa to tyle, żeby było to niemożliwe do przejścia. Wszystko jest dobrze zorganizowane, zwiedzać można w miłej atmosferze, tak więc nie bójmy się kolejek, tylko przejdźmy do Muzeum Narodowego w Krakowie.
1: Noc jest trochę innym sposobem odczuwania sztuki w muzeach?
2: Jesteśmy zwierzętami dziennymi, ale działamy również nocą. Na pewno wpływa to na odbiór sztuki, ale Noc Muzeów ty jest też po to, żebyśmy się spotkali, zobaczyli i cieszyli, bo tak naprawdę jest to święto miasta i mieszkańców.
3: Izabela Rak, rzeczniczka prasowa Muzeum Narodowego w Krakowie.
1: Przy okazji Nocy Muzeów, Muzeum Narodowe zadba także o zdrowie pań, które być może wybiorą się na te Nocy Muzeów. Akcja niecodzienna i ja nie pamiętam, żeby przy okazji

0: właśnie tego wydarzenia coś takiego się działo. O czym mówimy?
1: W sobotę, dzień po Nocy Muzeów, zapraszamy wszystkie panie do gmachu głównego. Tam przed gmachem głównym właśnie w sobotę 16 maja stanie Mammobus. Jest to akcja towarzysząca wystawie Szapocznikow Osobista. Artystka Alina Szapocznikow to wyjątkowa osoba. W swojej biografii, w swojej twórczości podejmowała takie tematy jak kruchość ciała, kruchość życia i przede wszystkim doświadczenia swojej choroby nowotworowej. Chorowała na raka piersi. Dzisiaj ta choroba jest już całkowicie diagnozowana i perspektywa wyleczenia i diagnozowania tej choroby jest o wiele dalej posunięta. Także uczcimy tą setną rocznicę urodzin Aliny Szapocznikow. Zapraszamy wszystkie kobiety od 45 roku życia do 74 na bezpłatne badania mammograficzne od 10 do 18.
2: Alicja Szymska, dział komunikacji i publiczności MUFO.
3: Marek Sica, dyrektor MUFO.
0: Przed nami Noc Muzeów, no i co czeka na uczestników tego wydarzenia właśnie w Muzeum Fotografii w Krakowie.
2: MUFO Rachkowicka, zapraszamy na oprowadzania, także pokaz w czytelni wyjątkowych fotobooków, które już są niedostępne na rynku wydawniczym. Zapraszamy również na wyjątkową akcję fotograficzną, gdzie będzie można sobie zrobić portret aparatem wielkoformatowym i zabrać go od razu ze sobą do domu. Także doświadczenie retro. Zapraszamy też na MUFO Józefitów, gdzie będzie można zobaczyć przestrzenie na co dzień niedostępne, magazyny, pracownie. Posłuchać wyjątkowych wykładów o technice polskiej fotografii, a także wziąć udział w warsztatach dla rodzin i dla dzieci z animacji poklatkowej i monotypii.
0: Noc Muzeów, kolejna już odsłona. No i co to dla MUFO oznacza? Czy to jest kolejna szansa na pokazanie się, że tak, że jesteście, że istniejecie, że działacie i to działacie bardzo prężnie, czy być może jeszcze coś innego?
3: Na pewno Noce Muzeów są dla każdej instytucji muzealnej wielkim świętem i dlatego tak wielką wagę przykładamy do tego, żeby program Noce Muzeów był bardzo atrakcyjny, bo przecież jesteśmy otwarci na co dzień, a chcemy, żeby właśnie w ten jeden wieczór to była wizyta trochę nadzwyczajna, żeby się działo coś nieco innego niż zwykle można się spodziewać po wizycie w muzeum. Ja zachęcam, mimo że prognozy na razie są nam niepomyślne, żeby skorzystać z takiego faktu, że przy MUFO Rachkowicka mamy piękne przestrzenie zielone, że działa kawiarnia, pojawiły się rzeźby Kingi Nowak, które przewieźliśmy ze Strzelnicy. To są atrakcje, które mam nadzieję zagrają przy lepszej pogodzie. Jak nie będzie pogody, mamy pawilon, będzie na pewno miło, będzie przyjemnie. Zapraszamy serdecznie do MUFO.
0: Bo MUFO jest wciąż, pomimo iż działa od bardzo wielu lat, takim miejscem nie do końca odkrytym. Już ta teza zawarła się w moim poprzednim pytaniu.
2: Tak, ale to może właśnie idealna okazja, żeby je odkryć. Noc w muzeum, czy jest coś wspanialszego?
3: Zapraszamy, bo wiemy, że przez tego typu wydarzenia rozchodzą się informacje o wielu placówkach muzealnych, bo my ten problem przekuwamy na sukces i myślę, że wiele jest placówek, które żyją w cieniu Wawelu, Muzeum Narodowego, które właśnie w tym wyjątkowym wydarzeniu uczestnicząc pokazują się miastu i światu, że jesteśmy fani, jesteśmy fancy, chodźcie do nas nie tylko raz w Noc Muzeów.
4: A po krótkiej przerwie wracamy do tego tematu.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
6: W tym roku będziemy udostępniać dwie przestrzenie. W głównym gmachu Krykoteki przy ulicy Nadwiślańskiej będzie można zwiedzać dwie wystawy. Małgorzata Paluch-Cyburska, kierownik Muzeum Tadeusza Kantora w Krykotece w Krakowie. Jedna wystawa poświęcona będzie twórczości Tadeusza Kantora i jest to wystawa zatytułowana Tadeusz Kantor Terapię Widzeń, gdzie tym razem Tadeusz Kantor nie występuje solo, czyli tutaj możemy mówić o odejściu od muzeum jednego artysty jako Krykotece, albowiem jego twórczość jest kontekstualizowana przez artystów współczesnych. Będziemy na tej wystawie mogli zobaczyć różne etapy twórczości Kantora, obiekty z kolekcji Krykoteki oraz archiwalia. I o godzinie 20 oraz 21.30 odbędzie się oprowadzanie po wystawie, na które serdecznie zapraszamy. A zaraz za ścianą odbywa się wystawa czasowa zatytułowana Dzikie Harce, Jest to wystawa, na której z kolei w ogóle nie możemy zobaczyć kantora w sposób materialny. Natomiast był on inspiracją dla twórców wystawy, którzy postanowili stworzyć taką interaktywną przestrzeń działania zabawy, gdzie jednak te odniesienia do kantora są bardzo silne poprzez inspirację. Jest to wystawa, na której można się bawić, a jednocześnie edukować. I w związku z tą wystawą między 19 a 21 odbędzie się warsztat i dla małych dzieci, i dla osób dorosłych. Warsztat inspirowany malarstwem Informel, któremu Kantor był bardzo bliski i bardzo często wykorzystywał zarówno w malarstwie, jak i w twórczości teatralnej malarstwo gestu. Zatem na rozłożonych foliach w kombinezonach będzie można chlapać farbą i bawić się w artystę. A w oddziale Krikoteki na Małym Rynku przy ulicy Siennej 7/5 będzie można zobaczyć pokój Kantora, który jest wystawą stałą, pokój artysty, w którym mieszkał przez ostatnie 3 lata życia z zachowanym wystrojem, a pokojowi towarzyszy zaprojektowana przez Kantora galeria, gdzie w tym roku będziemy pokazywać maszynę do kineform Andrzeja Pawłowskiego.
7: Edyta Gajewska, Muzeum Inżynierii i Techniki. Jestem kierowniczką działu promocji. Tym razem przygotowaliśmy coś specjalnego, a to dlatego, że o godzinie 18 u nas w siedzibie głównej przy ulicy Wawrzyńca, Świętego Wawrzyńca 15, odbędzie się oficjalne otwarcie z udziałem dyrektorów muzeów krakowskich. I to nas trochę zobligowało do tego, żeby pokazać się specjalnie. To jest dla nas też wyjątkowa okazja, bo otworzyliśmy nasz drugi oddział, czyli Hangar Czyżyny, gdzie jest wystawa Machiny Leonardo da Vinci. Więc w tym roku zapraszamy do siedziby głównej, zajezdnia Świętego Wawrzyńca 15, do Ogrodu Doświadczeń, czyli naszego pierwszego oddziału, dobrze już Państwu znanego, i do Hangaru Czyżyny.
0: Każdy z tych oddziałów ma jakiś swój indywidualny charakter. W jaką stronę idzie Muzeum Inżynierii i Techniki? Bo hangar, no właśnie, mamy machiny Leonarda, była wystawa autobusów, były też inne immersyjne wystawy. I właśnie pytanie o to zacieranie się trochę tych granic pomiędzy placówką muzealną a placówką rozrywkowo-muzealną.
7: No to jest dylemat związany z budżetem instytucji, to znaczy Hangar Czyżyny robi niesamowite wrażenie, ale to jest ogromna kubatura przeszklona. Ogrzanie tego budynku to jest ogromny koszt, więc staramy się racjonalizować i też wystawy imersyjne były trochę po to, żeby mogły tam być prezentowane inne wystawy i takich możliwości po prostu szukamy, wiemy, w jakiej kondycji jest miasto i staramy się naszym budżetem gospodarować w sposób jak najlepszy, więc zapraszamy i na różne rozrywkowe rzeczy. Z tego też wynika na przykład wystawa światełek w Ogrodzie Doświadczeń poza sezonem, kiedy nasz ogród i tak byłby zamknięty. To zapraszamy Państwa wtedy na coś, co jest czystą, ludyczną zabawą, efektowną, ale mniej związaną z naszą działalnością, ale dzięki temu nie podnosimy ceny biletów drastycznie, więc proszę docenić. A w tym roku w naszej siedzibie głównej będziemy mieli takie kilka takich rzeczy, których normalnie codziennie w muzeum Państwo nie zobaczycie, więc bardzo zwracam na to uwagę. Otworzymy pracownię konserwacji. To będzie okazja, żeby porozmawiać z naszymi konserwatorami, dowiedzieć się, w jaki sposób ratujemy zabytki techniki, jakie dylematy są z tym związane, bo każdy taki zabytkowy przedmiot to jest często kilka warstw różnej, nie wiem, emali, lakieru, farby. To jest zawsze pytanie, czy wracać do tego pierwszego wyglądu, czy zostawić te ślady narosłe przez wieki. W pracowni konserwacji pokażemy też unikat. Ci, którzy interesują się motoryzacją, będą wiedzieli auto o nazwie Meduza. Unikat w naszych zbiorach od niedawna będzie tylko w tę noc pokazany, ponieważ będzie poddany pewnie dwuletniej konserwacji u nas.
0: To ja dopowiem, to mikro samochód w latach 50. państwo pod nazwą PRL, czyli Polska Rzeczpospolita Ludowa, szukała takiego samochodu dla mas. Było kilka różnych projektów. Mikrus, Meduza, Smyk i parę jeszcze innych. Ostatecznie Mikrus z Mielca trafił do małoseryjnej produkcji. Meduza niestety nie. Bardzo ciekawa konstrukcja. Tak dopowiem tylko.
7: Tak. On pięknie wygląda, robi wrażenie i co więcej, niedawno pozyskaliśmy do zbiorów syrenkę i ona też będzie prezentowana. Jeszcze nie wiemy, czy w pracowni konserwacji, czy na zewnątrz. Dużo zależy od pogody, bo jednak podstawową naszą misją jest chronienie zabytków, nie tylko ich udostępnianie i pokazywanie, więc tu na pewno warunki pogodowe podyktują nam warunki, ale mamy też inne atrakcje. Razem z Uniwersytetem z FAPS i z takim bardzo ciekawym, artystycznym kolektywem będziemy prowadzić happening artystyczny. Będzie można u nas przynieść albo skorzystać z przedmiotów dostępnych na miejscu i zrobić portret chochli, pokrywki, garczka, miksera, co tam komu się spodoba. I co więcej, te portrety, ja widziałam takie próbne portrety, one wyglądają zupełnie kosmicznie, bo my nie zwracamy uwagi na takie sprzęty codziennego użytku, a wystarczy sobie pomyśleć, zbliża się lato i wyobraźmy sobie nasze życie bez lodówki.
8: Marek Sosenko, twórca kolekcji zabawek i Muzeum Zabawek w Krakowie.
0: Muzeum Zabawek w Krakowie, mikroskopijna, chciałoby się powiedzieć, placówka, ale z niesamowitą duszą, z niesamowitym charakterem i też udowadniająca Państwa pasję do zabawek. Co Państwo przygotowali z okazji Nocy Muzeów?
8: Ja najpierw chciałem tylko sprostować, gigantyczna kolekcja, gigantyczne magazyny, natomiast mikroskopijna ekspozycja. I na ten rok przygotowaliśmy prezentację dawnych przeźroczy z latarni magicznych, czyli takich pradziadków kina i filmików, które będą wyświetlane i czytane przeze mnie z lat 50., 60. XX wieku. Same latarnie magiczne to jest coś, co właściwie jest tematycznie po drodze bardzo tegorocznemu hasłu, że mamy ludzi gromadzić, łączyć i na takie prezentacje, wyświetlania obrazów z latarni magicznych wszyscy, którzy tylko byli w najbliższej okolicy, zgłaszali się i oglądali to z wielkim, wielkim zainteresowaniem, zwłaszcza, że od czasu do czasu kolekcja możliwości, czyli tych nowych przeźroczy, powiększała się, bo kolejne przeźrocza były kupowane na różnych targach, czy przede wszystkim w sklepach dawniejszych.
0: Jak Państwo wpadli na to, żeby przypomnieć takie latarnie magiczne, bo to ja nie kojarzę takiego urządzenia.
8: W ogóle to jest zwiastun projektu, który będzie bardzo dużą wystawą i bardzo wszechstronną, niezwykle skomplikowaną, dlatego że będziemy chcieli pokazać, jak najróżniejsze urządzenia optyczne działają, żeby pokazać świat w innej formie, chociażby zniekształcony, bo na przykład mamy też krzywe lustra, mamy specjalne lustra, w których oglądano najwcześniejsze pocztówki czy fotografie. Także to jest jeden z takich działów, który my nazwaliśmy dział optyczny, bo wszystko się opiera właśnie o tą optykę. Natomiast w tej chwili jest to zwiastun, czyli zapowiedź wystawy, która jednak łączy się z tym, że jak popatrzymy na młodzież i dorosłych, nawet jadących w tramwaju, czy siedzących w dorożce wynajętej za ciężkie pieniądze w rynku, to okazuje się, że wszyscy trzymają w ręku telefony, które właściwie izolują ich od całej reszty towarzystwa. Natomiast te latarnie magiczne magicznie ściągały całą publiczność i nie było to wyświetlanie tylko dla jednej osoby, tylko dla dużego audytorium. I chcę pokazać, jak to audytorium reagowało, bo okazuje się, że dwa lata temu, kiedy poza normalną prezentacją wystawową było też czytanie bajek, to kiedy dzieci już udały się do spania, czyli po godzinie 22, ja poszedłem dalszą ekspozycję pokazywać. To była wystawa zupełnie niezwiązana z nocą muzeów, ale interesująca zwiedzających. W pewnym momencie ktoś przybiega i mówi: no a kiedy będzie dalsze czytanie? No i okazało się, że musiałem do prawie pierwszej w nocy czytać bajeczki dorosłym. Zastanawiałem się, skąd się wzięła taka historia. No i doszedłem do wniosku, że po pierwsze, jedni chcieli jeszcze raz usłyszeć bajeczki, a nie wypadało im samym sięgać po książeczki swoich dzieci, a drudzy nigdy pewnych bajeczek nie usłyszeli, więc to dla nich było szczególne przeżycie.
2: Renata Kosowska, zastępca kierownika Muzeum Przyrodniczego ISESPAN.
0: Muzeum Przyrodnicze, placówka bardzo mało znana. Ja Państwa placówkę znam. Raz, że kiedyś studiowałem biologię, nie za długo, ale jednak i odwiedzałem Was. Dwa, byłem tam z jednym z moich dzieci swego czasu. I tak, no chyba będziemy Was odkrywać podczas nocy muzeów.
2: Tak, tym bardziej, że jesteśmy trochę ukryci. Trzeba przejść przez biuro paszportowe, żeby się dostać do zabytkowych łaźni, w których się mieści nasze muzeum.
0: Przypomnę, ulica Sebastiana.
2: Tak, Świętego Sebastiana 9. No i a propos odkrywania, to mamy bardzo dużo paleontologicznych wykopalisk, które można u nas zobaczyć, zarówno kości mamutów, jak i jedyny na świecie okaz nosorożca włochatego zachowany w całości, skamieniałości, najróżniejsze muszle ślimaków, małży, dużo wypreparowanych okazów. To wszystko będzie można podczas nocy muzeów u nas oczywiście zobaczyć, a oprócz tego zapraszamy też na prelekcje. Będziemy mieli prelekcję dotyczącą krakowskich łowców mamutów, a także planetę owadów pokazującą ogromną rolę owadów w przyrodzie i muszle czasu, to podróż przez pradawne morza, jaskinie aż do współczesnych zachowanych do dzisiaj okazów muszli.
0: No właśnie, te wątki krakowskie czy pre albo pra-krakowskie się u Państwa pojawiają, no bo to jak wiadomo, Kraków był stolicą nie tylko Polski, ale jeszcze wcześniej, zanim ludzie dominowali, czy zaczęli dominację swoją na świecie, no to mamuty tutaj nam dość ochoczo hasały. I tak, i to wszystko można u Państwa zobaczyć.
2: Te już nie hasają, ale mamy kości i czaszkę właściwie jednego mamuta. Mamy wystawę, która nazywa się Spadista, bo w Krakowie mamuty były, żyły, chodziły i właśnie mamy takie największe w Europie stanowisko, które nazywa się Spadista w Lesie Wolskim i tam właśnie była rzeźnia mamutów i można u nas zobaczyć wystawę z tym związaną.
4: W tym miejscu stawiamy kropkę, a po więcej informacji odsyłam Was tradycyjnie na stronę internetową Krakowskich Nocy.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.

0: innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: To nie może być przypadek.
2: Nie, to Kaufland Card Extra.
3: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
5: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Agregat prądotwórczy Stanley, dwa gniazda 230 V i jedno 12 V, teraz za 1499 zł zamiast 2299. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają. Są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
7: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
8: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.

Szósty dzień tygodnia, mój ulubiony, mam nadzieję i coś czuję, że wasz także. Sobota i weekendowe melo wjeżdżają do waszych domów, samochodów, wszędzie tam, gdzie jesteście. Opoka, siemano!

Alok Khalid, Dive Into Me w Melo Radio. Alok w tym roku na Tomorrowland. Pozdrawiamy ekipę, która w zeszłym roku razem z nami tam poleciała. Mamy nadzieję, że jakoś nasze drogi przetną się i w tym. Ale kto sięgnie po zaproszenia na Tomorrowland? Kto z nami poleci do belgijskiego Bumby bawić się przez kilka dni przy najlepszych setach największych gwiazd światowej sceny EDM? To jeszcze jest tajemnicą. To jeszcze jest jedna wielka niewiadoma. Ale warto być z nami, bo to właśnie my będziemy was na Tomorrowland w tym roku również zabierać. A teraz zabieram was w świat Natalii Nykiel. Bądź duży. Zróbcie głośniej. Fajny polski numer.

0: Vintage Culture i Lost. Lubię ten klimat, bardzo lubię ten klimat. Rozbudza wyobraźnię i przywołuje wspomnienia. Mam nadzieję, że macie sporo takich fajnych numerów w naszej playce. Pochwalcie się, który jest waszym numerem uno. Czekam na WhatsAppie, przy okazji dajcie znać, gdzie słuchacie weekendowego Melo.
1: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
3: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
5: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
7: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitu w 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. Radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
11: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
12: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
11: A, no i merci bardzo.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: A cappuccino też za siódemkę?
15: Też.
14: A flat white?
15: Też.
14: A...
15: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
16: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze i IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
17: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Maddix, Padre Guilherme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną. I wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. 12-13 czerwca, Park Śląski w Gorzowie. Złap swój bilet i poczuj energię ING Silesia Beats na własnej skórze. Nie możesz tego przegapić. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
18: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99! Oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji. Jedno opakowanie na konto. Biedronka.
20: Codziennie niskie ceny.
21: Po reklamie. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM.

Robin Schulz, Alane, któż tego nie zna? Robin Schulz to jedna z największych gwiazd, która od no paru ładnych lat już wpisuje się w listę tych największych gwiazd światowej sceny EDM. Jeżeli macie ochotę posłuchać go na żywo, to chciałbym nieśmiało przypomnieć, że pojawi się w Kołobrzegu w tym roku. Zagra tam back to back z drugą dużą gwiazdą. Sprawdźcie szczegóły, sprawdźcie line-up, wbijając do naszych social mediów albo do social mediów Sunrise Festival. Teraz Jazzy Spritz, Candy Night, trochę Irlandii w Polsce, jeszcze przed południem.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

0: Worth It to gromi w Melo Radio tuż przed 11. Jesteśmy gotowi do kolejnej godziny weekendowego Melo. Dajcie znać, gdzie jesteście. Łapki w górę, wysyłajcie głosówki i wiadomości z uśmiechami od ucha do ucha. Wracamy za moment.
1: A już o 11 zagramy
0: Turn the Lights Off.

0: cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 4,99 za kilogram. A ser Edam Rycki, cena sprzed obniżki 3,99. Teraz jedynie 2,49 za 100 gramów. Tak, tylko 2,49 za 100 gramów żółtego sera.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył. Ale tak po kosztach.
3: Masz to w Brico.
4: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Maddix, Padre Guilherme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. 12-13 czerwca, Park Śląski w Chorzowie. Złap swój bilet i poczuj energię ING Silesia Beats na własnej skórze. Nie możesz tego przegapić. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
7: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
8: Marian, a więcej się nie da?
9: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: Czaka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99, a ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
3: W tę sobotę lod do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Już są Dni Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Lato w Half Price.

0: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste. W sobotę 16 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 18 do 20 maja przy kolejnych zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
1: O reklamie. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101 i 3 FM.
2: Siemanko, 11, to jest weekendowe Melo. Za chwilę opowiem wam o zdjęciu, które dostałem od Magdy, ale na razie trochę muzyki. Turn the lights off, Justy Jack Style na początek, opoka. Cześć.

Another 5-4 Ultra z numerem Talk to You w Melo Radio. To jest weekendowe Melo. Fajnie, że jesteście. Dajcie znać, gdzie. Czekam na głosówki, wiadomości na WhatsAppie. A do mnie zdjęcie wysłała nasza słuchaczka Magda, która, no właśnie, może ja po prostu opiszę, co widzę. To jest jakby lada, taka sklepowa. Na tej ladzie stoi butelka. Jest bardzo, ale to bardzo oszroniona, zmrożona niemalże na kość. No jak domyślam się dzisiaj, Magda, tak zamierzasz się chłodzić, to ja już może nie dodam, co jest w środku tej butelki. Pozdrawiamy. Bawcie się dobrze wszędzie, gdzie jesteście. No i pobierzcie nas na smartfony, bo apka wtedy dostarczy wam taką właśnie muzę jak Black Beatles, Leo Walt, wszędzie, gdzie będziecie.

0: Buddy Talk, ale Farben. Świetny numer. Jeżeli podobają wam się te numery, które słyszycie na antenie, wbijajcie koniecznie na player meloradio.pl i głosujcie na nie do 30 Meloradia. Wracam za chwilę.
1: Reklama. Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
2: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Bo w Media
6: Expert taniej masz. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
8: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne.

0: Kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99. A ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W Delikatesach Centrum.
1: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w nim też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. Unum Życie. Ubezpieczenia na swoje życie.

0: Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
5: Boże, no, pałac bym nam znów odświeżył.
6: Ale tak po kosztach.
7: Masz to w Brico.
8: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
9: Co myślisz, gdy słyszysz Kraków? Wspomnienia, pasje, życie i nadzieje. Idź na referendum, bo Kraków to też twoja przyszłość i ty o niej zdecydujesz już 24 maja. To jest reklama polityczna sfinansowana przez Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców w związku z referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Krakowa oraz Rady Miasta 24 maja 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie reklamapolityczna.grupaeurozet.pl.
10: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solwaj Park, ulica Zakopiańska 105.
11: Po reklamie.

Robi się naprawdę gorąco, bo to są goście, którzy pojawią się w tym roku w Kołobrzegu, tam gdzie będziemy bawić się razem z wami na Sunrise Festival 2026. Axwell Ingrosso, 2/3 Swedish House Mafia zagrają dla was właśnie w kołobrzeskim Podczelu. Sun is Shining u nas to taka mała próbka tego, co będzie działo się właśnie tam. Mam nadzieję, że wszyscy na ich punkcie zwariujecie i zobaczymy się w Kołobrzegu na przełomie lipca i sierpnia. O szczegółach poczytajcie w naszych social mediach, z dumą. Oczywiście o Sunrise Festival opowiadamy, bo jesteśmy partnerem w tym roku Sunrise Festival i mamy nadzieję, że to będzie piękna przygoda dla nas wszystkich. A teraz numer, o którym zrobiło się głośno w social mediach, gdy tylko okazało się, że ci dwaj panowie zwierają szyki. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It w Melo. Świetny świeżak. Zróbcie głośniej.

0: Ray Dalton, nie wierzę, że tego gościa gramy. Po prostu jestem fanem jego głosu. Uwielbiam jego piosenki. All We Got to jest jeden z najlepszych numerów, które mogły nam się przytrafić od niego. Ale dajcie znać, co wy sądzicie o Rayu Daltonie. Czekam na wasze recenzje na naszym WhatsAppie, a za chwilę wracam z kolejną porcją muzyki.
1: A już o 12 zagramy
0: Thomas Gray, Rumors.

0: Reklama. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
1: Jak tak? To Allegro.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się z Agata.
7: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solwaj Park, ulica Zakopiańska 105.

0: cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
6: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
7: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
10: To nie może być przypadek.
11: Nie! To Kaufland Kart Ekstra!
12: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
14: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
13: Serio? Też na wysokie kwoty?
14: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
15: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
16: Świętuj z nami stylowe urodziny Tibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na tibo.pl.

0: innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie. Meloradio Kraków na 101.3 FM.
2: Siemanko, dzień dobry, już południe, tu weekendowe Melo, melduje się na posterunku Opoka i zapraszam do wspólnej przygody. Machoj przygodo, muzyczna przygoda, rzecz jasna, wjeżdżamy w te godzinne rozpędzenie jak TGV, siema.

Sweet Nothings, Oscar Metcalf w Melo Radio. Podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście. A może ktoś nad Wisłą na przykład teraz, a może gdzieś nad wodą, a może po prostu siedzicie w domu, bo pada u was. Dajcie znać, jaka pogoda, ile stopni na termometrach i jakie macie plany na weekend. Czekam na was na naszym WhatsAppie. Jak na smartfonach wbijecie meloradio.pl, to na dole jest opcja wysyłania głosówek. Beauty and a Beat, jeden z najświeższych numerów w naszej playce, Justin Bieber. Wiem, kochacie, ja też bardzo lubię. Początkowo, szczerze mówiąc, nie byłem jego fanem, ale im bardziej się starzał, tym bardziej zacząłem go szanować. Nicki Minaj razem z nim. Posłuchajcie.

0: Save My Love, Kygo, Kality Griffin w Melo Radio. Takie gorące numery mamy właśnie dla was i podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście. Rozpędzamy się do kosmicznych prędkości, żebyście w sobotę wjechali już właściwie rozpędzeni. Myślę o wieczorze sobotnim, dokładnie dobrym Melo, które startuje o 20 u nas. Line up na playermeloradio.pl.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
8: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym cross i romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
11: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
12: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
11: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka ZOO. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.

0: Maluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
1: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
2: Skoda.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Świętuj z nami stylowe urodziny Chibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na chibo.pl.
8: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
9: Marian, a więcej się nie da?
10: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Bo w Media Expert.
12: Kto zwalcza ból?
13: Woltaren!
12: Kto?
13: Woltaren! Woltaren!
14: Ból szyi po pracy? Woltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
15: Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
16: No jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
15: Get ready with me.
16: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
15: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
16: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
17: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
18: Po reklamie. Meloradio Kraków na 101,3 FM.

Without You, David Guetta i Usher, świetny numer. Lubię te kolabo, które organizuje David Guetta, chociaż nie ukrywam, że bardzo podoba mi się również to, co robi Bob Sinclair, który wraca trochę do tych klasycznych, house'owych brzmień, dźwięków. Boba też możecie w naszej playce upolować od czasu do czasu, ale teraz kolej na Loco Loco. Gordo i René Zonneveld, gość, który pojawi się w tym roku na Sunrise Festival. Będziemy tam razem z wami.

0: Mad World, Dennis Lloyd, a wcześniej James Hype, który gra dla was w tym roku na Sunrise Festival. Przeżyjmy to razem. Koniecznie postarajcie się zarezerwować czas właśnie na przełomie lipca i sierpnia, by być tam razem z nami. Za chwilę wracam do was z kolejną porcją muzy.
1: A już o 13 zagramy
0: Don't Want Your Love.

0: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
1: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
0: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
2: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
3: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
4: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Kraków Pasternik 69. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach. Na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing, pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
6: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
7: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
6: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
7: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
8: Marian, a więcej się nie da?
9: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media Expert
11: taniej masz. Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
12: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl, to się opłaca.
14: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula Cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. Radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
15: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerie.com.
16: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
17: Co myślisz, gdy słyszysz Kraków? Wspomnienia, pasje, życie i nadzieje. Idź na referendum, bo Kraków to też twoja przyszłość i ty o niej zdecydujesz już 24 maja. To jest reklama polityczna sfinansowana przez Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców w związku z referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Krakowa oraz Rady Miasta 24 maja 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie reklamapolityczna.grupaeurozet.pl.
18: Po reklamie.

Siemanko, punktualnie o 13:00. Już teraz wjeżdża do was Ellie Goulding. To właśnie jej głos usłyszycie w numerze Don't Want Your Love. Illenium za produkcję tego hitu odpowiada. Opoka, siema. Two ships in the night.

Sony Fodera Crystal, My Loving. Nóżki aż same składają się do tańca, co? Takich numerów, które prowokują do tego, żeby się trochę ruszyć, to my mamy więcej. Obiecuję jeszcze w tej godzinie gorącą propozycję od Feliksa Jaena. Ale zanim on, to numer, który jest prawdziwą muzyczną, energetyczną petardą. Kisses, Bless i Cameron Watson już teraz.

0: W zasadzie to można się wzruszyć nawet przy tym numerze. Hollow, Eben w Meloradiu. A wzruszajcie się, róbcie co chcecie. Mamy sobotę. To czas, kiedy naprawdę można skupić się na sobie, na przyjaciołach i na tym, co lubimy robić, a nie musimy. Chociaż tych, którzy pracują, też pozdrawiamy. Wiem, że jest was sporo. Jesteśmy razem z wami. Ja też w robocie jestem.
1: Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM. Autopromocja. Kiedy inni próbują ci wmówić, że weekendowa impreza kończy się o 3 w nocy, to w Meloradio my dopiero się rozkręcamy. Prawdziwe dobre melo z klubową muzą.

0: lata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
1: dalej masz. Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
8: Oszczędzam.
7: O, a ile?
8: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
9: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
17: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
18: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka, rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt również 70% taniej. Biedronka. Codziennie.

In My Mind to numer od Dainoro oraz Gigi D'Agostino, gościa, który od lat już budził kontrowersje. Mówi o tych emocjach, które powodował swoją muzyką, ale to chyba dobrze, bo zobaczcie, jak długo już na scenie muzycznej jest. A teraz zupełny świeżak, Sorry Papi, zatytułowany jest ten numer. To jest takie połączenie nowoczesnych brzmień tanecznych z tymi latynoskimi klimatami. Jeżeli lubicie coś takiego, taką energię lecącą do was z tego EDM-owego popu, no to zróbcie głośniej. Topic, Becky G przejmują teraz Melo Radio.

0: Do wakacji niewiele ponad miesiąc, a u nas już lato. Dzięki Bryska. To ostatni numer przed 14. Za chwilę lecimy dalej.
1: A już o 14 zagramy
0: Can't Deny It.

0: cię. Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
1: Nie wiesz, jakie wiertło wybrać? W Jula mamy zestaw marki MacTools. Łącznie 246 elementów w jednej walizce, przecenionych z 249 na jedyne 99 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
3: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
4: Kto zwalcza ból? Kto?
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
9: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
11: Boże, no, pałac bym nam znów odświeżył.
12: Ale tak po kosztach.
13: Masz to w Brico.
14: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. A kres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni 1599 zł.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
18: Po reklamie. Autopromocja.
19: Lubię muzykę klasyczną, długie popołudnia w galerii sztuki. Dobra, w lewo. Szukam pocieszenia po zerwaniu z chłopakiem. Okej, to szukaj dalej. Szukam kogoś, kto lubi dobrą muzę, wieczory w klubie i ma w sobie luz. No, to teraz mamy mecza. A ty nie musisz już dłużej szukać, jeżeli w sobotę chcesz podkręcić tempo przed dobrym melo. O 15 co tydzień odpalamy Before, z którym nudy na pewno nie będzie. Konrad

0: 101 i 3 FM.
1: Siemanko, dzień dobry, 14 wjechała na zegarki, nie gadają, my już gramy Jazzy Spritz, Candy Night, za chwilę trochę o filmie, bo ciekawy ostatnio oglądałem. Ciekawy na swój sposób. Opoka, cześć.

Lubię cię jak lato, modelki i wodarski w Melo Radio. Ten film, o którym mówię, to Ad Astra. No, powiem tak, gwiazdorska obsada. Donald Sutherland, Brad Pitt, Tommy Lee Jones, który, muszę przyznać, no nie był jak w Ściganym. Ale całkiem nieźle aktorzy sobie poradzili, choć sama fabuła i ten jakby obraz w ogóle dziwaczny, okrutnie. Nie wiem, czy Ad Astra oglądaliście, ja pokochałem kino science fiction już parę ładnych lat temu, no ale do Marsjanina, czy choćby Interstellaru, to zdecydowanie daleko. Czekam na wasze recenzje, dajcie znać, a może coś innego ciekawego widzieliście w ostatnim czasie. WhatsApp do waszej dyspozycji, głosówki, wiadomości. Wysyłajcie, co wam wygodniej. Take me away for strings. No to lecimy.

Alok Khalid, Dive Into Me w Melo Radio po 14:00 i tak sobie lecimy przez to popołudnie. Marta w Gdańsku, Paweł w Krakowie, Patryk na Śląsku, jest jeszcze Witek w Zielonej Górze i Marcelina w Kielcach. Fajnie, że się meldujecie, fajnie, że wysyłacie zdjęcia pokazując, jak wygląda wasze piękne dziś otoczenie. Gdziekolwiek jesteście, mam nadzieję, że jest pięknie. W końcu trwa weekend. Za chwilę Years and Years.

0: To promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Nasz inwestycje w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
2: Te 200 w tym momencie daje ci Meloradio.
1: O, dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
2: Historia Audi Kraków w Balice trwa już 20 lat. Ty możesz napisać własną z nowym Audi. Zapraszamy do salonu Audi Kraków w Balice przy ulicy Profesora Adama Różańskiego 28 w Modlniczce. www.audikrakowbalice.pl.
3: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
8: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
9: Marian, a więcej się nie da?
10: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Co myślisz, gdy słyszysz Kraków? Wspomnienia, pasje, życie i nadzieje. Idź na referendum, bo Kraków to też twoja przyszłość i ty o niej zdecydujesz już 24 maja.
14: To jest reklama polityczna sfinansowana przez Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców w związku z referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Krakowa oraz Rady Miasta 24 maja 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie reklamapolityczna.grupaeurozet.pl.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Hot grill.
18: Parilla caliente.
19: Grilla calda.
20: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
21: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP. Designer Outlet Kraków świętuje swoje pierwsze urodziny. Już 22 i 23 maja czeka na Was najbardziej stylowy weekend tej wiosny. Ponad 120 modowych marek od 30 do 70% taniej i wyjątkowe okazje zakupowe. Dołącz do programu lojalnościowego, rób zakupy i zgarnij nawet 5000 zł. Designer Outlet Kraków. Jedyny outlet w Krakowie. Ulica Galicyjska 10. Więcej na designeroutletkraków.pl.
0: O reklamie. Autopromocja. Sobotnie Dobre Melo zaczyna się od The Best of Tomorrowland. W każdą sobotę już o 20:00 najlepsze sety prosto z boom w Belgii. Zagrają także sami najlepsi: Armin van Buuren, Rehab, Skytek, Korolowa i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego Melo. Słuchaj już dzisiaj po 20:00 tylko w Meloradiu. Autopromocja.

Gibbs z numerem Stan w Melo Radio. Zabierzemy was w tym roku na najwspanialsze wydarzenia muzyczne, które będą działy się i w Polsce, i w Europie. Zabierzemy was na Sunrise Festival, a wcześniej dwa weekendy poprzedzimy wizytacją belgijskiego Boom, które również zamieni się na dwa weekendy lipcowe w światową stolicę muzyki EDM. Jeżeli chcecie z nami polecieć na Tomorrowland albo wybrać się nad Bałtyk do Kołobrzegu na Sunrise Festival, to koniecznie śledźcie to, co dzieje się w naszych socialach, obserwujcie nas, followujcie i bądźcie na bieżąco, żebyście nie przespali takiej okazji, a one będą się zdarzały. Ja już rozdałem pierwsze wejściówki na Sunrise Festival, obiecuję, że wkrótce będę miał kolejne. Bibi Rexha Faithless, New Religion, teraz dla was.

Love. Pytanie, które często nie dostaje odpowiedzi. Ja na przykład kocham swoją robotę i mam nadzieję, że jutro będziecie tu razem ze mną, bo nie chcę być sam. O 10:00 wracam. Opoka, siema.

0: Reklama. Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
1: No, jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
0: Get ready with me.
1: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
0: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
1: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
2: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 z kodem taniej aż o 1000 zł.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
0: Po reklamie.
8: Na ten dzień czekaliśmy cały tydzień. Jest sobota i 15 to jest Before przed dobrym Melo. A my oczywiście rozpoczynamy go bardzo dobrze muzycznie, bo to Sony Fodera na początek tej godziny. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Tak podkręcamy tempo w Melo Radio, to Talk to You u nas na kilkanaście minut po 15. Co byście zrobili, gdyby na waszym koncie pojawiły się dodatkowe 200? No ja bym albo je wydał na jedzenie, no biorąc pod uwagę, że lato coraz bliżej, to będzie można albo pogrillować, albo na jakieś lody pójść, albo na przykład na jakąś fajną randkę. Wy możecie sami zdecydować już teraz, wchodząc na meloradio.pl i zgłaszając się do szybkiej kasy w Melo Radio. Szansa na 200 już w poniedziałek, zatem zgłaszajcie się czym prędzej.

to Beautiful w Melo Radio, tak podkręcamy tempo po 15, a za chwilę powiem wam o następcy Edwarda Warchockiego. Czy mamy powody do obaw, czy może niekoniecznie, o tym za chwilę. Zagra nam też Calvin Harris.

0: głosówkę na naszym WhatsAppie.
1: Siema Melo Radio, nowy dzień, nowa energia, a wy ją jeszcze tylko lepiej podkręcacie i podtrzymujecie.
0: Melo Radio, podkręcamy tempo, na socialach też. Autopromocja. Reklama.
2: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
5: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
4: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
0: Do Leroy, bo niskie ceny ma! W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: Ekospalarnia Kraków z okazji 10. urodzin zaprasza na dni otwarte. Już 23 i 24 maja będzie można od środka zobaczyć, jak funkcjonuje zakład, a oprócz tradycyjnego zwiedzania czekać będzie również mnóstwo atrakcji. Świętuj z nami, zarejestruj się na www.ekospalarniakrakow.pl i przyjedź. Dni otwarte Ekospalarni 23 i 24 maja przy ulicy Giedroycia 23 w Krakowie.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Historia Audi Kraków w Balice trwa już 20 lat. Ty możesz napisać własną z nowym Audi. Zapraszamy do salonu Audi Kraków w Balice przy ulicy Profesora Adama Różańskiego 28 w Modlniczce. www.audikrakowbalice.pl.
9: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
0: O reklamie. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM.

Summer's back, ale się zrobiło letnio i gorąco na antenie Meloradia. Tak podkręcamy tempo, a Chiny tymczasem, słuchajcie, doczekały się następcy Edwarda Warchockiego. No tam, słuchajcie, stworzyli robota, który kosztuje 2 bańki, a na swój pokład może zabrać 1 człowieka. No patrząc na to, jak wielki jest ten robot, no to pozostaje mieć tylko nadzieję, że nie skończy się jak z Kassandrą. A to już Runaway. Yo, he's just...

0: tabletkę, a to mój numer z Kizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję

0: To Kungsi Never Going Home. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 16 i nakręcamy się na najlepszą zabawę, bo to jest before przed dobrym Melo. No i oczywiście po 16 też nie zabraknie najlepszych numerów.
1: A już o 16 zagramy
0: Loco Loco. Gordo, punktualnie o 16 w Meloradiu, bo kiedy inni gadają, my gramy i podkręcamy tempo.

0: Reklama. Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji Domino's 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy...
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Ekospalarnia Kraków z okazji 10. urodzin zaprasza na dni otwarte. Już 23 i 24 maja będzie można od środka zobaczyć, jak funkcjonuje zakład, a oprócz tradycyjnego zwiedzania czekać będzie również mnóstwo atrakcji. Świętuj z nami, zarejestruj się na www.ekospalarniakrakow.pl i przyjedź. Dni otwarte Ekospalarni 23 i 24 maja przy ulicy Giedroycia 23 w Krakowie.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl, to się opłaca.
9: ZUS, podatki, czynsz, konto.
10: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
9: Ty nie?
10: Mi to płacą w Alirobanku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
9: Płacą ci? Dużo?
10: 4000 się uzbierało.
9: No żartujesz.
11: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alirobanku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
12: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Madix, Bad Regularme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. 12-13 czerwca, Park Śląski w Chorzowie. Złap swój bilet i poczuj energię ING Silesia Beat na własnej skórze. Nie możesz tego przegapić. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeat.pl.
0: Po reklamie.

0: Słuchaj na 101.3 FM.
1: No takie numery wam przygotowałem na 16, że aż sam się na nie mocno cieszę. Loco Loco na dobre wejście w tę godzinę, ale za chwilę też m.in. Disco Lines oraz Roxy Węgiel. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

to ale Farben i Body Tak, tak podkręcamy tempo w Meloradiu. A Polacy tymczasem mają, słuchajcie, powody do radości. Ostatnio się pojawił nowy ranking najlepszych potraw na świecie. No i co prawda, królują w nim Włochy, co chyba też nikogo nie dziwi, ale w Polsce też jest całkiem nieźle, bo nasz kraj znalazł się na 14 miejscu spośród wszystkich państw świata, jeśli chodzi o tę kuchnię. No nic dziwnego, w końcu nie ma lepszego jedzenia niż to u babci albo jak u mamy.

0: To Justin Bieber i Nicki Minaj w numerze Beauty and the Beat. Tak podkręcamy tempo w Melo, a za chwilę wam powiem o mocno nietypowym zakończeniu komunii. No z tego, co się chyba nikt nie spodziewał. Zagra nam też Felix Jan, to już za chwilę.
1: Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Melatonina, lekam, dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: To pewne. Niskie ceny.

0: gazowany Pepsi lub Pepsi Twist 2 litry. 6,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin, drugi tańszy produkt, 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny, 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
3: A co tam w Carrefourze?
4: Odlotowa okazja. Megalekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: Co myślisz, gdy słyszysz Kraków? Wspomnienia, pasje, życie i nadzieje. Idź na referendum, bo Kraków to też twoja przyszłość i ty o niej zdecydujesz już 24 maja. To jest reklama polityczna sfinansowana przez Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców w związku z referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Krakowa oraz Rady Miasta 24 maja 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie reklamapolityczna.grupaeurozet.pl.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na mediaexpert.pl?
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo, radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
9: Designer Outlet Kraków świętuje swoje pierwsze urodziny. Już 22 i 23 maja czeka na Was najbardziej stylowy weekend tej wiosny. Ponad 120 modowych marek od 30 do 70% taniej i wyjątkowe okazje zakupowe. Dołącz do programu lojalnościowego, rób zakupy i zgarnij nawet 5000 zł. Designer Outlet Kraków. Jedyny outlet w Krakowie. Ulica Galicyjska 10. Więcej na designeroutletkraków.pl.
10: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
11: Siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
12: A w tych siatach? Kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje. Drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje. Drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
13: Ekospalarnia Kraków z okazji 10 urodzin zaprasza na dni otwarte. Już 23 i 24 maja będzie można od środka zobaczyć, jak funkcjonuje zakład, a oprócz tradycyjnego zwiedzania czekać będzie również mnóstwo atrakcji. Świętuj z nami, zarejestruj się na www.ekospalarniakrakow.pl i przyjedź. Dni otwarte Ekospalarni 23 i 24 maja przy ulicy Giedroycia 23 w Krakowie.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Po reklamie. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM.

To Lumix i Gabri Ponte w Meloradiu. To sobota, to before przed dobrym Melo, a my nie zwalniamy tempa. Najpierw poszli do komunii, a potem wpadli na znakomity, w cudzysłowie, pomysł i zajęła się nimi policja. W ogrodzisku, słuchajcie, dwóch chłopców wpadło na pomysł, że przed jednym z lokali kamieniami porysują, uwaga, 40 samochodów. No to chyba znowu się będą musieli iść wyspowiadać. To Shakira i Burna Boy, Die Die.

0: There She Goes w Melo Radio jeszcze przed 17:00. Podkręcamy tempo. Mam nadzieję, że wy jesteście przygotowani na dzisiejsze wieczorne szaleństwa, bo to jest Before przed dobrym Melo, zatem najlepszej muzy też nie może zabraknąć.
1: A już o 17:00 zagramy
0: Victoria Kidde i Księga Żywiołów. Naiwna ja punktualnie o 17:00 w Melo Radio. Podkręcimy tempo i będzie się działo, zatem nie odchodźcie za daleko.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
3: Świętuj z nami stylowe urodziny Pibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na pibo.pl.
4: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
5: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
4: Serio? Też na wysokie kwoty?
5: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
6: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
7: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Mavix, Padre Guilherme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną. I wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. 12-13 czerwca, Park Śląski w Chorzowie. Złap swój bilet i poczuj energię ING Silesia Beats na własnej skórze. Nie możesz tego przegapić. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerie.com.
11: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
12: O reklamie. Autopromocja.
13: Ej, ale co się działo?
14: Cały czas tłukło.
15: Ale gdzie tłukło?
14: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
13: Ale jak to brzmiało?
15: No i?
14: Ani spać, ani się położyć.
16: No jak co? Wstawać!
17: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
18: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
19: Waldek,
18: Marcin
17: i Daria.
19: I to nie było tylko pum, pum, pum.
12: Autopromocja.

To już 17 na zegarkach, a my w Meloradio jak zawsze podkręcamy tempo w przygotowanej przeze mnie playce na dobry początek Naiwna Ja, ale za chwilę też m.in. Calvi, Remi, Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Tak podkręcamy tempo w Meloradiu na kilkanaście minut po 17. No w Radomiu to się, słuchajcie, potrafią bawić podczas stawiania drzew. Patrzę właśnie na fotki w internetach. No i wyobraźcie sobie, że ktoś wpadł na pomysł, żeby drzewa postawić pod wiaduktem. No czyli jednym słowem, one najprawdopodobniej nie będą miały za wiele wody, nie będą miały za wiele światła. No ale biorąc pod uwagę, że Radom ma wypasione lotnisko, z którego praktycznie nic nie lata, no to chyba nikogo to nie powinno dziwić.

0: tak podkręcamy tempo w Meloradiu. To Sony Fodera na naszej antenie, a tempo też nieźle będzie podkręcone na Sunrise Festival. Tam między innymi właśnie Sony Fodera, cała impreza od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu. Ja już się nie mogę doczekać, wy też na pewno będziecie się tam znakomicie bawili, więc już teraz bukujcie sobie terminy w kalendarzu.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradiu i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
3: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
2: Dziękuję bardzo.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradiu. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Wstaje codziennie po 18.
1: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł. A do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Designer Outlet Kraków świętuje swoje pierwsze urodziny. Już 22 i 23 maja czeka na Was najbardziej stylowy weekend tej wiosny. Ponad 120 modowych marek od 30 do 70% taniej i wyjątkowe okazje zakupowe. Dołącz do programu lojalnościowego, rób zakupy i zgarnij nawet 5000 zł. Designer Outlet Kraków. Jedyny outlet w Krakowie. Ulica Galicyjska 10. Więcej na designeroutletkraków.pl.
9: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
10: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
9: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
10: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
11: Boże, no! Pałac bym nam znów odświeżył.
12: Ale tak po kosztach.
13: Masz to w Brico.
14: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
15: Hot grill.
16: Parilla caliente.
17: Grilla calda.
18: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
19: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
20: Niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
9: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
21: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
22: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
21: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
22: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
21: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
23: Po reklamie. Autopromocja.
24: Ej, ale co się działo?
25: Cały czas tłukło.
26: Ale gdzie tłukło?
25: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
24: Ale jak to brzmiało?
26: No i?
25: Ani spać, ani się położyć.
27: No jak co? Wstawać!
28: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
24: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
27: Waldek,
24: Marcin
28: i Daria.
27: I to nie było tylko pum, pum, pum.
23: Autopromocja. Meloradio Kraków na 101,3 FM.

To Bastoy Hold You w Meloradiu jeszcze przed 18:00. Tak podkręcamy tempo. W sukni ślubnej trafiła do policyjnej celi. Taka, słuchajcie, wyrywna panna młoda trafiła się w Suwałkach. No wyobraźcie sobie, że laska wzięła, no i na przyjęciu weselnym pobiła własną matkę. No więc przyjechała policja, trzeba ją było zamknąć, tak się dla niej to wesele skończyło. No, żeby się na męża zdenerwowała za rozrzucanie skarpetek, to jeszcze bym zrozumiał. Ale rzucić się na matkę...

0: To Tiesto i Lay Low w Melo Radio jeszcze przed 18, tak podkręcamy tempo. No można zdecydowanie poruszać bioderkami razem z nami i po 18 też będzie można je nieźle rozruszać, a biorąc pod uwagę, że dzisiaj długo nas przed nami, to na pewno to jest wskazane.
1: A już o 18 zagramy
0: New Religion, Bibi Rexa i Faithless punktualnie o 18 w Melo Radio, bo kiedy inni gadają, my gramy. Zatem bierzcie tam sobie coś dobrego do picia i za chwilę gramy najlepszą muzykę.

0: autopromocja. Sobotnie Dobre Melo zaczyna się od The Best of Tomorrowland. W każdą sobotę już o 20:00 najlepsze sety prosto z boom w Belgii. Zagrają także sami najlepsi: Armin van Buuren, Rehab, Skytek, Korolowa i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego Melo. Słuchaj już dzisiaj po 20:00 tylko w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Hej, IKEA! Super znów cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
5: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: ZUS, podatki, czynsz, konto...
7: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
6: Ty nie?
7: Mi to płacą w Alirobanku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
6: Płacą ci? Dużo?
7: 4000 się uzbierało.
6: No żartujesz.
8: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alirobanku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy iKonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
9: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerie.com.
10: Designer Outlet Kraków świętuje swoje pierwsze urodziny. Już 22 i 23 maja czeka na Was najbardziej stylowy weekend tej wiosny. Ponad 120 modowych marek od 30 do 70% taniej i wyjątkowe okazje zakupowe. Dołącz do programu lojalnościowego, rób zakupy i zgarnij nawet 5000 zł. Designer Outlet Kraków. Jedyny outlet w Krakowie. Ulica Galicyjska 10. Więcej na designeroutletkraków.pl.
0: Po reklamie.

Ja lubię te nasze sobotnie spotkania, kiedy nic nie trzeba, wszystko można. 18 wybiła na zegarkach. Bebe Rexha i Faithless i New Religion otwierają nam tę godzinę. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

szuka, szuka i znaleźć nie może. Where is my husband? Tak podkręcamy tempo w Melo Radio na kilkanaście minut po 18, a już po 21 sporo się będzie działo. No mam nadzieję, że macie już przygotowaną szamkę i jakieś napoje, no bo przed nami występ Alicji Szemplińskiej na Eurowizji. No ale zaśpiewa jako 18, czyli tak pewnie mniej więcej przed 23. No a my oczywiście mocno za nią trzymamy kciuki. Z Polski co prawda głosować na Alicję nie możemy, ale dajcie znać znajomym za granicą. A może wygramy? No mam nadzieję. Podkręcamy tempo. To Two Colors i Loveful.

Calvin Harris i Satisfy w Melo Radio. Jeszcze przed 19:00, tak podkręcamy tempo. A za chwilę o ciekawym wydarzeniu dzisiejszej nocy. No i oczywiście nie zabraknie najlepszej muzy, bo Avicii i Wake Me Up to już za moment.

0: Lata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Co myślisz, gdy słyszysz Kraków? Wspomnienia, pasje, życie i nadzieje. Idź na referendum, bo Kraków to też twoja przyszłość i ty o niej zdecydujesz już 24 maja.
2: To jest reklama polityczna sfinansowana przez Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców w związku z referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Krakowa oraz Rady Miasta 24 maja 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie reklamapolityczna.grupaeurozet.pl.
3: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
4: I to razem przyjemnie spędzić czas.
5: Ale pachnie!
3: Spróbować w czekolady.
4: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
5: O, wow!
3: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
12: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
11: Serio? Też na wysokie kwoty?
12: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
13: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
14: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Maddix, Padre Guilherme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną. I wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. 12-13 czerwca, Park Śląski w Chorzowie. Złap swój bilet i poczuj energię ING Silesia Beats na własnej skórze. Nie możesz tego przegapić. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
15: Hot grill.
16: Parilla caliente.
17: Grilla calda.
18: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
19: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
20: Po reklamie. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM.

Sandstorm na antenie Meloradia, tak podkręcamy tempo, to sobota, to before przed dobrym Melo. No wiadomo, że muzea może najciekawsze nie są, ale noc muzeów dzisiaj, tak tylko powiem tym, którzy nie wiedzą. No i nie tylko w muzeach ta noc muzeów, bo jak tak przeglądałem internety, no to na przykład w Warszawie będzie można ze Strażą Miejską zobaczyć, jak zakłada się blokadę na koła. No to mam nadzieję, że panowie przy okazji też pokażą, jak się ją zdejmuje.

0: Jan Kleosia i Jonathan i Noc Aniołów. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 19 i bynajmniej spać nie idziemy, bo mam dla was przygotowaną jeszcze masę znakomitych numerów. Oj, za chwilę się będzie działo.
1: A już o 19 zagramy
0: Good Boys Hathaway. Tak, zagramy punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, to my podkręcamy tempo, zatem koniecznie zostańcie z Meloradiem, bo sporo się będzie działo.

0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
1: Człowiek się dobrze nie obejrzał, a tu już 19 na zegarkach, to jest Before przed Dobrym Melo, a tę godzinę otwiera nam Good Boys, Hadaway, Kodrat Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Thomas Gray i Rumors na kilkanaście minut po 19. Tak podkręcamy tempo, no i gramy wam najlepszą muzę. 200 na waszym koncie, bardzo przyjemne uczucie. No powiem wam, że ja z każdej złotówki na moim koncie się cieszę, a wy możecie zgarnąć 200 już w poniedziałek w szybkiej kasie w Meloradiu. Takie 200 możecie wydać na co tylko macie ochotę. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl i zgłosicie się do zabawy. Wchodźcie już teraz, a u nas Offenbach i Overdrive.

0: Tak, podkręcamy tempo w Melo Radio jeszcze przed 20. Dub Dogs i Zarks na naszej antenie. A jak tam u was, before, przed dobrym Melo? Dajcie znać na naszym WhatsAppie. Czekam na wasze fotki, czekam na wasze wiadomości i głosówki. Odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: A i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
5: Po reklamie.

To Tiesto i Ava Max. W Melo Radio tak podkręcamy tempo jeszcze przed 20. U nas jak zawsze najlepsza muza. Anka tymczasem podesłała mi na WhatsAppie fotkę. No widzę, że przygotowania, słuchajcie, do Eurowizji idą pełną parą. Są tabelki do oceniania występów, także na pewno sporo się będzie działo dzisiaj u Anki. No nieco inny klimacik u Marka, jak mi napisał tam Kawalerski, w klimacie piłkarskim. No to co, panowie? Dużo celnych strzałów tej nocy, no i niech się tam nic nie rozlewa. A to John Summit i Shades of Blue.

Calling Harris i Thinking About You w Mel Radio jeszcze przed 20. Tak podkręcamy tempo, no i po 20. oczywiście też zwalniać nie planujemy, bo u nas The Best of Tomorrowland, także zostańcie z Melo, a ja życzę wam niegrzecznej nocy i dobrej zabawy.

autopromocja. Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie

0: Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
1: No, jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
0: Get ready with me.
1: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
0: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
1: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
2: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
3: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
4: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
3: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
5: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
6: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
7: Designer Outlet Kraków świętuje swoje pierwsze urodziny. Już 22 i 23 maja czeka na Was najbardziej stylowy weekend tej wiosny. Ponad 120 modowych marek od 30 do 70% taniej i wyjątkowe okazje zakupowe. Dołącz do programu lojalnościowego, rób zakupy i zgarnij nawet 5000 zł. Designer Outlet Kraków. Jedyny outlet w Krakowie. Ulica Galicyjska 10. Więcej na designeroutletkraków.pl.
0: Po reklamie. Melo Radio Kraków. The best of Tomorrowland. Melo Radio.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Nastrój Tirexa, żeby zaskoczyć swoją siostrzenicę na ulicy.
2: 200 już lecą do ciebie, a ty możesz lecieć do bankomatu i je wypłacać.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
4: W muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
5: I to razem przyjemnie spędzić czas.
6: Ale pachnie.
4: Spróbować czekolady.
5: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
6: O, wow!
4: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
7: Ekospalarnia Kraków z okazji 10. urodzin zaprasza na dni otwarte. Już 23 i 24 maja będzie można od środka zobaczyć, jak funkcjonuje zakład, a oprócz tradycyjnego zwiedzania czekać będzie również mnóstwo atrakcji. Świętuj z nami, zarejestruj się na www.ekospalarniakrakow.pl i przyjedź. Dni otwarte Ekospalarni 23 i 24 maja przy ulicy Giedroycia 23 w Krakowie.
8: A cappuccino też za 7?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A...
9: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
0: O reklamie. Meloradio Kraków na 101.3 FM.
10: Come find a place to rehab your thoughts and dreams within Cyberpunk Radio.
0: To jest Rehab Cyberpunk Radio w Meloradio. Dobre Melo w Meloradio. Melo.
10: A place where curiosity

Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do

Dobre Melo. Dobre Melo. Dobry wieczór, dobry wieczór, moi drodzy, witam was, SkyTech. To jest 72. odcinek This is SkyTech. W tym tygodniu dużo fantastycznej muzyki. Nowe Alesso i Joa, David Guetta i Martin Horger, Don Diablo w remiksie Kevina De Vriesa i wiele, wiele więcej. A na początek tajemnicze ID. Numer nazywa się Concrete Jungle i takimi właśnie brzmieniami z betonowej dżungli zapraszam was na dzisiejszy odcinek. Gdziekolwiek jesteście, usiądźcie wygodnie. Zaczynamy.

labelu Nickiego Romero Protocol Recordings, Holophonic i Deja Vu. Tuż przedtem Beanies i Rush w remiksie Touch the Sound, a już za chwilę hiszpański mistrz produkcji Rafael Serrato z numerem Pink Pea. Dajcie głośniej.

Skytech. Jedna z moich ulubionych produkcji w tym tygodniu, Al Rian i Flow. Tuż przedtem Alfa, czyli nowy alias Sama Paganiniego i numer Tell the Truth. A już za moment Eddie Maccabi oraz DJ M7 razem z wokalistą Natty M, A Thousand Lives. Dajcie głośno.

Słuchajcie, this is Skytech. Bardzo fajna produkcja od Dona Diablo z Wizem Khalifą, Go Home with a Stranger, tutaj w remiksie Kevina DeVriesa. Tuż przedtem Alesso i Joa z numerem Turn Up the Bass. A już za moment naprawdę potężne granie David Guetta wraz z Martenem Horgerem. Ich wspólny projekt Man Machine, numer nazywa się Engage. Dajcie głośnie.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć mieszany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz

0: autopromocja. Spokojnie, to tylko zły sen, to jeszcze nie poniedziałkowy budzik. Choć po sobotnim melo, ból głowy może być większy niż na myśl o robocie. Ale mam coś, co od razu postawi cię na nogi. Całą masę najlepszej muzy. Wasze wiadomości, moje gadanie i dużo grania. To wszystko w weekendowym melo. Słyszymy się w niedzielę o 15. Konrad Traczyk, zapraszam.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim